0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram,

0: celu. Pomiędzy zdroje to jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej, przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

0: autopromocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10:00.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: zwykły dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
0: Góry Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
6: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Cześć, tu Baza!
2: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
3: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
4: I spotkanie z nami na żywo.

0: wpaść na eventim.pl.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Nowy sezon artystyczny w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. Doskonali soliści Sheku Kane Mason, Maria Dueñas, Nemanja Radulowicz czy Charles Richard Amleon. Do tego muzyka od dawna i po najnowszą. Koncerty symfoniczne, kameralne, jazzowe, organowe i wiele innych. Więcej informacji na nospr.org.pl. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron.
4: Hej, tu IKEA! Świętuj z nami pierwsze urodziny. Zrób zakupy w sklepie IKEA Bielsko-Biała w centrum handlowym Gemini i zyskaj 50 zł rabatu do wykorzystania na produkty IKEA przy następnych zakupach za minimum 150 zł. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 31 października. Regulamin na IKEA.pl. Do zobaczenia w IKEA Bielsko-Biała.
5: Kiciu, a? Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
6: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
5: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
6: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
5: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
6: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
7: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
8: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
7: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Po reklamie.

0: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Secerski, witam Was serdecznie. W Bielsku-Białej możemy doświadczyć kawałka Japonii. W mieście działa grupa pod nazwą Wioska Japońska. Dzisiaj rozmawiam z jej założycielami.
2: Witam, nazywam się Tomasz Urbański-Jakubczyk, jestem współzałożycielem grupy Wioska Japońska.
3: Dzień dobry, Maciej Piela z tej strony. Ja również jestem współzałożycielem Wioski Japońskiej.
1: Wioska Japońska, która działa w Bielsku-Białej. Powiedzcie mi proszę, jak to wszystko się zaczęło, jak rozpoczęła się ta działalność, co Was do tego zainspirowało?
2: Punktem wyjścia tutaj była działalność Taihokai, szkoły szermierki. Natomiast przy okazji, czy to wyjazdów, czy innych, no ten temat tradycyjnej szermierki japońskiej wiąże się bardzo mocno z kulturą Japonii, z innymi dziedzinami. I to trochę też rozwijało inne tematy. Poza tym mamy też znajomych czy parcerów, którzy też zajmują się dziedzinami związanymi z Japonią, z tradycyjną kulturą, ale nie z szermierką. Czy to z kimonami, z lalkami, sumie itd., itd. Więc chcieliśmy to po prostu połączyć tak, żeby móc bardziej wspólnie działać.
3: No w zasadzie to takie, myślę, że to było takie proste marzenie nasze troszeczkę. U mnie się to wzięło właśnie z tej szermierki, głównie z tej mojej pasji. Chciałem po prostu poszerzyć pewien rodzaj działalności, spełnić pewien rodzaj marzenia i stworzyć miejsce właśnie dla takich tradycyjnych sztuk japońskich. To był taki troszeczkę nasz wspólny cel. Za pomocą tego typu działalności, zwiększenia, że tak powiem, zasięgu chcieliśmy osiągnąć też, nie?
1: Tutaj, Tomku, na początku wspomniałeś o wyjazdach. Może mógłbyś rozwinąć?
2: Tak, w związku z szermierką japońską to mamy wyjazdy na seminaria treningowe i nasza szkoła pod tym względem jest o tyle fajna, że Nowa się bardzo stara się też szerzej ująć temat, więc przykładowo przy okazji styczniowego seminarium odbywa się tak zwane Kagami Biraki, które jest takim tradycyjnym świętem, tradycyjnym noworocznym wydarzeniem, które ma wiele takich kulturowych elementów i to jest coś, co naprawdę jest atrakcyjne nie tylko dla trenujących sport sztuki walki, ale również dla osób chociażby pobieżnie zainteresowanych. I właśnie bardzo chętnie też zapraszają osoby spoza, czy to właśnie znajomych, czy osoby z rodziny. Natomiast trochę też z tego powodu, że no to jest długa podróż, a to jest tylko jeden dzień z powiedzmy tygodniowego seminarium, to troszeczkę ciężko jest uzasadnić, żeby na przykład ludzie z Polski wzięli swoich mężów, żony, znajomych i no bo co mieliby przez całą resztę takiego czasu robić. Dlatego chcielibyśmy mieć również tego typu wydarzenia bardziej lokalnie, żeby to było bardziej przystępne i dostępne również dla nas.
1: Jaka jest szersza misja tego miejsca, misja Wioski Japońskiej?
2: Przede wszystkim umożliwienie ludziom, którzy chcą praktykować tradycyjne sztuki japońskie, żeby mieli miejsce do tego, żeby mieli wsparcie. Bo nie oszukujmy się, to jest temat wymagający. To jest bardzo często tradycyjne rzemiosło, które tradycyjnie trzeba było się uczyć go przez wiele lat specyficznymi narzędziami w specyficznych warunkach i współcześnie ciężko jest po prostu zbudować coś takiego. Tak naprawdę jesteśmy pozostawieni sami sobie, więc musimy nie tylko poświęcić swój czas i wysiłek na to, żeby się tego nauczyć, ale też na to, żeby zbudować sobie warunki, zdobyć materiały, zarobić na to wszystko, więc troszeczkę jest tak, że chcemy zbudować dla innych to, czego sami nie mieliśmy w tym wszystkim. Jest też drugi element tego wszystkiego, bo no, wspomnieliśmy o tym, że jest wiele dziedzin w tej tradycyjnej kulturze, w tych tradycyjnych sztukach. I jak popatrzymy się po organizacjach, to praktycznie każda jest nieco zamknięta tylko na swoją własną specjalizację i to powoduje taką fragmentację całego środowiska. I no właśnie, przykładowo jeżeli chodzi o taką integrację między ludźmi, w rodzinach, wśród znajomych, to jest tak, że no, ktoś jest zainteresowany przykładowo kimonami, no to idzie na wydarzenie związane z kimonami, ale jeżeli ktoś kimonami niekoniecznie jest zainteresowany, ale jest zainteresowany, dajmy na to sumie, kaligrafią, to na takim wydarzeniu nie do końca ma coś dla siebie. A jeżeli byśmy mieli miejsce, gdzie właśnie wiele dziedzin jest praktykowanych, to wtedy dużo szerzej możemy się integrować. Więc to jest też taka integracja tych środowisk, jest też jednym z celów naszych.
4: Wspomniałeś o zdobywaniu materiałów. Jakie to są materiały, które trzeba zdobywać, pozyskiwać?
2: To zależy bardzo mocno od dziedziny, o której mówimy. Mówiłem dużo o kimonach, więc tutaj tanmono, czyli te rolki materiału tradycyjne, o tym formacie konkretnym, czy cała właśnie ta umiejętność tutaj zszywania tego. W przypadku sumie czy kaligrafii, no to mamy do czynienia z papierem łasi i właśnie tuszami, pędzlami, bardzo specyficznymi pędzlami tutaj. W przypadku rzemiosła, no to mamy materiały jak odpowiednie drewno, bambusy i narzędzia, które też trzeba sprowadzać.
3: Też warto napomnieć o wszelkiego rodzaju szkoleniach i też licencjach, które są niejednokrotnie ciężkie do zdobycia. Zwłaszcza jeżeli to jest temat japoński, no to najczęściej to trzeba zdobywać w Japonii. Czasem pośrednio można też gdzieś w Europie tutaj, nie? To też warto o tym napomnieć.
2: Tak, bardzo często zdobywanie tych licencji wiąże się z wieloletnim poświęceniem. Dlatego, no tak jak w innych dziedzinach są organizowane stypendia, bo rozumiemy, że nie jest łatwo na przykład komuś zbudować całościowo zaplecze, na przykład, żeby uprawiać sport, czy jakieś sztuki i społeczeństwo, tak, czy to poprzez prywatne instytucje, czy poprzez publiczne instytucje organizują stypendia właśnie po to, żeby umożliwić zdolnym, chętnym ludziom praktykowanie tego, a nie skupianie się na tym, żeby, nie wiem, rozbudowywać biznes, który im sfinansuje, żeby mogli się tym zajmować.
3: No ogólnie chodzi o to też, że celem wioski będzie troszeczkę takie ułatwienie tego progu wejścia, może w jakiś logiczniejszy sposób po prostu tutaj dla osób, które są chętne zajmowania się jakąś daną dziedziną, czy to będzie właśnie, czy to będą jakieś sztuki walki tradycyjne, w naszym wypadku to akurat jest Hukshin-Tori, czy to będzie na przykład Sumie na przykład, tak? Czy jakiekolwiek instrumenty japońskie, też będziemy chcieli pozyskiwać takie kontakty i troszeczkę centralizować to, żeby można było w jednym miejscu spokojnie znaleźć coś dla siebie.
4: Rozmawiam z Tomaszem Urbańskim Jakubczykiem oraz Maciejem Pielą z grupy Wioska Japońska. Tworzą oni przestrzeń dla mieszkańców Bielska i okolic zainteresowanych różnymi aspektami kultury Japonii.
5: Kiedy tutaj tworzy się ta bielska społeczność, jakie macie obserwacje, jakie dziedziny przyciągają najwięcej zainteresowanych? Czy to są właśnie sztuki walki, czy może kuchnia, język?
2: Ojoj, to jest bardzo indywidualna sprawa. Zatem niektórych przyciągają bardziej właśnie grafiki, czy to drzeworyty, czy sumie. Są osoby, które są bardziej zainteresowane językiem czy historią. Oczywiście jest bardzo duża grupa, która jest zainteresowana sztukami walk i nam też z racji naszej specjalizacji najłatwiej jest od tego wyjść, ale też kimona są takim elementem, który bardzo mocno przyciąga. Jeżeli chodzi o jedzenie, to tutaj bez wątpienia każdy lubi pójść na dobre azjatyckie jedzenie. Może nie każdy, ale to jest coś, czym bardzo łatwo można przyciągnąć.
3: Znajdziesz dla siebie tutaj, nie? Akurat jeżeli o to chodzi.
2: Dokładnie. I to jest o tyle fajne, że jeżeli odpowiednio się zaprezentuje, odpowiednio poda te tematy, to one wcale nie muszą być jakieś trudne, żeby się z nich cieszyć. No właśnie, począwszy od tego jedzenia, nawet jeżeli ktoś nie jest zainteresowany stricte tradycyjnymi smakami, bo tradycyjne smaki azjatyckie jednak różnią się od tych, które znamy w Europie. Jest troszeczkę inna paleta smaków podawana, więc są też różne kuchnie takie mieszające właśnie style azjatyckie z europejskimi. Podobnie z kimonami jest tutaj bardzo duże pole do popisu, jeżeli chodzi o łączenie tego.
3: Tak, bazowo no to mamy te takie najbardziej widoczne rzeczy w Japonii, czyli są ci samuraje, te sztuki walki powiedzmy, no to nosili kimono, wiadomo, no to kimona tak samo. Broń jest tam wystawiana często u nas też, żeby można było sobie pooglądać. No to są takie najbardziej te widoczne rzeczy, tak? Czy kaligrafia też oczywiście, też czy jakieś sumie, te malunki, które były robione właśnie za pomocą tuszu. No to są takie najbardziej widoczne rzeczy i takie najbardziej, że tak powiem, oczywiste, które będą przyciągały ludzi. No to się też cieszy taką popularnością, nie? A takie też, czy muzyka oczywiście jak najbardziej, którą bardzo bym chciał u nas też mieć bardzo, jako stały punkt, to mi się też troszkę marzy. A reszta, no to też oczywiście bardzo fajne fragmenty są, które będziemy wciskać, no ale to już jest takie troszkę bardziej wyrafinowane grono.
5: Na stronie internetowej też wymieniacie ogrodnictwo, co może być zaskakujące dla niektórych.
2: A właśnie, ogród. No moja żona prowadzi u nas przy domu ogród w stylu japońskim. Zresztą tutaj w okolicach Bielska są przynajmniej dwa takie punkty specjalizujące się właśnie w ogrodnictwie japońskim, czy to jeżeli chodzi o budowę herbaciarni i ogrodu dookoła, czy też jeżeli chodzi o bonsai. Nawet no, mamy mistrza od bonsai. Tak naprawdę tutaj w okolicach można naprawdę niesamowite okazy podziwiać.
5: Dzisiaj jak dużo osób jest zaangażowanych w wioskę? Czy można to jakoś policzyć? Jak to wygląda?
2: Granica jest trochę rozmyta, chociażby właśnie przez to, że to jest trochę miszmasz różnych grup, różnych organizacji. Więc jeżeli chodzi o taki rdzeń osób, które powiedzmy codziennie prawie, że działają nad tym, to pewnie by było tak ze 4 osoby. Nasza dwójka plus kolega, który mocno w rzemiośle tutaj nam pomaga i też osoba od graficznych elementów. Natomiast jeżeli chodzi o osoby, które tak bardziej z doskoku pomagają i wspierają, to myślę, że już kilkanaście było.
5: I jakie wydarzenia w ciągu roku organizujecie, czy też bierzecie w nich udział jako wioska?
2: Jednym z wydarzeń był panel dyskusyjny, który nazwaliśmy Wspomnienia z Japonii, który właśnie był takim panelem podróżniczym, gdzie opowiadaliśmy o tym, co można spotkać, jak można podróżować, co jest takiego wdzięcznego w podróży do Japonii. Braliśmy udział w wydarzeniu Wojownicy Światów, gdzie mieliśmy dosyć spory, dosyć okazały obóz, jak również w konwencie Ryukon, gdzie też organizowaliśmy wioskę tematyczną. Jakichś wydarzeń też mniejszych, w sumie by było chyba całkiem sporo, bo organizujemy czasami takie wspólne wyjścia, takie bardzo luźne, że po prostu spotkamy się na mieście, robimy taki mały przechód przez miasto, później idziemy po prostu coś zjeść, coś porozmawiać, jak również zbieramy się i organizujemy wyjazdy, jeżeli inne grupy, na przykład grupa kimonowa z Krakowa organizuje, czy to pikniki tematyczne, czy spotkania.
3: Czasem mamy takie wyjścia, jeżeli na przykład są jakieś ciekawe wystawy w muzeach, to też się zbieramy oficjalnie jako grupa. Dodatkowo też rozważamy, już planujemy właściwie też taki nasz mały event lokalny na Bielsko, żeby po prostu cyklicznie jakiś taki dzień japoński zrobić. Taki bardziej tradycyjny troszeczkę, nie?
5: Rozumiem, że przed powstaniem wioski jakieś zainteresowanie grupy w Bielsku Białej były, tak? Które tą Japonią się zajmowały. Wy chcecie to wszystko, powiedzmy, zebrać w jedną całość?
2: Jeżeli chodzi konkretnie o Bielsko, to bym musiał trochę do takiej prehistorii nawiązać, bo faktycznie kiedyś były, czy to kluby mangi, anime, najpierw Atarashi Sendai jeszcze w latach 90., później tak w okolicy 2006-2010, jeżeli mnie pamięć nie myli, funkcjonował klub mangi anime Kajima. Natomiast w pewnym momencie to bardzo ucichło z różnych powodów, często właśnie osobistych, zawodowych, i przez pewien czas, no długi czas, tak naprawdę funkcjonowały tylko jednostki komercyjne, czyli czy to szkoły językowe, czy właśnie jakieś sklepy, restauracje. I dla nas wioska japońska jest okazją również, żeby od strony takiej społecznościowej przywrócić, jakby zebrać z powrotem ludzi, którzy kiedyś byli zainteresowani tematami japońskimi, ponieważ obecnie głównie tego typu grupy są no daleko poza. Najbliżej to chyba w Tychach jest coś organizowane, a tak to głównie Kraków, Katowice, więc naprawdę dla osób zainteresowanych tutaj w Bielsku chwilowo nic poza nami tak naprawdę nie ma, jeżeli chodzi o takie właśnie luźne spotkania, a nie jakieś zajęcia, czy to językowe, czy sportowe.
1: Moimi gośćmi byli Tomasz Urbański-Jakubczyk oraz Maciej Piela, założyciele grupy Wioska Japońska działającej w Bielsku Białej.
0: jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
5: Witam serdecznie, Janusz Cecerski z tej strony. Zapraszam na magazyn. Jesteśmy dzisiaj na Trzech Lipkach. Jest ze mną Robert Celiński.
6: Dzień dobry, jestem pasjonatem gór i dzisiaj będę pewnie opowiadał trochę o tym, co ze wzgórza Trzy Lipki widać.
5: No właśnie, jesteśmy tutaj nie przypadkiem. Sam wyznaczyłeś to miejsce na spotkanie, bo jak mówisz, zresztą jak tutaj sam widzę, bardzo wiele szczytów można stąd dostrzec.
6: Tak, tak, dokładnie. To wzgórze Trzy Lipki to jest świetny punkt widokowy. W Bielsku Białej jest sporo takich punktów, ale wzgórze Trzy Lipki jest wyjątkowe. Rzeczywiście stąd jest bardzo szeroka panorama, widać wiele pasm górskich. Piękne miejsce, tak, na szczęście jeszcze nie zostało do końca zabudowane, więc ta panorama jest tutaj naprawdę szeroka. Ludzie mile spędzają tutaj czas z pięknymi widokami.
5: Powiedz mi, też jesteś autorem takiego, można powiedzieć, narzędzia, które ułatwia w identyfikacji tych szczytów, bo myślę, że wiele bielszczan widzi te góry na co dzień, ale nie każdy wie dokładnie, na co patrzy, nawet jeżeli ma, nie wiem, z bloku punkt widokowy, jak ktoś mieszka trochę wyżej. Dużo jest tych szczytów, ale stworzyłeś też coś, co pozwala, no właśnie, dowiedzieć się, na co dokładnie patrzymy.
6: Tak, zgadza się. Jestem autorem aplikacji Polskie Góry. To jest aplikacja mobilna, którą rozwijam już od 11 lat. Ona powstała na telefony z systemem Android i służy do opisywania szczytów w rozszerzonej rzeczywistości, czyli kierujemy aparat smartfona w danym kierunku i na podstawie lokalizacji GPS i na podstawie czujników położenia, w tym kompasu, aplikacja jest sięgając do bazy szczytów aplikacji, która jest bardzo rozbudowana, zawiera ponad 8000 szczytów w Polsce i w obszarach przygranicznych. Na bazie tego wszystkiego aplikacja generuje taką wirtualną panoramę, którą nakłada na obraz z aparatu fotograficznego i po prostu opisuje szczyty. Mamy po prostu gotowy opis szczytu w rozszerzonej rzeczywistości.
5: I ludzie mogą sobie gdzieś zapisywać to, co już zobaczyli, czy to, co zdobyli?
6: Jeżeli chodzi o to, co zobaczyli, to mogą to utrwalić po prostu na zdjęciu, bo mogą zrobić zdjęcie tej panoramy. Natomiast aplikacja służy również do kolekcjonowania szczytów, to znaczy jak chodzimy po górach, jesteśmy gdzieś w pobliżu jakiegoś wierzchołka, włączymy aplikację, to ona nas zachęci do tego, żeby dodać szczyt, na którym jesteśmy, do kolekcji, żeby założyć swoją kolekcję. Te kolekcje potem można synchronizować z portalem, żeby przechowywać tam te szczyty i tam również można szczyty zaznaczać, na przykład na mapach, co jest ważne, bo aplikacja działa offline, to znaczy po prostu pobieramy bazę szczytów i chodzimy po górach bez dostępu do internetu i ona nam opisuje szczyty i kolekcjonujemy szczytu bez dostępu do internetu, bo czasami po prostu jest problem z zasięgiem w górach.
5: Ty też jesteś z Bielska, więc rozumiem, że te góry gdzieś są ci bliskie już od wielu lat.
6: Ja jestem warszawiakiem, pochodzę z Warszawy, ale w wieku 30 lat się przeprowadziłem do Bielska Białej i wrzeniłem się w te tereny po prostu za żoną, która stąd pochodzi.
5: No czyli już można powiedzieć, że jesteś stąd.
6: No można powiedzieć, bo mieszkam tutaj 16 lat ponad, tak, tak. No piękne miejsce, ja już wcześniej byłem zakochany w górach, jeździłem w góry, jestem biegaczem górskim, biegałem w górach, zanim się przeprowadziłem do Bielska Białej, a teraz jest to fantastyczne, że mogę to robić codziennie i biegam codziennie tutaj na taki szczyt Gajki. W zeszłym roku wybiegłem 296 razy na ten szczyt i 296 dni. Także to jest, jak tylko mogę, to rano Gajki.
5: Wspomniałeś o robieniu zdjęć tym górom. Są też tacy pasjonaci, którzy gdzieś z daleka uchwycą te szczyty, które widzimy gdzieś tam w oddali.
6: Tak, tak. To są obserwatorzy gór, dalecy obserwatorzy. Jest taka grupa, jestem na tej grupie na Facebooku. Śledzę strony, mam kontakt z kilkoma osobami, które się na poważnie tym zajmują, między innymi z Pawłem Kłakiem. I ja też lubię patrzeć z daleka na góry. Mam taki aparat kompaktowy, który ma dobry zoom. Taki wysuwany po prostu obiektyw, który powiększa 40 razy, natomiast no ja nie jestem profesjonalnym obserwatorem górskim, to potrzebny jest do tego bardziej profesjonalny sprzęt. Ja ten aparat zabieram po prostu na bieganie czasami, jak jest ładna pogoda i go wyciągam, jak jest okazja i robię rzeczywiście zdjęcia z daleka, tak z ponad 100 kilometrów. Szczególnie, że tutaj przy dobrej pogodzie właśnie świetnie widać na przykład przykład Tatry, Małofatrę, a nawet Sudety oddalone o 140 km.
5: To przejdźmy już do tego, co można zobaczyć z Trzech Lipek. Teraz stoimy pod samym krzyżem. Nie wiem, czy chcesz może przejść po kolei mniej więcej, co widać z tego punktu?
6: Znam na pamięć, opowiem radiosłuchaczom, co możemy zobaczyć z Bielska Białej. Ogólnie jak w Bielsku Białej patrzymy na górę, patrzymy zwykle w kierunku południowym i widzimy po lewej stronie, widzimy Beskid Mały, czyli po naszej lewej stronie, jak patrzymy na południe, na wschód, po lewej stronie widzimy Beskid Mały, a po prawej stronie Beskid Śląski. Między nimi jest tak zwana Brama Wilkowicka, która jest dosyć wąska i przez tę bramę mamy widoki na dalsze pasma. Przede wszystkim Beskid Żywiecki i z Bielska Białej z wielu miejsc możemy zobaczyć Babią Górę lub Pilsko. W zależności od tego, pod jakim kątem patrzymy, właśnie przez Bramę Wilkowicką widzimy te szczyty. Tutaj akurat ze wzgórza Trzy Lipki widzimy Pilsko, Masyw Romanki i Rysianki. Natomiast możemy też zobaczyć Tatry. Jest kilka miejsc właśnie ze wzgórza Trzy Lipki. Widać Tatry Zachodnie spod Szpitala Wojewódzkiego na przykład. Widać również Tatry i Babią Górę z kolei. Natomiast też na przykład lotnisko w Aleksandrowicach jest takim miejscem widokowym i też stamtąd można zobaczyć Tatry przy dobrej pogodzie. A także jak spojrzymy na zachód, możemy czasem dostrzec oddalone od 140 km Sudety.
5: Dobra pogoda to oznacza brak chmur?
6: Tak, no przede wszystkim musi być przejrzystość powietrza dobra i dobrze jest jak jest na przykład po opadzie deszczu, ale takim krótkim, nie żeby się tworzyły chmury. Dobrze jest, jeżeli jest wiatr, który przewiewa zanieczyszczenia z powietrza, jednak tych zanieczyszczeń jest sporo na naszej linii patrzenia. I też obserwatorom górskim sprzyja tak zwana refrakcja, która wynosi szczyty, które są bardzo daleko nad horyzont, dzięki czemu te szczyty, których teoretycznie nie moglibyśmy zobaczyć, one jednak są widoczne, bo patrzymy na nie po łuku tak naprawdę. To jest bardzo ciekawe. Myślę, że to specjaliści od dalekich obserwacji mogliby więcej powiedzieć na ten temat.
5: Refrakcja, czyli coś ze światłem się odbija, załamuje?
6: Tak, jest to załamanie światła w atmosferze. To zależy też od tego, jakie jest ułożone ciśnienie, od tego zależy temperatura. W czasie refrakcji często jest tak, że wyżej jest cieplej niż niżej, co jest pewną anomalią. Tak? Zwykle jest tak, że gdy wychodzimy w górę, to tam jest chłodniej, natomiast refrakcja jest taką anomalią. I właśnie taki układ ciśnienia pozwala nam na wyniesienie tych gór za horyzontem, bo Ziemia jest okrągła.
5: Kontrowersyjna opinia.
6: Tak, tak. I dzięki temu możemy zobaczyć również te szczyty, które normalnie by gdzieś tam się za tym horyzontem już chowały.
1: Moim gościem jest Robert Celiński, pasjonat gór, biegów górskich, fotografii, również twórca aplikacji Polskie Góry. Aplikacja pozwala na zidentyfikowanie szczytów, które widzimy wokół siebie. Zamiłowanie Roberta do gór sprowadziło go aż do Bielska Białej z Warszawy. Tutaj mieszka już od kilkunastu lat. Udaje mu się tę pasję gór rozprzestrzeniać. Dzisiaj rozmawiamy stojąc na szczycie Trzech Lipek. To miejsce jest punktem widokowym w Bielsku Białej, z którego widać naprawdę wiele, wiele szczytów, nie tylko w Polsce, ale również te na Słowacji czy w Czechach. Robert opowiedział, co możemy zobaczyć z Trzech Lipek. Tam też znajduje się tablica, na której ta panorama jest w pewien sposób opisana. No okazuje się, że często to, co jest najbliżej nas, nie jest nam aż tak znane. Bielszczanie może widzą na co dzień góry, ale niekoniecznie wszyscy się tym interesują. Nie każdy wie, na co dokładnie patrzy, nawet z okna swojego bloku. Dlatego właśnie Robert stworzył aplikację Polskie Góry, od ponad 10 lat ją rozwija. Chodząc po górach możemy obserwować również te dalsze szczyty, ale do tego potrzebne są bardzo dobre, korzystne warunki. O tym mówimy w dalszej części rozmowy.
5: A jak często tutaj w Bielsku czy w okolicy mamy takie dobre warunki do obserwacji gór?
6: Ja jestem w górach praktycznie codziennie i mam swoje punkty widokowe również na Gaikach. I tak, żeby zobaczyć Sudety na przykład, no to no niewiele jest takich dni. To jest, mówię, 140 km. Sudety, mówię o masywie Wysokiego Jesionika w Czechach i o górach opawskich naszych, gdzie najwyższym szczytem jest Biskupia Kopa, zaliczana do Korony Gór Polski, i stąd widać też Biskupią Kopę. Myślę, że to jest 5% dni, a tak, żeby było tak, no 5, może do 8%, a żeby było tak wyraźnie widać, to tak 3%.
5: Masz jakieś takie swoje miejsca tajne do obserwacji, których nie zdradzasz?
6: Nie, zdradzam te miejsca, bo regularnie robię zdjęcia właśnie z tych miejsc, wrzucam na Facebooka i tam są też koordynaty podane, więc każdy może te miejsca znaleźć po prostu po współrzędnych geograficznych. Mam kilka takich miejsc i to się cały czas zmienia w górach, szczególnie tutaj w Beskidzie Małym, który no zarasta, czasami coś wytną, to tworzy się nowy punkt widokowy, ale ostatnio przeważnie zarasta i coraz mniej mam tych punktów, ale tak, mam takie punkty właśnie, gdzie widać Tatry pod Gajkami. Tatry widać częściej, bo to jest już trochę bliżej. Tatry to jest, myślę, że tak kilkanaście procent dni.
5: A dużo jest takich pasjonatów, którzy właśnie wychodzą w góry po to, żeby obserwować, czy może łączą te dwie pasje, chodzenia czy biegania po górach, z takimi dalszymi obserwacjami?
6: Obserwatorów górskich jest sporo, no ale jest to taka grupa taka... Nie jest to takie bardzo popularne, ale są ludzie, którzy są w to rzeczywiście bardzo wkręceni, bardzo dobrze się na tym znają, wiedzą, jakie będą warunki, wiedzą, kiedy wyjść w góry, żeby nie tracić czasu, że tak powiem, i oglądać mgłę. Tak, ale no, dużo jest turystów, którzy interesują się górami. Na przykład moja aplikacja jest dla takich zwykłych turystów, którzy po prostu się interesują tym, co wokół nich widać. Myślę, że większość osób, które stoją w jakimś punkcie widokowym, to się interesuje, co to jest za góra, co tutaj widać. Czasami zgadują, strzelają, nie mają racji, a właśnie aplikacja Polskie Góry może im w tym pomóc. I poza tym, że jest ta wersja na Androida, to jest jeszcze wersja taka przeglądarkowa, która, że po prostu można sobie w przeglądarce uruchomić na stronie polskiegory.mobi, polskiegory.mobi, można sobie uruchomić panoramę z danego miejsca, gdzie się znajdujemy. To działa po prostu w przeglądarce, czy to na Androidzie, czy na iPhone'ie, czy na zwykłym komputerze, gdzie czasami jest bieżąca lokalizacja podawana też, ale możemy też zasymulować lokalizację. Na przykład zrobiliśmy zdjęcie na Klimczoku, skąd jest piękna panorama. Klimczok to jest jeden z moich ulubionych punktów widokowych tutaj. I możemy po prostu sobie zasymulować lokalizację na Klimczoku, zobaczyć, jaka jest panorama, i porównać z tym, co widzimy na zdjęciu, i określić sobie, jakie szczyty tam widzimy. Także polecam chodzenie po górach, kolekcjonowanie szczytów i interesowanie się tym, co widzimy dookoła, bo jest to piękna sprawa.
5: To może jakbyś mógł jeszcze tak szybką poradę, jak się przygotować do pierwszego takiego wyjścia w góry?
6: Jeżeli chodzi, myślę, że tak jak każdy turysta, z czasem będziemy nabierać wprawy w tym wszystkim, no ale myślę, że przede wszystkim powinniśmy zaplanować trasę na mapie. Dobrze jest mieć właśnie w telefonie aplikację z mapą na przykład, ale też no, tradycjonaliści lubią mapy papierowe, prawda? Tak, zaletą aplikacji jest to, że widzimy, gdzie jesteśmy dokładnie na tej mapie, widzimy, jakimi szlakami idziemy. Natomiast no, też czasami nie ma zasięgu, można pobrać mapy offline, ale mogą być na przykład problemy, że bateria nam siądzie w smartfonie, szczególnie zimą, kiedy ta żywotność tych baterii nie jest zbyt długa. No, to przede wszystkim, no wiadomo, strój odpowiedni do warunków, przygotowanie się, aplikacja ratunek w razie czego, gdyby coś nam się stało. No myślę, tego typu kwestie. Także zachęcam do chodzenia po górach. Z czasem nabierzemy wprawy, nabierzemy kondycji i będziemy chcieli więcej.
5: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
6: Bardzo dziękuję.
1: Rozmawiałem z Robertem Celińskim, miłośnikiem dalekich obserwacji górskich oraz samego chodzenia czy biegania po górach z Bielska Białej. Robert nie jest zwykłym amatorem, ponieważ stworzył aplikację Polskie Góry, która pozwala nam na identyfikację szczytów, na które patrzymy w danym momencie. Celem przedsięwzięcia jest uświadamianie turystów i mieszkańców na temat tego, co widzą podczas swoich wycieczek, czy nawet w przypadku wielu bielszczan, co widzą z okien swoich mieszkań.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski z tej strony, witam was serdecznie. Na początek krótkie pytanie, z czym kojarzą wam się sporty rowerowe? Może jakieś wyścigi kolarskie, może jazda downhillowa, popularna w górach wokół Bielska Białej? Dzisiaj rozmawiamy o bardzo niszowej dyscyplinie sportów rowerowych, jaką jest bike polo. Być może wielu z was pierwszy raz słyszy taką nazwę, ja dopiero niedawno dowiedziałem się o takim sporcie. Moim gościem jest człowiek, który, można powiedzieć, zapoczątkował bike polo w Bielsku Białej.
7: Dzień dobry, nazywam się Mateusz Madejczyk, ale w środowisku bike polowym, o którym będziemy opowiadać, wszyscy znają mnie jako Madej.
1: Powiedz mi, jaka jest twoja rola w tym środowisku bike polo w Bielsku Białej?
7: Moja rola? No, jestem osobą, która zapoczątkowała, powiedzmy, polo w Bielsku. Jak się tutaj przeprowadziłem, mieszkałem wiele lat obok Bielska i sobie trenowałem solo. Jeździłem do Krakowa grać, bo tam był większy klub. Ale jak już się przeprowadziłem do Bielska z moją partnerką, która też gra w bike polo, no to w sumie ona zmobilizowała mnie do tego, żeby zacząć grać też tutaj, spróbować znaleźć ludzi do grania, więc zrobiliśmy jakieś prelekcje na ten temat, zaczęliśmy szukać ludzi na Facebooku, więc już mamy kilku nowych graczy, którzy nieźle sobie radzą, jeżdżą na turnieje z nami, także coś się rusza w tym temacie tutaj w Bielsku.
1: Myślę, że warto na początku poruszyć taką podstawową kwestię, czyli co to w ogóle jest za dyscyplina, na czym ten sport polega?
7: Tak najprościej, żeby to zobrazować, bo jesteśmy w radiu i Państwo muszą sobie to wyobrazić. Drużyny są po 3 osoby na boisku, które wygląda jak boisko do hokeja na rolkach, czyli jest asfalt, ale z bandami dookoła, żeby nam piłka nie uciekała. Więc 3 osoby w drużynie grają naprzeciwko siebie, próbują trafić gola przeciwnej drużynie, jak w piłce nożnej i tak dalej. Taka mała różnica między hokejem albo piłką nożną. Bramkarz to nie jest dedykowana pozycja. Bramkarzem jest ten, kto jest bliżej bramki. Tam jest po prostu strefa bramkowa i tam się wymieniamy. Ale takie podstawowe zasady: jeździ się na rowerze, trzymając kierownicę jedną ręką, a w drugiej ręce ma się kij, zakończony taką końcówką, czyli taki długi młotek, powiedzmy.
1: Coś jak kij golfowy albo hokejowy?
7: No właśnie nie. Coś taki wydłużony młotek. Powiedzmy, no o, dobra, ja już gram w to wiele lat. Jak zaczynaliśmy, to robiliśmy sami wszystkie te rzeczy, które są potrzebne do grania, właśnie też kije. I jak zaczynaliśmy? Chodziliśmy do serwisów narciarskich, braliśmy kijki narciarskie, które były pojedyncze, więc już możecie sobie zobrazować, to jest długość, powiedzmy, kijka narciarskiego, a na końcu jest końcówka, która przypomina, nie wiem, szklankę albo kubek, czyli z jednej strony jest zamknięta, z drugiej strony jest otwarta. No i to jest tworzywo sztuczne, teraz już są dedykowane firmy, to produkują, ale jak ja zaczynałem, to robiliśmy to z takich rurek, które używa się do ciągnięcia gazu do budynków i tak dalej. Więc wszystko było, zrób to sam na samym początku.
1: A sama piłka? Jakiej piłki używaliście wtedy?
7: Więc na samym początku to była piłka właśnie chyba do unihokeja, ale ona jest troszkę za twarda. Ogólnie jest to wielkość piłki tenisowej, ale ona jest plastikowa. I też są różne te piłki na różne pogody oczywiście, ale mniej więcej, żeby to zobrazować, wielkość piłki tenisowej, tylko że twardsza niż tenisowa.
1: Czyli duża prowizorka, ale dzisiaj jest to już dużo bardziej profesjonalne niż wtedy. I udało się też zebrać ekipę. Powiedz mi, jak dużo osób zainteresowało się tym sportem w Bielsku?
7: Więc my cały czas jakby szukamy. To nie jest tak, że już mamy nadmiar ludzi. Cały czas szukamy. Są osoby, które zagrały pierwszy sezon po tych naszych prelekcjach. Teraz już niestety inne priorytety mają w życiu. Jest właśnie Antek, który zaczął tej wiosny, ale już jest tak wkręcony, że pomaga nam zrealizować właśnie marzenie, czyli wybudować boisko dedykowane do bike polo, ale też do różnych innych sportów kołowych w Bielsku. Czyli powiedzmy, że teraz takich stałych graczy mamy około 6, czyli wystarczy, żeby pograć sobie, ale cały czas jest jakby temat otwarty, ktoś przychodzi 2 razy, później go nagle nie ma miesiąc, później ktoś inny przychodzi, więc cały czas szukamy, także bardzo zapraszamy. Gramy teraz, próbujemy grać regularnie we wtorki po godzinie 16-17 na boisku do koszykówki, który jest w parku na Błoniach. Okazuje się, że w Bielsku już niewiele asfaltowych boisk jest, a tartan niestety nie nadaje się do tej dyscypliny.
1: Czemu, jest to zbyt śliski, czy...?
7: Tartan niestety jest za miękki, szczególnie ten nowoczesny tartan jest za miękki, więc właśnie takie sporty jak hokej na rolkach, czy bike polo, czy nawet jakieś sporty dla osób na wózkach niewalijskich, no nie są w stanie tam czuć się bezpiecznie. Wydawałoby się, że to jest bezpieczne miejsce, bo jest miękko, ale niestety te nasze koła nie zachowują się tak, jak powinny na tartanowych boiskach.
1: No właśnie, bo jak zacząłeś opisywać, jak to boisko wygląda, że jest takie niewielkie, z bandami, z bramkami, to pomyślałem o tym boisku, które powstało stało niedawno na Orliku przy ulicy Słowackiego, bo jest tam boisko do mini piłki nożnej. Myślałem, czy może to by się nadawało, no ale jak mówisz, że musi być ta betonowa powierzchnia, to chyba się to nie sprawdzi.
7: Jeszcze tego nie testowałem, bo jest taki stary tartan, ale tu prawdopodobnie będą zasady, że nie wolno na rowerze wjeżdżać, więc tartan też to ma do siebie, że tam są dodatkowe ograniczenia dla nas, bo przy wywrotce prawdopodobnie jakąś częścią rowerową moglibyśmy zepsuć ten tartan. Więc pewnie któregoś dnia przyjadę tutaj spróbować, ale no jeszcze nie testowałem tego boiska w parku Słowackiego. Jestem bardzo ciekawy, no ale obawiam się, że to będzie właśnie ten miękki tartan i poza tym nie będą mile widziani ludzie na rowerach na tartanie, bo jest obawa, że przy wywrotce możemy naruszyć tą nawierzchnię po prostu i zepsuć.
1: Wspomniałeś o staraniach, by wybudować boisko do bike polo i też innych sportów kołowych. Powiedz mi, na jakim jest to dzisiaj etapie?
7: Więc staramy się teraz o budżet obywatelski. Ja jako osoba, która mieszka od niedawna w Bielsku, zaraz w pierwszego roku wszedłem na ten budżet obywatelski. Chciałem zagłosować na coś, co mnie będzie bardzo jakby ciekawić, że to miasto, jakby troszeczkę dam swój głos, żeby to miasto zmienić w coś, co będzie bardziej też pode mnie albo pod kogoś. I okazało się, że chyba w tamtym roku żaden z tych projektów nie pociągnął mnie aż tak, żeby, wiadomo, ja tam zagłosowałem na jakąś modernizację parku czy coś, ale to nie było nic aż tak ciekawego, żeby wydaje mi się, żeby pociągnęło to ludzi, a teraz w końcu jest ten budżet otwarty na sporty rowerowe bardziej. Jest taki projekt, który będzie pod numerem 011 i to jest kompilacja kilku zajawek rowerowych plus niesamowity projekt Antka, też 600 stojaków rowerowych w całym mieście, czego tutaj brakuje, jeżeli ktoś się porusza po mieście na rowerze, a ja się poruszam. No niestety najbezpieczniejszym teraz stojakiem dla mnie jest latarnia albo jakiś płot gdzieś, bo te, które gdzieś gdzie są, no to tam można przypiąć tylko koło, które w prosty sposób można odpiąć od roweru i zostawić. Więc ten projekt będzie ten projekt 011 ma w sobie Dirt Park, czyli park, w którym zajawkowicze rowerowi będą skakać i robić różne ewolucje rowerowe, gdzie będą mogli to trenować bezpiecznie. Będzie pump track. Te pump tracki wszędzie cieszą się super teraz popularnością. Będzie to boisko do sportów kołowych, między innymi bike polo, więc to będzie też dla rolek, to będzie też, nie wiem, nawet lacrosse czy coś takiego potrzebuje tych band. No nie ma w Bielsku boiska z bandami, z dobrym asfaltem, więc liczę na to, że to będzie naprawdę takie multisportowe boisko dla różnych dyscyplin. No i właśnie te stojaki rowerowe. Także ten projekt 011 to jest naprawdę coś, czym się jaram i na co będę głosował i będę namawiał ludzi, żeby głosowali, bo wydaje mi się, że to jest fajna inicjatywa.
1: W jakim miejscu miałoby powstać to boisko?
7: Więc ten cały ośrodek sportów rowerowych, może już to tak nazwijmy, ma powstać przy ulicy Krausa, nieopodal nowo powstałego ośrodka kultury. No nie jest to ścisłe centrum, ale nadal Bielsko jest o tyle małe, że z centrum mamy tam 10 minut i wydaje mi się, że to jest super lokalizacja też. Nie będzie nic tu burzone, tylko jakieś nieużytki zostaną użyte dla ludzi i pod nowe zajawki.
1: Wspominałeś o tym, że jest ta grupa chyba sześć osób, które faktycznie uczestniczą w treningach bike polo w Bielsku. Jak można do was dołączyć? Czy jest jakiś kontakt, gdzie można się zgłosić?
7: No, więc najprościej będzie wygooglować sobie, czy wejść na Instagrama i znaleźć naszą stronkę Bielsko-Biała Bike Polo. No i tam zawsze przed treningiem wrzucamy to szybkie info, o której dokładnie będziemy zaczynać, w który dzień. No, zazwyczaj to są właśnie teraz wtorki i niedzielę. Z niedzielami różnie, no bo mamy też różne inne pasje, jak góry i tak dalej, ale te wtorki są już w miarę stałe i najlepiej po prostu przyjechać na Błonie i podejść do nas. My zresztą sami zaczepiamy ludzi, więc jak ktoś tam usiądzie na ławeczce i będzie oglądał, to pewnie sami podejdziemy i zapytamy, czy nie jest ta osoba zainteresowana zagraniem i tak dalej. No plus tego sportu jest taki, że jest dla każdego. No, ja jak zaczynałem, miałem 25 lat, myślałem, że już na jakieś kariery sportowe jest za późno, a okazało się, że znalazłem ten niszowy sport, w którym nadal się rozwijam, a już mam ponad 40 lat i nadal mam jakieś sukcesy, bo naprawdę nie ma tam jakby ograniczeń płciowych, wiekowych. To jest sport naprawdę dla każdego.
5: Czyli trzeba tylko umieć jeździć na rowerze i kierować jedną ręką.
7: No tego się właśnie człowiek dopiero uczy przy bike polo. No, mój stały zawodnik, z którym gram już lata, aktualnie mieszkający w Warszawie, on tak naprawdę właśnie to 13 chyba lat temu zaczął ogarniać rower przy bike polo. Czyli to była jego misja, żeby zacząć jeździć z tą jedną ręką na kierownicy, nie wywracać się, trenować i no teraz jest jednym z najlepszych zawodników w Polsce i w Europie, a tak jak mówię, no to 13 lat temu, dla niego to było wyzwanie, jeździć z jedną ręką na kierownicy.
5: Czyli w ciągu sezonu jeździcie do innych miast na mecze? Jak to wygląda?
7: Więc w ciągu sezonu Europa, tak naprawdę w Europie można by było grać co weekend turniej. Trzeba się tylko na niego zarejestrować. No i z rejestracjami jest różnie. Są to loterie, jest kto pierwszy, ten lepszy. Ale tak to wygląda. No w Polsce głównie, jeżeli teraz mamy turnieje, to jest Gdańsk i Lublin, bo oni mają dedykowane boiska do bike polo. Są też jakieś mniejsze eventy, to powiedzmy w Krakowie, we Wrocławiu. Ale tak, na turniej, który przykładowo będzie miał wysoki poziom, w co ja celuję, bo jakby ja lubię się tam mierzyć z najlepszymi, no to ja już muszę jeździć gdzieś dalej. Niemcy, najlepiej Francja. We Francji jest najwyższy poziom w tej dyscyplinie, więc o, Szwajcaria też bardzo wysoki poziom. Więc no ja już jestem na tyle, że się tak wyrażę, prosem, śmieszne to, ale okej, profesjonalistą, dobrze, że no ja czerpię radość z tego, żeby grać przeciwko najlepszym i spróbować pokonać tych najlepszych, więc ja dużo planuję swój sezon właśnie podróżując do Francji, do Szwajcarii, do Niemiec, grać tam turnieje przeciwko najlepszym. No.
5: Super, dzięki wielkie za rozmowę.
7: Dziękuję bardzo i zapraszam na bike polo.
1: Moim gościem był Mateusz Madejczyk, znany w środowiskach bike polo jako Madej. W jednym z projektów do budżetu obywatelskiego będzie można głosować na wybudowanie profesjonalnego boiska do uprawiania tego sportu i innych sportów kołowych, na przykład koszykówki dla osób jeżdżących na wózkach. Inną częścią tego samego projektu do budżetu obywatelskiego są parkingi rowerowe. O tym aspekcie powie Antoni Jankowski, współautor projektu.
8: Chciałem Wam opowiedzieć o projekcie na budżet obywatelski, który złożyłem jakiś czas temu, który dostanie się prawdopodobnie do właśnie etapu głosowania. Będziecie mogli na niego głosować już bodajże od 2 października i jest to projekt numer 11, czyli park rowerowy, dirt park, pump track, boisko sportów kołowych i parkingi rowerowe. No i właśnie o tej ostatniej części, czyli o parkingach rowerowych, chciałem Wam opowiedzieć. Parkingi rowerowe, nie wiem co macie na myśli, kiedy to słyszycie, ale ja mam na myśli takie proste stojaki w kształcie podkowy albo też odwróconej litery U. Jest to taka najbardziej podstawowa forma właśnie, forma parkingu, która pozwala bezpiecznie rower, powiedzmy, przypiąć za ramę i koło i po prostu go zostawić, nie? Nie martwić się o niego za bardzo. No i co? No w Bielsku mamy bardzo niewiele takich miejsc, gdzie można rower bezpiecznie zostawić. I właśnie w odpowiedzi na ten brak stworzyłem tutaj w ramach, powiedzmy, fuzji mnie i kilku osób ze środowiska MTB. No właśnie ten taki duży projekt, którego częścią tutaj będzie 300 tysięcy złotych wydane na 600 stoisk właśnie takich typu odwrócona litera U i te 600 stojaków będzie rozłożone po blisko 100 różnych lokalizacjach w centrum Bielska.

0: cała masa i w obecnej sytuacji przy żadnym z nich nie ma możliwości pozostawienia bezpiecznie roweru.
1: Mówił Antoni Jankowski, znany również jako Antek z miasta. Antek jest współautorem jednego z projektów do budżetu obywatelskiego.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski, witam i zapraszam serdecznie na magazyn. Stowarzyszenie Olszówka regularnie organizuje w Bielsku-Białej wycieczki historyczne. Ostatnio odbył się jeden z takich spacerów historycznych, który skupił się na nieco bardziej ukrytych zabytkach Bielska-Białej, czyli willach. Przewodnikiem wycieczki był mój dzisiejszy gość.
3: Ewa Janoszek, historyk sztuki, zajmuje się architekturą i sztuką Bielska-Białej. Punktem wyjścia wycieczki była Villa Rota, czyli dzisiejsze studio filmów rysunkowych, miejsce przy dawnym trakcie cesarskim, ale generalnie chodziliśmy po tak zwanym kwartale, można by go nazwać fabrykanckim, gdzie znajdują się wille około 20 fabrykantów, 12 kupców, 8 urzędników, także kwartał pomiędzy ulicą Cieszyńską a Sikornikiem, od wschodu między ulicą Lompy i od zachodu ulicą Grodgera, można nazwać nieformalnie tak kwartałem fabrykancko-urzędniczym. Piękny stok z południową wystawą z widokiem na Beskidy był atrakcyjną lokalizacją dla budowy wielu willi, dlatego też tam się często osiedlała inteligencja bielska i generalnie te wille powstawały gdzieś od 80. lat XIX wieku po czasy II wojny światowej. Ja pokazywałam jeszcze mapę katastralną z 1836 roku, użytkowaną do 70. lat XIX wieku, więc tam na palcach jednej ręki można policzyć budynki, które się znajdowały wśród pól i ogrodów. Także taki, no, można powiedzieć, boom budowlany to jest od końca XIX wieku i pierwsza połowa XX wieku, gdzie też okazałe wille bielskich fabrykantów powstawały.
1: Większość z nich zachowała się do dzisiaj?
3: Tak, generalnie prawie wszystkie zachowały się do dzisiaj, za wyjątkiem willi rodziny Pongrac, rodzina Kuno Pongraca, słynnego burmistrza Bielska, w miejscu której stoi teraz kościół przy ulicy Najświętszej Marii Panny. Pokazywałam stare fotografie, gdzie ta willa jeszcze służy jako kaplica w czasie, kiedy kościół był budowany. Także w jej miejsce teraz stoi plebania i to jest chyba jedyna budowla, która została wyburzona w tym kwartale.
1: Jak dzisiaj wyglądają te budynki? Czy ktoś jeszcze w nich mieszka? Czy zostały przeznaczone do jakichś innych zastosowań?
3: Generalnie są zamieszkałe, oprócz jednej willi i tutaj byłby taki pilny nawet apel do też czy władz miasta, służb konserwatorskich. Willa rodziny Bartelmus przy ulicy Zdrojowej 6. Piękna willa, stara, która jest, z tego co wiem, wystawiona do sprzedaży od kilku lat i nie znajduje nabywcy. No niestety, z tego co widzieliśmy wczoraj, ona popada w ruinę, no jest tam towarzystwo, powiedzmy, które użytkuje ją w sensie takim, no, że pije tam alkohol i zanieczyszcza otoczenie. Byliśmy świadkami takich scen. Chodziłam po tym terenie rok temu, willa była trochę w lepszym stanie, więc z roku na rok ta degradacja tej willi postępuje, a jest to jedna z piękniejszych willi w Bielsku.
1: Dzisiaj ten teren jest bardziej zabudowany, są tam współczesne bloki, które no, oczywiście powstały dużo, dużo później, więc te wszystkie wille, ciekawe zabytki są trochę schowane.
3: Schowane są wille już bardziej przy ulicy Browarnej. Jest willa Edwarda Tirka, o której mało kto wie, że tam istnieje. Chociaż w Pierzajach ulicy Świętej Anny czy Zdrojowej tam raczej nie powstała nowa zabudowa, więc one są ukryte w ogrodach. Ciekawą willą jest willa Karla Machalicy, wydawcy pocztówek bielskich przy ulicy Lompy 8, cofnięta naprzeciwko targowiska, wycofana w ogrodzie, zarośnięta, też w sumie wymagająca remontu. Co ciekawe, przebudowana w latach międzywojennych z takiej willi z wieżyczką malowniczej na bardziej modernistyczną formę. Ale pozostałe wille, willa Wolfa, zameczek kamienny górujący na skarpie nad ulicą Partyzantów, przepiękna willa, też z tego co się orientuje do sprzedaży. Czy willa Adolfa Kunca, której Świętej Anny 22, w której znajduje się przedszkole artystyczne, przepiękna willa, co ciekawe, obok której wypływało życiodajne źródełko spływające aż do ulicy Sikornik.
1: Coś więcej o postaciach, które zamieszkiwały ten teren?
3: Najwięcej nieruchomości należało do fabrykanckiej rodziny Bartelmus. Chyba z 4 nieruchomości należą do tej rodziny i co ciekawe, to są dwie linie rodziny niespokrewnione ze sobą. Jedna familia od willi przy Zdrojowej 6 to są Bartelmusy od, można powiedzieć, wełny. Oni się wymieniają nieruchomościami. Inne nieruchomości, jak przy Najświętszej Marii Panny 21, przepiękna willa, należała już do Alfreda Bartelmusa z linii od fabryki śrub. Także 4 nieruchomości należały do tych fabrykantów. Mamy też

0: willę Roberta Batelta, jednej ze starszych rodzin fabrykanckich, wielką willę przed Ruskim Fabrykę i rodzinę Förster przy ulicy Lompy, jedną z też starszych fabryk w Bielsku. Także tych rodzin fabrykantów naliczyłam w sumie 20, dlatego mówię, że ten kwartał tym kwartałem fabrykanckim może się zwać. Co ciekawe, też jedna willa Adolfa Kunca, Świętej Marii 22, może być rozsławiona nie przez może jego właściciela, ale przez córkę właściciela, która była słynną łyżwiarką figurową. Na początku XX wieku zdobywała medale na zawodach łyżwiarskich, a później była jakby ochmistrzynią, czy prowadziła pałac hrabiny Marii Dobrzeńskiej von Wenkheim w Podsztajnie. Co ciekawe, osoba ta znała nikogo innego jak Rainera Maria Rilke czy Karla Krausa. Pojawia się jej nazwisko w ich publikacjach, także mnie ta postać swego czasu zafascynowała. Herminę Kunc z ulicy Świętej Anny 22.
1: Jeżeli ktoś chciałby na własną rękę przejść się taką trasą, to gdzie najlepiej zacząć?
0: Najlepiej zacząć to jak nasza wycieczka zaczynała, czyli pod studiem filmów rysunkowych pod Muzeum Bajki i Animacji, pod dawną willą Juliusa Rota, mydlarza. Warto zobaczyć stare zdjęcie, jak kiedyś wyglądała ta willa, bo ona też straciła swój najładniejszy element w postaci szczytu renesansowego, i udać się ulicą Lompy, która kiedyś nazywała się Kozielec, tak zwany Purzelberg, od fikania koziołków, notabene. Też ciekawostka, że przez jakiś czas ta ulica nosiła nazwę przed wojną jako Karkołomna. Zresztą jej spadek i stromizna mogła powodować, że łatwo tam było tego koziołka wywinąć. Później dochodzimy do koło willi Wolfa, koło zameczku, do ulicy Sikornik. Następnie trzeba się znowu wspiąć do góry ulicą Zdrojową, dojść do Cieszyńskiej, później zejść ulicą Świętej Anny, później znowu stromo wspiąć się ulicą Najświętszej Marii Panny i wejść znowu w Grotgera. Taki typowy wężyk tymi ulicami. Wydaje mi się, że to jest najlepsza trasa, żeby wszystkie wille zobaczyć. I między blokami do ulicy Browarnej, do tej ukrytej willi Tirka, gdzie mieszkał też znany malarz bielski Helmut Tirk. Tam można swój spacer zakończyć.
1: Już dzisiaj możemy zapowiedzieć kolejną wycieczkę.
0: Tak, w przyszłą niedzielę odbędzie się spacer po Białej, ale jest to spacer, ja to nazywam, dla koneserów, dlatego, że będę pokazywała miejsca, których już nie ma. My często ubolewamy nad wyburzeniem wysokiego trotuaru placu Żwirki, a warto sobie uświadomić, że Biała była w 3/4 wyburzona. Wszystkie kwartały na południe od ulicy Stojałowskiego, wzdłuż ulicy Broniewskiego, dawna ulica Świętego Jana. Tego już nie ma. Powstały tam bloki, które w ogóle nie respektowały układu kwartałów. Także są to miejsca zaginione, utracone. Ja będę pokazywała je na zdjęciach, których też jest mało, których ciągle szukamy. Jeżeli ktoś ma jakieś fotografie z tego terenu, to one są rarytasem. I ten spacer będzie się właśnie odbywał po tych utraconych dzielnicach Białej.
1: Jeszcze chciałem tak zapytać, nie wiem, czy to się tak szybko w skrócie odpowiedzieć na to pytanie, ale jak to się stało, że tak dużo tych budynków w Białej straciliśmy?
0: Tak samo jak straciliśmy wysoki trotuar, to są te czasy, kiedy wartości, powiedzmy, komunikacyjne brały górę nad kulturowymi. W ramach przebicia ulicy Stojałowskiego utraciliśmy kwartał przy rzece. Także tutaj, no właściwie, nie wiem, no komunikacyjnie dawna ulica Szpitalna, czyli Dmowskiego, została taka sama, prawda, Broniewskiego została taka sama. Ta zabudowa, która tam istniała, nie była może w najlepszym stanie, ale to też nie było, jest argumentem za to, żeby ją tak całkowicie niwelować. Takie były czasy, to były lata 70. Nabór pracowników do powstających zakładów to wymuszał potrzebę mieszkań, więc osiedle śródmiejskie też było motywowane brakiem mieszkań. No inna teoria też głosi, że zasłonięcie kościoła Opatrzności Bożej też tu wchodziły w grę. No wiadomo, jakie wtedy były czasy, jaka była urbanistyka, jakie było myślenie o dziedzictwie kulturowym miasta.
1: Tu mówimy o latach 70.
0: Tak, końcówka lat 70., przełom 70., 80. No właściwie wyburzenia przy Stojałowskiego to jest wcześniejsza sprawa, od 74-76. Tu osiedle śródmiejskie to jest koniec 70., przełom 80. już.
1: Mówiła Ewa Janoszek, historyk sztuki, poprowadzi tę najbliższą wycieczkę w Białej 4 października. A teraz zajrzymy do Książnicy Beskidzkiej, gdzie w najbliższych tygodniach szykuje się kilka ciekawych wydarzeń.
2: W Książnicy jeszcze bardzo wiele wydarzeń przed nami, ale chciałam tutaj wspomnieć o dwóch wydarzeniach.
1: Dyrektor Książnicy Beskidzkiej w Bielsku Białej, Katarzyna Ruchała.
2: Pierwsze z nich to jest, odbędzie się 3 października w godzinach 17-24. To jest noc w bibliotece. Przygotowaliśmy na tę okazję bardzo wiele wydarzeń, bardzo dużo warsztatów, z których mieszkańcy będą mogli korzystać. Oczywiście, jak tylko tylko ogłosiliśmy program, to zapisy na warsztaty odbywały się błyskawicznie. W związku z tym już na ten moment niestety te miejsca się wyczerpały, ale w programie również jest spotkanie autorskie dla dzieci. Warsztaty, które zaproponowaliśmy, a które cieszą się tak ogromnym zainteresowaniem, są przeróżne. Są warsztaty naukowe, są warsztaty wykonywania wianków z kwiatów żywych, są warsztaty wykonywania biżuterii ze srebra, także ten program naprawdę jest bardzo ciekawy, bardzo interesujący i gdybyśmy mogli zrobić jeszcze więcej, to na pewno byśmy to zrobili. Kolejnym wydarzeniem, do którego się przygotowujemy, to jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Z tej okazji przygotowaliśmy tutaj wystawę sensoryczną wspólnie z Felicitas. Na pewno ta wystawa będzie niezwykle interesująca i zapraszam absolutnie wszystkich do jej zwiedzenia, bo to jest wystawa, tak jak powiedziałam, sensoryczna, w związku z czym będzie można dotknąć, będzie można poczuć. Wystawa ma trzy takie bloki. Pierwszy blok to są smaki, drugi blok to jest mały książę, trzeci blok to jest superbohater, a wszystko to będzie wokół człowieka i jego zdrowia psychicznego. Natomiast 10 w sobotę będzie tutaj wydarzenie, pokaz mody przygotowany przez projektantkę panią Drabczyńską, ale w tym pokazie oprócz zawodowych modelek udział wezmą również osoby z niepełnosprawnościami. Więc myślę, że to na pewno będzie ciekawe i inspirujące wydarzenie. 10 października w Książnicy Beskidzkiej przy ulicy Juliusza Słowackiego 17a o godzinie 17.
1: Mówiła dyrektor Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej Katarzyna Ruchała. Wybierzemy się teraz do Pszczyny, gdzie po raz czwarty odbędzie się festiwal Deszczowa Poezja. Dlaczego deszczowa? Już tłumaczę. W wielu miejscach na chodnikach i ulicach Pszczyny oraz Goczałkowic-Zdroju pojawią się fragmenty poezji. Zostały one zapisane w taki sposób, że słowa są widoczne dopiero kiedy chodnik jest mokry, czyli gdy na przykład spadnie deszcz. Więcej o wydarzeniu mówi starosta pszczyński Grzegorz Wanot.
3: Deszcz będzie współorganizatorem tego wydarzenia. Zaprosiliśmy go, ale tak jak to z pogodą bywa, no na pewno będzie tym najmniej przewidywalnym elementem. Od 7 do 11 października w Pszczynie i w Goczałkowicach-Zdroju będą się pojawiać wiersze, będą spotkania z twórcami. No, gwiazdą festiwalu niewątpliwie będzie pan Andrzej Seweryn, to już 9 października tutaj w starostwie w Pszczynie, ale oprócz tego będziemy mieli Anułka Herman, Jakuba Kornhausera, Domkę Skotarek, Jacka Podsiadło, Edwarda Pasewicza. Co najważniejsze, to nie tylko artyści w tym festiwalu, tacy z pierwszych stron bym powiedział, ale również lokalni twórcy. Będzie promocja tomiku Wbrew oraz debiutanckiego tomiku Sebastiana Kowola. Muszę powiedzieć, że Sebastian to jest nasze odkrycie, bo to jest świetny muzyk. Można powiedzieć, że pierwsza liga, jeżeli chodzi o całą Polskę, a tu pokazuje swoje inne talenty jeszcze oprócz tego, bo na co dzień gra na gitarze. Co najważniejsze, to to, że nie zamykamy się tylko w czterech ścianach, wychodzimy z poezją poza mury. Wiersze będą zapisane specjalną farbą na chodnikach. W momencie, kiedy pojawi się pogoda sprzyjająca, czyli spadnie deszcz, będą się pojawiać również cytaty z różnych artystów. Także proponuję, żeby nie patrzeć w telefony, ale pod nogi, bo naprawdę ciekawe rzeczy mogą się tam pojawić. Spotkania w nietypowych miejscach. Będzie i w skansenie, i w uzdrowisku, i w centrum przesiadkowym, i tutaj u nas w starostwie powiatowym. I nie tylko literatura. Będą koncerty, będą warsztaty, będą wystawy fotografii, będzie nawet poetycki lunch. A dla dzieci i młodzieży przygotowaliśmy dwa wydarzenia: Literaci Ziemi Pszczyńskiej i konkurs pięknego czytania. A na koniec, na finał, odbędzie się koncert z okazji 90. rocznicy urodzin Agnieszki Osieckiej. Na pewno będzie się wiele działo. Proponuję, żeby patrzeć w niebo, bo to ono będzie decydować o tym, kiedy przeczytamy kawałek poezji.
1: O czwartej edycji festiwalu Deszczowa Poezja mówił starosta pszczyński Grzegorz Wanot.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: 17, 40.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart. Ukośnik Loteria.
12: Po reklamie.
13: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
14: Jonasz Cecerski, zapraszam na magazyn. Dzisiaj skupimy się na festiwalu filmów dokumentalnych Watch Dogs. Festiwal po raz kolejny zawitał do Bielska-Białej. To wyjątkowa okazja, by obejrzeć filmy dokumentalne, które w innych okolicznościach raczej nie są dostępne. Główna część festiwalu i wszystkie pokazy rozpoczną się 8 października, ale już teraz organizowane są wydarzenia związane z Watch Dogsem. Dla przykładu, moja pierwsza rozmówczyni prowadzi zajęcia w szkole plastycznej. Powiedz mi, czemu jesteśmy dzisiaj w liceum plastycznym? No bo nie jesteś tutaj z przypadku.
15: Nie jestem tutaj z przypadku. Właśnie kończymy kolejne, trzecie już zajęcia warsztatowe dla klas tej wspaniałej szkoły plastycznej, która zawsze się angażuje w takie różne wydarzenia. I te zajęcia są w ramach organizowanego w Bielsku-Białej objazdowego festiwalu filmów Watch Dogs, prawa człowieka w filmie. Bielsko od naprawdę bardzo wielu lat aktywnie organizuje te festiwale i te filmy. Na pewno tu bielszczanki, bielszczanie znają wiele filmów, które były już pokazywane w poprzednich latach i w tym roku chcemy zachęcić, też pokazać młodzieży, że taki festiwal w Bielsku jest, że on jest ogólnopolski, że tam są wspaniałe filmy dokumentalne właśnie o losach ludzi z całego świata. Dzisiaj oglądaliśmy film Adidas stać się na więcej, dotyczący etyki produkcji ubrań i wielkich firm, wielkich koncernów, wielkich firm, które naprawdę są bardzo bogate i dużo zarabiają. A tak jak w tym filmie padło, pracownice i osoby, które szyją te ubrania, zarabiają tyle wartość na przykład rękawka takiego t-shirta. Film pokazywał w ogóle bardzo, przenosił ten problem z szwalni, które często są gdzieś w Bangladeszu, w Kambodży, przenosił w tym przypadku do Berlina i na Fashion Week w Berlinie, co powodowało, że ten problem mogli zobaczyć ludzie, którzy później te ubrania kupują.
14: Są tutaj w Bielsku czy w okolicy jakieś takie lokalne sposoby na unikanie tej szybkiej mody? Coś możesz polecić?
15: Oczywiście, przede wszystkim każda osoba może sama decydować, gdzie kupuje. Wszystkie nasze wybory portfelem zawsze kogoś wzmacniają. Komuś płacimy. Możemy wybierać jakieś lokalne marki, które są tutaj dookoła. Osoby, które szyją. Możemy korzystać z second handów, ale jest dużo takich inicjatyw, osób, które organizują otwarte wymiany. Na przykład są takie wymiany wiem, że harcerze organizują w Bielsku Białej, w Książnicy Beskidzkiej regularnie te wymiany. Są wymiany, już niedługo się zbliża wymiana w Domu Żołnierza. Są wymiany organizowane na osiedlach, w domach kultury, są jakieś takie drobne wyprzedaże sąsiedzkie, z tego wszystkiego możemy korzystać. Najbardziej nam chodzi o to, żeby zamknąć ten obieg, żeby nie wkładać tych nowych rzeczy do tego obiegu, tylko korzystać z tego, co już jest wyprodukowane. W Bielsku Białej jest też sporo takich inicjatyw ekologicznych. Można również zwrócić się, na przykład poszukać też warsztatów dla szkół, na przykład w Centrum Edukacji Ekologicznej Ekosynteza w Bielsku Białej, gdzie też między innymi mam przyjemność prowadzenia części zajęć. Wtedy łączymy, pokazujemy tą modę w kontekście też zmian klimatu. Można ze szkołami zapisać się na nieodpłatne zajęcia, także też polecam sprawdzenie strony Ekosyntezy. Tych inicjatyw jest naprawdę dużo. Bardziej chodzi o to, żeby naprawdę coś zrobić, żeby nie zatrzymać się na tym poziomie, że gdzieś coś słyszeliśmy i okej, wiemy co robić, ale nigdy tego nie robimy, tylko żeby naprawdę w końcu aktywnie zacząć decydować, co się ubieramy, komu za to płacimy i jaka jest nasza postawa w tym kontekście.
14: Za chwilę wrócimy do rozmowy z Anną Chęć z Fundacji Teraz Ulica, która powie więcej o samym festiwalu Watch Dogs. Tymczasem zapytamy nauczycieli i uczniów Szkoły Plastycznej o ich odbiór zajęć związanych z festiwalem.
8: Jadwiga Jarosz, nauczycielka w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku Białej.
9: Jaka reakcja uczniów na tego typu zajęcia w szkole?
8: Młodzież bardzo chętnie poświęca uwagę tematom ważnym społecznie. Tutaj punktem wyjścia jest film prezentowany w ramach Watch Dogsa. Film przedstawiający branżę odzieżową z perspektywy osób, które angażują się społecznie, aby nagłośnić tematy łamania praw człowieka. Dla niektórych osób to jest nowy temat. Są też takie osoby, i to wychodzi w czasie dyskusji, osoby, które już wiele wiedzą na ten temat i nawet wykazują już się jakimś zaangażowaniem i świadomością.
9: Padły nawet propozycje, żeby zorganizować jakąś wymiankę ubrań w szkole?
8: Tak, padła propozycja ze strony młodzieży, aby w szkole zorganizować wymiankę. Jestem bardzo ciekawa, co z tego będzie. Trzymam kciuki.
12: Fast fashion, jak recyklingować ubrania, jak dbać o środowisko, też warunki pracy.
9: Czy ty masz może jakieś takie sposoby, żeby, nie wiem, kupować na przykład ubrania z drugiej ręki, samej coś naprawiać?
12: Tak, często właśnie obszywam ubrania, szyję, w sensie szyję tak mniej, ale no, kupuję z drugiej ręki, sprzedaję też, więc wymieniam się z koleżankami, też mam po rodzinie, więc wydaje mi się, że to też jest ważne.
9: Czego się nauczyłaś? Jakie przemyślenia z zajęć?
16: No, na pewno wartości, co znaczy fast fashion i ile na przykład możemy zmienić w grupie, pojedynczo, co możemy na co dzień zmienić w sobie, żeby pomóc światu, żeby mniej marnować, żeby no po prostu zrobić świat lepszym.
9: Jakiś przykład takich zmian?
16: Sprzedawać ubrania używane, kupować ubrania używane zamiast ich wyrzucać albo nawet oddać potrzebującym. Gdy ubrania nie są w stanie, żeby je sprzedać, to oddać osobom, które faktycznie ich potrzebują.
9: Pierwsza część zajęć to był pokaz filmu. Możesz powiedzieć może w skrócie, o czym ten film mówił?
17: Ten film był głównie o Adidasie oraz o tym, jak on wpływa na fast fashion. Tak naprawdę on się zajmuje tym fast fashion. Po prostu jak to wpływa też na tych ludzi, którzy są pracownikami tam. Było pokazany właśnie ten tragizm w tym, że oni spędzają tyle godzin tam, są traktowani okropnie i nie było wypłacone im wypłaty przez bardzo długi okres i było to strasznie nie fair wobec nich.
9: Robią wrażenie takie dokumenty?
17: Bardzo. Dla mnie to naprawdę zrobiło wrażenie, ponieważ też przez pewien okres sama interesowałam się tym i szukałam sama takich filmów w internecie, YouTubie. Po prostu ciekawił mnie ten temat i jak to bardziej zagłębiłam się w to, to poruszające to jest naprawdę, jakby jak po prostu co się dzieje gdzieś dalej, gdzieś o czym nie wiemy.
14: Wracamy do Anny Heń z Fundacji Teraz Ulica. Fundacja jest w tym roku głównym organizatorem bielskiej odsłony Festiwalu Filmów Dokumentalnych Watch Dogs.
9: Wspomniałaś, że to już kolejne zajęcia w plastyku, ale jeszcze nie ostatnie w tym roku.
15: Nie ostatnie. Jeszcze przed nami też następne zajęcia, dlatego że uważamy, że młodzież, to jest bardzo ważne, żeby pokazywać, że ten festiwal jakby trwa, te wspaniałe filmy są, one są dostępne nieodpłatnie podczas festiwalu, natomiast bardzo ważne, żeby trafić do takich odbiorców, odbiorczyń właśnie w tym wieku, do młodzieży, bielskiej młodzieży, żeby na te filmy, żeby wiedzieli, że ten festiwal jest i żeby te osoby mogły przyjść i zobaczyć ten i inne filmy, a filmy są fantastyczne. W ogóle organizatorem teraz w Bielsku-Białej tego festiwalu jest Fundacja Teraz Ulica, to jest główny organizator, ale współpracuje też z miastem Bielsko-Biała, z kinem Kreska, z klubokawiarnią Akwarium i te podmioty jakby współpracują lokalnie, żeby ten festiwal był jak najlepszy, na jak najlepszym poziomie. Filmy są naprawdę wspaniałe, bardzo, bardzo zachęcam i polecam. Główne pokazy filmowe w ramach festiwalu w Bielsku-Białej będą trwały od 8 października aż do niedzieli 11 października. Mnóstwo fantastycznych filmów. One, projekcje będą miały miejsce w kinie Kreska w Bielsku-Białej i w przestrzeni Wolności, na Placu Wolności. Bardzo serdecznie zapraszamy. Wszystkie projekcje są nieodpłatne. Ja ze swojej strony polecam szczególnie film W niedzielę i w kinie Kreska film Divia. Bardzo serdecznie polecam. Ale wszystkie inne filmy są wspaniałe, ciekawe, o różnych tematach. Można naprawdę... Gdzieś są ludzie, dokumentaliści, którzy wyjeżdżają, rozmawiają z ludźmi, pokazują nam świat, do którego na co dzień nie mamy dostępu. Naprawdę warto, jeszcze raz powtarzam, wszystkie projekcje są nieodpłatne, więc można po prostu przyjść, usiąść i zobaczyć ciekawy film oraz część filmów również kończy się ciekawą dyskusją i zaproszone są różne organizacje. Na przykład jest taki ciekawy film zatytułowany Prawda czy wyzwanie i ten film w sobotę zakończy się również spotkaniem z Fundacją Panoptykon i dyskusją na temat bezpieczeństwa cyfrowego na świecie. Myślę, że to może być bardzo wnoszące i w dzisiejszym świecie bardzo ważny temat, więc serdecznie zapraszamy.
14: O Festiwalu Filmów Dokumentalnych Watch Dogs rozmawialiśmy z Anną Chęć z Fundacji Teraz Ulica. Więcej o festiwalu opowie również mój kolejny gość, Adam Włodarczyk, z tej samej fundacji.
18: Cześć, Adam Włodarczyk, z tej strony Fundacja Teraz Ulica.
9: Watch Dogs, czyli Festiwal Filmów Dokumentalnych, po raz kolejny zawita do Bielska-Białej. Jakbyś mógł na początku wyjaśnić, co to za wydarzenie, jaka jest też idea stojąca za tym eventem?
18: Watch Dogs to filmy dokumentalne, ale to też filmy dokumentalne, które skupiają się na prawach człowieka. I tutaj trzeba powiedzieć, że dzięki Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka my jesteśmy partnerem w Bielsku-Białej już drugi rok. Watch Dogs był w Bielsku od dawien dawna. Wcześniej zajmowała się tym Fundacja Montaż, Stowarzyszenie Montaż. No i od 2 lat jakby też zostaliśmy tutaj naznaczeni przez montaż, żeby kontynuować. Oczywiście cały czas współpracujemy razem, ale głównym organizatorem jesteśmy my. No i ideą festiwalu jest pokazywanie różnych perspektyw odnośnie ludzi na całym świecie, nie tylko w Polsce, ale w Polsce również, jak czasami takie prozaiczne rzeczy albo takie rzeczy, o których nie pomyślimy, są pokazane od drugiej strony, czyli możemy się wykazać taką większym zrozumieniem przez to, żeby spojrzeć oczami osób, które w wielu wypadkach doświadczają jakichś cierpień albo też doświadczają kryzysu klimatycznego, który się dzieje, bo też takie filmy będą. Będzie też bardzo ciekawy film z Gruzji o skradzionych dzieciach, więc no jest szerokie pole perspektywy perspektyw, które pozwala nam spojrzeć na prawa człowieka trochę szerzej niż tak na co dzień widzimy po prostu drugą osobę. I też będą prelegenci i prelegentki do każdego dnia festiwalowego, gdzie będzie można później przedyskutować ten obraz, który widzieliśmy i temat, który chcemy poruszyć.
9: O program jeszcze będę chciał Cię dopytać, ale najpierw chciałem się cofnąć o rok, bo w zeszłym roku pierwszy raz byliście głównymi organizatorami Watch Dogsów w Bielsku. Powiedz mi, jak poszła tam ta edycja?
18: Poszła bardzo dobrze. Nie wiedzieliśmy tak w sumie, czego się spodziewać, na jaką skalę, ponieważ są to firmy dokumentalne i pomimo tego, że wstęp jest oczywiście bezpłatny na cały festiwal, to filmy dokumentalne są bardzo specyficzne, uruchamiają jakby nasze mózgi, każą nam się troszkę zastanowić i myśleć. Nie jest to taki film sensacyjny na odprężenie, można powiedzieć. Natomiast no, jest grono osób, które też takie filmy dokumentalne lubi i właściwie każdemu polecam raz do roku spojrzeć troszeczkę inaczej, z takiej perspektywy dokumentalnej na różne rzeczy. Wyszedł dobrze ten festiwal, frekwencja była przyzwoita, mamy nadzieję, że w tym roku będzie jeszcze lepsza, tym bardziej, że w tym roku jesteśmy częścią Polskiej Stolicy Kultury. Też festiwal się wpisuje w to wydarzenie. W zeszłym roku współpracowaliśmy z miastem, z Urzędem Miejskim, z miastem Bielsko-Biała. W tym roku również współpracujemy i też współpracujemy właśnie na tym polu Polskiej Stolicy Kultury, gdzie też będą relacje z tego festiwalu i gdzie też mamy tutaj większe pole do zachęcenia osób do uczestnictwa w festiwalu.
14: Rozmawiam z Adamem Włodarczykiem z Fundacji Teraz Ulica. Po przerwie wrócimy do rozmowy o tegorocznej bielskiej odsłonie Festiwalu Filmów Dokumentalnych Watch Dogs. Fundacja Teraz Ulica jest w tym roku głównym organizatorem festiwalu.
13: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
14: Jonasz Cecerski, zapraszam na magazyn. Wracamy do rozmowy z Adamem Włodarczykiem z Fundacji Teraz Ulica. Fundacja jest w tym roku głównym organizatorem Festiwalu Filmów Dokumentalnych Watch Dogs. Festiwal po raz kolejny zawitał do Bielska-Białej.
9: Ile dni festiwalowych?
18: Tak naprawdę to główny festiwal jest od 8 października do 11, natomiast festiwal można powiedzieć, że już ruszył, ponieważ przedfestiwalowe pokazy już mamy dwa za sobą. Jeden jest jeszcze 29 września w klubu kawiarni Akwarium, to jest też jeden z naszych partnerów i to będzie dosyć specyficzny film, bardzo ciekawy, ponieważ będzie to film pokazany z perspektywy osoby słabowidzącej, niedowidzącej bądź niewidomej, czyli to będzie tak naprawdę niewidzialny film. No i będzie też oczywiście jest skierowany do osób właśnie z wadą wzroku, natomiast jest też skierowany do osób, które nie mają takiej wady, ale mogą jakby empatycznie się wczuć właśnie w jaki sposób osoby z wadą wzroku, tudzież niewidome zupełnie mogą odczuwać właśnie filmy w ogóle, nie tylko dokumentalne, ale filmy w ogóle, więc to będzie taki dosyć specjalny film. I później będzie też bardzo ciekawa rozmowa z naszym prelegentem.
9: Oprócz Akwarium, gdzie jeszcze będzie można oglądać filmy?
18: Więc główny festiwal to 8-9 październik w Przestrzeni Wolności na Placu Wolności 4. Tutaj jest siedziba Fundacji Teraz Ulica i tutaj mamy takie kameralne miejsce do oglądnięcia właśnie dwóch dni festiwalowych, czwartek, piątek, a na sobotę i na niedzielę przenosimy się już do kina Kreska, gdzie tam jest bardzo fajne, nowoczesne kino studyjne, gdzie też gościliśmy w zeszłym roku. Naszym partnerem też jest właśnie Studio Filmów Rysunkowych i tam już będzie jakby ten weekendowy czas festiwalowy, gdzie też będą prelegentki i prelegenci, gdzie zachęcamy do uczestnictwa i również do dyskusji po filmach.
9: Tak, wspominasz o prelegentach, o prelegentkach. Chciałem zapytać, jakich gości udało się w tym roku zaprosić?
18: Więc tak, we wtorek 29 września, w tym pokazie przedfestiwalowym, będzie pan Mariusz Rusiński do tego niewidzialnego filmu Moja Siostra. Jest to prelegent też, który właśnie jest z fundacji, która się zajmuje osobami słabowidzącymi lub niewidomymi. I tutaj będzie też na ten temat rozmowa. A już na główny festiwal, czyli od czwartku 8 października, Fundacji Teraz Ulica, zajmiemy się kryzysem humanitarnym i naszą gościnią będzie Kamila Fiałkowska, która jest badaczką zjawisk migracyjnych. No i tutaj właśnie po filmach ten blok będzie taki właśnie dotyczący migracji. Będziemy tutaj rozmawiać na ten temat. No myślę, że dyskusja może być bardzo ciekawa, ponieważ pani doktor Fiałkowska jest bardzo znamienitą badaczką w tym temacie. Następnie przejdziemy do piątku. W piątek mamy bardzo ciekawy temat, bo mamy też bardzo ciekawe filmy festiwalowe. Zajmiemy się tutaj tematem starzenia się. Mamy filmy Kumotry i Kobiety na plaży. Jest to właśnie w sumie o kobietach, można powiedzieć, i o jak się przeżywa starość z perspektywy akurat kobiet. I naszą tutaj prelegentką będzie dr Anna Taszycka. Ona jest filmoznawczynią i tematem będzie starość, też radość. Czyli będziemy właśnie dyskutować, jak widzimy siebie w przyszłości, albo też porozmawiamy z osobami, które już są w tym momencie swojego życia, jak to będzie. Może coś zdradzą ze swojej perspektywy. No, filmy są bardzo znamienite, więc zapraszam wszystkich tutaj podzielić się i zobaczyć też tą perspektywą. No, w sobotę przechodzimy już do kina Kreska i tutaj ten panel będzie troszeczkę taki mieszany, można powiedzieć, bo pierwszym filmem to jest Prawda czy wyzwanie i tutaj ten panel będzie poświęcony fake newsom, które teraz, jak wiemy, otaczają nas ze wszystkich stron. Właściwie nie mamy już social media, te media nie są do zrzeszania się, tylko do tworzenia barier między ludźmi przez właśnie między innymi fake newsy i tutaj z fundacją Panoptykon porozmawiamy na ten temat. To jest też bardzo znana fundacja, która właśnie zajmuje się między innymi śledzeniem fake newsów, więc dyskusja też będzie znakomita. No i po tej dyskusji będzie też jeszcze jeden seans Czarna Woda. To już taki temat bardziej środowiskowo-ekologiczny, ale też bardzo, bardzo dobry film. No i ostatni niedzielny dzień jest bliski mojemu sercu, ponieważ ja będę prowadził jedno ze spotkań. To właśnie porozmawiamy sobie o filmie Martyny Wojciechowskiej Skradzione dzieci. Jest to film na temat procederu, który w Gruzji zachodził przez dziesiątki lat, a który został teraz ujawniony między innymi właśnie przez Martynę Wojciechowską, ale też przez dziennikarkę gruzińską, która też w tym filmie tam występuje. I naszą prelegentką będzie Stasia Budzisz, która jest filmoznawczynią, jest tłumaczką języka rosyjskiego, jest autorką książek. Jedną z książek właśnie, o której myślę też nawiążemy, to jest Pokazucha na gruzińskich zasadach, gdzie też właśnie tutaj te aspekty Gruzji będziemy omawiać. Gruzja jest mi bardzo bliska. To jest mój ulubiony, można powiedzieć, kraj, do którego wracam wielokrotnie. Byłem już chyba 10 razy w Gruzji, więc też się cieszę na ten temat, że porozmawiamy i na temat Gruzji i opowiemy troszeczkę może, no niestety przykrą historię, troszeczkę inaczej pokażemy tą Gruzję, ale myślę, że będzie też czas na to, żeby pokazać tą Gruzję z tej najlepszej strony.
9: I to są filmy, których nigdzie indziej raczej nie zobaczymy.
18: Nie, to są filmy, których nie ma właściwie. Ja też przez długi czas, jak byłem widzem Watch Dogsów, nie od strony organizacyjnej, to właśnie starałem się gdzieś później znajdować te filmy, ale niestety no to są licencje twórców. Dzięki właśnie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka mamy dostęp do tych filmów w bardzo dobrych kopiach i możemy je pokazywać festiwalowo, natomiast no poza festiwalem raczej nie znajdziemy tych filmów nigdzie.
9: Wspomniałeś, że wszystkie pokazy są darmowe, ale obowiązują jakieś zapisy na seanse?
18: Więc tak, w akwarium oraz w Przestrzeni Wolności nie ma zapisów, ponieważ są to takie miejsca dosyć kameralne, więc zapraszamy po prostu przyjść wcześniej i zająć miejsce. Miejsca jest, myślę, wystarczająco. Mam nadzieję, że dla nikogo nie zabraknie. Natomiast no, w kinie Kreska to już jest jak w każdym kinie, czyli możemy sobie zarezerwować ten bilet przez internet, oczywiście za darmo, lub też przyjść w dniu seansu i w kasie też sobie odebrać ten darmowy bilet. Także zachęcamy bardzo do uczestnictwa i do śledzenia naszych social mediów, też Polskiej Stolicy Kultury, Watch Dogsy w Bielsku już niebawem.
14: O festiwalu filmów dokumentalnych Watch Dogs rozmawiałem z Adamem Włodarczykiem z Fundacji Teraz Ulica. Festiwal po raz kolejny zawita do Bielska Białej w dniach od 8 do 11 października. A już niedługo bielszczanie będą mogli oddać swoje głosy na projekty do budżetu obywatelskiego na rok 2027. Z tej okazji spojrzymy na projekt z zeszłego roku, który udało się już zrealizować. Wybierzemy się na osiedle karpackie, gdzie powstała tak zwana tężnia karpacka.
19: Ja nazywam się Aleksandra Knapczyk, jestem architektem.
9: To od pani wyszedł ten pomysł postawienia tężni tutaj na osiedlu karpackim w ramach budżetu obywatelskiego?
19: Nie do końca tak było. Razem z mężem braliśmy już udział w poprzednich edycjach budżetu obywatelskiego i też myślę, że dlatego prezes Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej poszedł do nas z propozycją złożenia wniosku budowy tężni solankowej na naszym osiedlu, a że widzieliśmy już takie realizacje w większych miastach, stwierdziliśmy, że to jest bardzo dobry pomysł.
9: Czyli tutaj pomysł wyszedł jakoś od innej strony. Gdzie teraz znajduje się ta tężnia dokładnie?
19: Tężnia znajduje się oczywiście na osiedlu karpackim przy ulicy Giewont 18. Obok jest plac zabaw i boisko.
9: Wie pani, ile kosztował ten projekt?
19: No właśnie, koszt nie jest mi do końca znany, gdyż samą dokumentację projektową i budowę tężni sfinansował Urząd Miasta.
9: I jaka jest reakcja innych mieszkańców osiedla na taką inwestycję?
19: Różne, ale większości są to pozytywne reakcje. Ludzie się cieszą, że takie atrakcyjne miejsce się pojawi na naszym osiedlu, ale oczywiście zdarzają się maruderzy, którzy uważają, że jest to strata pieniędzy, ale myślę, że to raczej kwestia braku wiedzy. Moim zdaniem niebranie udziału w budżecie obywatelskim byłoby stratą pieniędzy.
9: Ale to są jakieś rozmowy z sąsiadami czy komentarze w internecie?
19: I komentarze w internecie, ale też podsłuchane pod tężnią. Także takie z pierwszej ręki.
9: No takie mam doświadczenie, że raczej komentarze w internecie są prawie zawsze negatywne. Jak się porozmawia na żywo, to nie do końca tak jest. Może też wyjaśnimy, jakie są w ogóle korzyści korzystania z tężni.
19: Głównie wspiera układ oddechowy i odpornościowy, ale też działa na nas wyciszająco, redukuje stres i wspiera też alergików. Na przykład mój syn cierpi na alergiczny nierzyd nosa i na pewno będę go tam przeprowadzała, żeby mu pomóc oddychać.
9: Ale jak to działa? Można tam wejść o każdej porze dnia i nocy?
19: Tak to ma działać właśnie, że również w nocy ma działać pompa, która pompuje tutaj tą solankę.
9: Chciałem też zapytać, jak wygląda ten proces realizowania projektów w budżecie obywatelskim, od złożenia wniosku do już faktycznie postawienia prawdziwego obiektu. Jak to wygląda od strony pomysłodawcy czy wnioskodawcy?
19: Co roku budżet obywatelski ma podobny harmonogram, czyli w czerwcu jest czas na składanie wniosków, przez wakacje jest weryfikacja i opiniowanie, a we wrześniu jest możliwość odwołania się od negatywnej opinii. Tak też było w tym przypadku, gdyż komisja oszacowała ten budżet dwukrotnie wyższy i do odwołania dołączyłam dwie wyceny producentów tężni. Oprócz tego prezes spółdzielni, pan Jerzy Skwark, złożył pismo do pana prezydenta z propozycją podziału kosztów. Na zagospodarowanie właśnie zajmuje się spółdzielnia, a Urząd Miasta finansuje samą budowę tężni i dokumentację projektową.
9: Ja nigdy nie byłem w takiej tężni. Nie wiem, czy można jakoś opisać, jak to wygląda, jak się wchodzi do środka. Jakie to uczucie? Ma pani takie doświadczenia?
19: Jest to mała altanka zadaszona. Jest tam specyficzny mikroklimat, który bierze się od tego, że solonka, która spływa po gęsto ułożonych gałązkach tarniny, rozpryskuje się na mniejsze elementy, uwalniające wtedy mikroelementy do powietrza, tworząc taką specyficzną aurę, taki mikroklimat. Woda jest następnie, która spłynie w dół, jest pompowana do góry, czyli mamy tutaj przypadek zamkniętego obiegu i oczywiście trzeba monitorować stan tej solanki i w sezonie tak 2-3 razy ją wymieniać.
9: To może przejdziemy się, żeby zobaczyć tą tężnię na osiedlu karpackim.
19: Oczywiście, zapraszam.
9: I przenieśliśmy się magicznie obok tężni. Ona jest jeszcze ogrodzona taśmą, jeszcze nie funkcjonuje. Wiadomo, kiedy ma się oficjalnie otworzyć?
19: Jeszcze nie wiadomo, jeszcze ostatnie szlify zagospodarowania muszą zostać wprowadzone.
9: A czemu akurat ta konkretna działka?
19: Było kilka propozycji co do działek, ale ta działka jest najbardziej urokliwa, bym tak powiedziała, bo mamy tu widok na góry, mamy tu niedaleko plac zabaw, co zwiększa taką dostępność dla mieszkańców. dresów, a także nie mamy tu żadnych barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, a ze względów technicznych, no to mamy tutaj przyłącz energetyczny do zasilania pompy.
9: Rozmawiałem z Aleksandrą Knapczyk, mieszkanką osiedla Karpackiego, która złożyła projekt do budżetu obywatelskiego o postawienie tężni karpackiej. To tężnia solankowa otwarta dla wszystkich. Zapytałem kilku mieszkańców osiedla, co sądzą o takiej inwestycji.
20: Blisko mieszkańców.
9: Chciałem zapytać, co pani sądzi o tej tężni solankowej, która tutaj stanęła na osiedlu?
21: Nie jestem mieszkanką tego osiedla, więc jakby pewnie nie będę korzystać. Natomiast chodzę tutaj z dzieciakiem, z podopiecznym i mam mocno mieszane uczucia, bo czytałam o tężniach solankowych takich małych właśnie, że jeżeli oczywiście nie są odpowiednio jakby zadbane, pielęgnowane, to mogą bardziej szkodzić niż pomagać. W sensie rozwój jakichś tam mikroorganizmów i tak dalej. Jeżeli to będzie wszystko okej, to było chyba z budżetu obywatelskiego, nie? Więc niech się coś dzieje, no tyle.
22: Super, jestem zwolennikiem czegoś takiego. Myślę, że fajna inicjatywa. Mieszkańcy zagłosowali na tężnię solankową, więc skoro było tylu chętnych, no to jest potrzebna. Mimo, że gdzieś tam w internecie ludzie piszą, że jakieś tam bakterie są w środku, no to ta tężnia chyba powstała też z inicjatywy spółdzielni mieszkaniowej i spółdzielnia mieszkaniowa, z tego co wiem, też się zaoferowała, że będą serwisować to i myślę, że jeśli tutaj wspólnymi siłami wraz z spółdzielnią i mieszkańcem będą o to dbali, więc to będzie, myślę, fajne coś tutaj na osiedlu i też bardzo pożyteczne dla osób.
9: Dzień dobry. Mógłbym zapytać się, co pani sądzi o tej tężni solankowej, która tu powstała na osiedlu?
23: Powiem uczciwie, że jeszcze jej nie widziałam. W całości, w trakcie byłam, ale wydaje się, że tężnie są bardzo potrzebne. Ale też słyszałam złe jakieś tam opinie, że to jakieś bakterie. Nie wiem, ale się nie znam na tym. Więc no, tyle mogę powiedzieć panu.
9: Odwiedziliśmy osiedle Karpackie, gdzie powstała tak zwana tężnia karpacka. To inwestycja, którą udało się zrealizować w ramach budżetu obywatelskiego.
13: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
9: Jonasz Cecerski przy mikrofonie, zapraszam na magazyn. Bielsko-Biała to w tym roku polska stolica kultury. Jeszcze kilka miesięcy do końca roku, kiedy miasto będzie nosić ten tytuł. W pierwszy weekend października czeka nas pierwsza edycja bardzo ciekawego wydarzenia, czyli wędrującego festiwalu. Dlaczego to tak ciekawe kulturalne wydarzenie? Uwagę na pewno przyciągają dosyć nietypowe lokalizacje kolejnych punktów programu. Dawna hala bankowa, parking przy Klimczowie, czy targowisko na Lompy. Więcej o wydarzeniu powie mój dzisiejszy gość.
24: Krystian Lada, kurator wędrującego festiwalu w pierwszej polskiej stolicy kultury Bielsku-Białej.
9: Powiedz mi proszę, może wyjaśnimy na początek, jaka jest koncepcja, jaki jest zamysł wędrującego festiwalu, gdzie on tak wędruje?
24: Wędrujący festiwal to nowe wydarzenie na polskiej mapie kulturalnej. To jest festiwal, w którym koncepcja wędrówki nie jest tylko tematem, ale jest podstawową zasadą konstrukcji programu artystycznego. Wędrujemy pomiędzy różnymi miastami w Polsce, które w kolejnych latach będą nosiły tytuł Polskiej Stolicy Kultury. Bielsko-Biała jest pierwszym przystankiem tej wędrówki jako pierwsza polska stolica kultury. W przyszłych latach to będą kolejne miasta, również Katowice i Kołobrzeg, ale wędrujemy również pomiędzy różnymi dyscyplinami sztuki, pomiędzy muzyką, teatrem, tańcem, performancem, architekturą, sztukami wizualnymi i pomiędzy różnymi grupami artystów, pomiędzy artystami lokalnymi, ogólnopolskimi, międzynarodowymi. A w każdym z tych miast, do których idziemy, wędrujemy również pomiędzy różnymi miejscami w tych miastach i staramy się znaleźć miejsca, które mają ciekawą historię i duże emocjonalne znaczenie dla lokalnych mieszkańców. W tym sensie miasto nie jest tylko kulisą naszego festiwalu, ale jest współtworzącym, prawie że charakterem, który współtworzy program artystyczny tego festiwalu.
9: W Bielsku-Białej będziemy od 2 do 4 października, więc to są 3 dni festiwalowe. Może przejdźmy chronologicznie o tych najważniejszych punktach. Od czego zaczyna się festiwal?
24: Festiwal w Bielsku-Białej otworzy autorska wystawa audiowizualna Bjork, artystki, która od wielu dekad konsekwentnie przekracza granice pomiędzy popem i awangardą i zawsze jest na czele peletonu innowacji technologicznej i artystycznej. artystycznej. Ta wystawa miała swoją premierę kilka miesięcy temu w jej rodzinnym Reykjaviku. Bielsko-Biała jest pierwszym przystankiem na międzynarodowej trasie tej wystawy. Programując festiwal, zależało mi na tym, żeby pierwszy projekt tego festiwalu, nowego festiwalu, był czymś, co rezonowałoby w sposób totalny z DNA tego festiwalu. I czymś takim właśnie jest Echolalia. To znaczy Echolalia to wystawa, która powstaje w sposób wędrujący. Pomysł Bjork jest taki, żeby w kolejnych miastach dokładać do tej wystawy nowe instalacje i w ten sposób w przeciągu kilku miesięcy stworzyć rozbudowaną wystawę, która stanie się też jej nowym albumem. Dodatkowo wystawa porusza tematy, które interesują nas generalnie w ramach programu artystycznego wędrującego festiwalu, mianowicie kontakt człowieka z naturą i pytanie o to, jak możemy współistnieć w dzisiejszym świecie ze sobą nawzajem, ale również w społeczeństwie i z naturą, której jesteśmy częścią. W Bielsku-Białej w ramach wystawy Echolalia pokażemy trzy instalacje w trzech różnych miejscach w mieście. Publiczność jest zaproszona do tego, żeby w dowolny sposób wybrać kolejność tych zdarzeń. Dwie z tych instalacji odnoszą się do osobistych emocji Bjork po śmierci jej matki, czyli w tym sensie nawiązuje do tematów takich jak pamięć, więzi rodzinne, współistnienie w tej małej jednostce społecznej, jaką jest rodzina, ale też współistnienie z pamięcią o tych, którzy nas stworzyli, którzy dali nam życie. Najnowsza instalacja, która nazywa się Nerve Bloom, na polski przetłumaczyliśmy to jako rozkwit wrażliwości. To ciekawa współpraca pomiędzy Bjork a Natalią Kleszczewską, polską malarką, która żyje i pracuje pomiędzy Krakowem i Katowicami, czyli regionalnie, że tak powiem, bardzo blisko Bielska-Białej. To z kolei nowy trop chyba w artystycznym myśleniu Bjork, taki bardziej, powiedziałbym, na poziomie metatekstualnym. Bjork łączy w ciekawy sposób trzy poziomy: biologiczny, emocjonalny i powiedzmy duchowy, i zajmuje się tematem tego, w jaki sposób relacje z drugim człowiekiem wpływają na to, kim jesteśmy, nie tylko emocjonalnie, ale też biologicznie, czy może nawet chemicznie. I Natalia Kleszczewska jest artystką, której udaje się to dosyć skomplikowane zagadnienie przedstawić w bardzo poetycki i przystępny sposób wizualnie. Wystawa Echolalia składa się z trzech instalacji. Każda z nich jest prezentowana w innej przestrzeni w Bielsku-Białej. Te przestrzenie to pawilon z Połem, kamienica miejska przy ulicy Barlickiego i Villa Sixta, która dzisiaj jest siedzibą Galerii Bewła.
9: Czeka nas również koncert.
24: Koncert i nawet nie jeden, powiedziałbym. To znaczy faktycznie w ramach festiwalu będziemy mieli prapremierę nowej kompozycji Rafała Ryterskiego, kompozytora, który jak na osobę urodzoną w Gdyni jest oczywiście zapalonym snowboardowcem. Dlatego ma od zawsze duże zainteresowanie górami i tym, jak dźwięk operuje w sytuacji wchodzenia pod górę albo bycia w górach. I z rozmów z Rafałem narodził się pomysł tego, żeby stworzyć pierwszą kompozycję na wyciąg krzesełkowy. Rafał pisze kompozycję na wyciąg krzesełkowy na Dębowiec. Kompozycję, na której zarówno muzycy, jak i publiczność będą siedzieli na krzesełkach w wyciągu. I to kompozycja, której tytuł właściwie opowiada już wiele o samej istocie sprawy. Pantarej, wszystko płynie, tak nazywa się ta kompozycja, bazuje na idei Heraklita, że nie można dwa razy wejść do tej samej rzeki. W tym wypadku nie można dwa razy wejść do tej samej kompozycji. To znaczy każda osoba uczestnicząca w tym wydarzeniu będzie słyszała muzykę Rafała w swój własny, indywidualny sposób. Rafał pracuje tutaj z czymś, co możemy kojarzyć z sytuacji przejeżdżającej karetki na sygnale na ulicy. To się w naukowym sensie nazywa efekt Dopplera, to znaczy źródło dźwięku poruszające się obok nas wpływa na to, jak my odbieramy ten dźwięk.
9: Tak, chciałbym dopytać, jak to technicznie ma wyglądać, że na przykład na co drugim krzesełku będzie siedzieć ktoś z publiczności, a na co drugim muzyk?
24: Tak, dokładnie. Ta kompozycja ma dwie warstwy. Jedna to jest warstwa elektroniczna, to znaczy jest warstwa taka bardziej, bardzo pejzażowej muzyki, która jest słyszana z głośników umieszczonych na kolejnych słupach kolejki linowej, a na co którymś krzesełku pojawiają się muzycy z Bielskiej Orkiestry Dętej wykonujący akustyczną część tej instalacji. Te dwie warstwy spotykają się ze sobą, ale to jest takie spotkanie w ruchu, to znaczy ta muzyka powstaje w tym tarciu pomiędzy warstwą elektroniczną i warstwą akustyczną.
9: Rozmawiam z Krystianem Ladą, kuratorem wędrującego festiwalu. Wspomniałeś wcześniej o tym, że miasto nie jest tylko po prostu miejscem, w którym się festiwal odbywa, ale że chcecie go też sprawić, żeby był taką integralną częścią całego festiwalu. I nawet nietypowe lokalizacje są wykorzystywane, bo na przykład dawna hala bankowa.
24: Tak, dokładnie. Szukając przestrzeni dla festiwalu w Bielsku-Białej, szukałem takich miejsc, które albo są niedostępne na co dzień dla publiczności, albo mają duży bagaż emocjonalny dla lokalnych mieszkańców i też takich miejsc, które rezonują z historią, przeszłością, pamięcią Bielska-Białej, ale też codziennością. Jednym z takich miejsc jest na pewno modernistyczny budynek Banku Gospodarstwa Krajowego przy ulicy Sixta. Miejsce, które ostatnio miało swój moment sławy, grając Hotel w najnowszym filmie Pawła Pawlikowskiego, Ojczyzna. Ale generalnie jest takim miejscem troszkę owianym tajemnicą tutaj w Bielsku, jak zrozumiałem, bo nie jest dostępny dla publiczności. Dużo osób wie o tym, że istnieje, ale mało kto tam był. I tu zainteresowało mnie to, że te absolutnie przepiękne, modernistyczne wnętrza z fantastycznie ułożonymi strukturami marmuru. Zafascynowało mnie to, że to jest takie miejsce, które było stworzone do tego, żeby operować wymiernymi wartościami, pieniędzmi. Tym, że coś ma taką wartość, którą można łatwo określić. I zaproponowałem Hani i Kubie Dereją, czyli lokalnemu, utalentowanemu rodzeństwu muzyków, żeby wprowadzili w tę przestrzeń coś, czego nie można tak naprawdę zważyć, albo czego nie można przelać komuś na konto, to znaczy, żeby zajęli się snami i żeby skomponowali 10-godzinny koncert z muzyką do śnienia. Koncert, który zaczyna się o 22 pierwszego dnia i kończy się o 8 rano drugiego dnia. W trakcie koncertu publiczność jest zaproszona do tego, żeby leżąc na łóżkach, w ramach tego koncertu oferujemy też poduszki, kołdry, pościel, żeby zasnąć. I w trakcie koncertu z muzyką, która jest tak ułożona, żeby stymulowała kolejne fazy snu, żeby śnić, a rano, o tej 8 rano, jak się obudzimy, Kinga Kościak, lokalna ekspertka i badaczka snów, pomoże nam zdefiniować to, co nam się przyśniło w trakcie tego koncertu. Tak narodził się pomysł tego, co dzisiaj ma tytuł Bank Snów, ten właśnie 10-godzinny koncert Hani Kuby Drejów.
9: Jest też inna, dosyć nietypowa lokalizacja dla wydarzenia kulturalnego, a mianowicie parking przy Klimczoku, przy domu handlowym. Co tam się będzie działo?
24: Tak, brutalistyczny parking przy spółdzielczym domu handlowym Klimczok. Ja na to często mówię bielski Guggenheim, bo troszkę wygląda jak Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku, tylko w mniejszej skali. To jest jedno z miejsc, które odkryłem przez przypadek. To znaczy, ja bardzo lubię odkrywać nowe miasta w taki sposób, że się staram z nich zgubić i potem szukając drogi znajduję miejsca, które są interesujące. Więc faktycznie pamiętam bardzo dobrze jeszcze ten wieczór kilka miesięcy temu, gdzie szukając drogi powrotnej do hotelu w Bielsku, natrafiłem na ten budynek. On mnie absolutnie zachwycił tym, że to jest właśnie taki betonowy kolos, który kiedyś był symbolem innowacji i postępu, ale dzisiaj jest takim symbolem nostalgii i może jakiejś melancholii za tym, co już minione, bo jest jakimś takim przykładem architektury późnego PRL-u. Z tego wszystkiego ta nazwa Klimczok, która sugeruje górę, zieleń, naturę, a można na ten Klimczok, ten betonowy Klimczok w centrum Bielska wejść, ale oczywiście to wchodzenie na betonową ślimacznicę tego parkingu i miałem tam taką wizję właśnie, że to jest jakiś taki postapokaliptyczny Klimczok, czyli Klimczok, który jeszcze się ostał po tym, jak nas już tam nie ma. I w tej przestrzeni tworzymy projekt interdyscyplinarny, bo na tym nam zależy w programie artystycznym wędrującego festiwalu. Projekt, w którym rzeźby, ciała performerów, muzyka lokalnych, folkowych muzyków i architektura będą się przenikały ze sobą. Projekt nazywa się Tu byłyśmy, tu byliśmy. Punktem wyjścia tego projektu są rzeźby norweskiej artystki Siri Skjerve. Siri pracuje w ciekawym materiale, to znaczy ona pracuje z produktami ubocznymi polowań, z krawkami skór, z których tworzy nowe organiczne kształty, które one troszkę wyglądają jak wylinki po życiu, którego już tam nie ma. I w ten sposób stara się zaadresować to, co zostawiamy jako ludzkość po sobie z konsekwencji naszych działań. I tę pustkę wygenerowaną przez te rzeźby zostawiamy w tej brutalistycznej przestrzeni z ruchem ciał czołówki polskich performerów Alicja Czyczel, Paweł Sakowicz, Wojciech Krudziński, czyli trzy najgorętsze nazwiska polskiej sceny tańca i performensu. Oni tworzą swoje choreografie w duecie z lokalnymi muzykami grającymi na lokalnych instrumentach. Tutaj punktem połączenia były te skóry, z którymi pracuje Siris Kierwe. Wiele lokalnych instrumentów, folkowych instrumentów jest stworzone z tego samego materiału. Myślę tutaj na przykład o gajdach albo dudach. I w ten sposób powstaje właśnie coś na pograniczu koncertu, rzeźby, performance'u. My na to mówimy performatywna instalacja, którą publiczność będzie mogła odkrywać w dość indywidualny sposób, chodząc w małych grupach poprzez całą architekturę tego parkingu.
9: Inną ważną lokalizacją dla festiwalu jest Nowa Patria, niedawno otwarta ponownie dla szerszej publiczności. Jakie tam wydarzenia są zaplanowane?
24: Pierwszego dnia festiwalu zapraszamy na koncert Tymka Papiura. Tymek jest szalenie interesującym twórcą, który porusza się pomiędzy muzyką eksperymentalną a jazzem. Jest perkusjonistą, ale wykorzystuje również elektronikę w tym, co komponuje, i myślę, że to będzie taki późnowieczorny, piątkowy koncert, który pozwoli nam troszkę odetchnąć po tej piątkowej wędrówce. W sobotę za to zapraszamy na dwie fascynujące rozmowy z twórcami i twórczyniami festiwalu, artystami, którzy stworzyli nasze projekty. Ta pierwsza rozmowa będzie poświęcona zagadnieniu współistnienia sztuki i natury, to znaczy postaramy się odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób sztuka jest w stanie opowiadać o kontakcie człowieka z naturą. Druga, może bardziej wyspecjalizowana, będzie pochylała się nad zagadnieniem muzyki w tkance miejskiej, to znaczy co to znaczy komponować muzykę na wyciąg przesyłkowy albo komponować muzykę na parking i w jaki sposób dźwięki miasta mogą stawać się częścią nowej kompozycji.
9: Rozmawiam z Krystianem Ladą, kuratorem wędrującego festiwalu. To pierwsza edycja wydarzenia. Będzie ona miała miejsce w Bielsku-Białej, czyli w tym roku polskiej stolicy kultury. Po przerwie wrócimy do rozmowy z Krystianem, który opowie o finałowym wydarzeniu festiwalu.

0: punkty programu festiwalowego nie będą się odbywać w teatrach, na stadionach czy na placach, a w bardziej nietypowych miejscach. Mówiliśmy wcześniej o parkingu przy Klimczoku czy dawnej hali bankowej. Finał festiwalu ma odbyć się na targowisku. Rozmawiam z kuratorem festiwalu, Krystianem Ladą. Co jest w planach na zakończenie festiwalu?
1: Ostatniego dnia festiwalu w niedzielę zapraszamy na popołudniowy rave na targowisku Przylompy. Targowisko Przylompy zachwyciło mnie tym, że to miejsce, którego tak skrzętnie bronią mieszkańcy. To znaczy słyszałem od kilku osób mieszkających w Bielsku-Białej, że już nie jeden deweloper ostrzył zęby na tę jakże atrakcyjną działkę w centrum miasta, ale za każdym razem mieszkańcy Bielska-Białej chronili tego legendarnego targowiska. Jedyny dzień w tygodniu, w którym to targowisko nie funkcjonuje, to niedziela, i pomyślałem, że ciekawie byłoby zamiast rytuału sprzedaży marchewki i pomidora zaoferować rytuał popołudniowego rave'u w tym miejscu i zamienić lady sklepowe, lady straganowe na stoły DJ-skie. Zagra tam z live setem Rafał Ryterski, czyli poznamy drugą twarz Rafała Ryterskiego, z jednej strony wspaniałego, ciekawego kompozytora, a z drugiej strony również człowieka, który potrafi każdego porwać do szalonego i hipnotyzującego jego tańca, a imprezę zamknie Milena Głowacka, bardzo ciekawa DJ-ka sceny underground techno, która gra wyłącznie na sprzęcie analogowym, to znaczy na gramofonach i na winylach, czyli coś takiego, co już się rzadko zdarza, i to będą prawdopodobnie ostatnie dźwięki naszego festiwalu w tym roku, aczkolwiek coś mi mówi, że ten rave na targowisku może nas jeszcze zaskoczyć.
0: Bardzo dużo nietypowych lokalizacji, nietypowych wydarzeń w Bielsku-Białej na nas czeka. Powiedz mi, jak długo, czy może jak dużo przygotowań zajmuje to, żeby stworzyć coś takiego jak Wędrujący Festiwal?
1: Wędrujący Festiwal to jest grupowa wycieczka. To jest cały szwadron ludzi zarówno w Narodowym Centrum Kultury, które jest organizatorem tego wydarzenia, jak i w fantastycznym Bielskim Centrum Kultury, który jest lokalnym partnerem tego wydarzenia, ale również w instytucjach współtworzących, jak Galeria BWA na przykład tutaj w Bielsku. Ja zostałem zaproszony do współpracy pod koniec zeszłego roku i to jest prawdopodobnie, powiedzmy, 1/3 tego czasu, który byłby potrzebny na stworzenie takiego festiwalu od zera, ale jednocześnie ta krótkość tego okresu gdzieś się przekłada też na ekscytację i na może taki szaleńczy, może nie wędrówka, a bardziej bieg, albo sprint prawie, że w tworzeniu tego festiwalu. Tak więc zajęło nam to kilka miesięcy. Tego typu festiwale zwykle się tworzy przez około 2 lata, więc myślę, że to warto wiedzieć, że my tworzyliśmy to w 6 miesięcy w sumie. Jest to tylko i wyłącznie możliwe dlatego, że tutaj w Bielsku spotkaliśmy ludzi, którzy byli zafascynowani tą ideą, którym się bardzo chce, którzy są bardzo profesjonalni i są absolutnie agentkami i agentami do zadań specjalnych, a może nawet niemożliwych.
0: Czy to są wydarzenia otwarte? Każdy może wziąć udział? Czy jest jakiś system biletów?
1: To, co mi osobiście bardzo podoba się w tym festiwalu, to, że dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Narodowego Centrum Kultury wejście na wszystkie te wydarzenia, włącznie z wystawą Bjork w trakcie festiwalowego weekendu, jest bezpłatne. Obowiązuje system wejściówek, to znaczy trzeba się zapisać na określony slot czasowy przez internet, ale myślę, że to takie wydarzenie, które pozwala szerszej publiczności zbliżyć się do tego rodzaju sztuki, które może niecodziennie tutaj się wydarza.
0: Mówił Krystian Lada, kurator Wędrującego Festiwalu. To pierwsza edycja tego wydarzenia, odbędzie się ona w Bielsku-Białej. Kolejne punkty programu zostały zaplanowane w dosyć nietypowych miejscach. Dawna hala bankowa, targowisko przy ulicy Lompy, czy nawet wyciąg krzesełkowy na Dębowiec. Przy okazji niedzielnego rave'u na targowisku przy ulicy Lompy czekają nas utrudnienia w ruchu drogowym. Kilka odcinków ulic zostanie zamkniętych. Chodzi o odcinek Cieszyńskiej od Zdrojowej do Sikorskiego, również ulicy Lompy od Sikornika do Cieszyńskiej, a także ulicy Sikornik od Tadeusza Rejtana do Lompy. Te ograniczenia będą obowiązywać w godzinach od 12 do 19. Warto wziąć to pod uwagę, jeżeli w tym czasie wybieracie się do centrum samochodem. Czasami, gdy miasto jest zakorkowane, lepszym rozwiązaniem jest rower. To właśnie rowerów dotyczy tegoroczna edycja budżetu obywatelskiego. Już wkrótce mieszkańcy będą mogli głosować na projekty, które zostały wyłonione przez komisję ze złożonych propozycji. Bielszczanie będą głosować na kilkadziesiąt projektów. Więcej na ten temat powie mój kolejny gość.
2: Robert Pysz, radny Rady Miejskiej Bielska-Białej.
0: Już niedługo mieszkańcy będą mogli głosować na projekty.

0: projekty do tegorocznego budżetu obywatelskiego. Pan jest przewodniczącym komisji, która sprawdzała te projekty, które dostały się do etapu głosowania.
1: Tak, dokładnie, bo zanim mieszkańcy będą mogli wybierać projekty, które im się najbardziej podobają, muszą one przejść taką weryfikację formalną. Po prostu to, czy są zgodne z regulaminem i z założeniami, które są przyjęte na dany rok.
0: Trudno było wybrać tych zwycięzców?
1: Myślę, że nie, dlatego że ogólnie w tym roku złożono 75 projektów, z czego 12 jako zespół musieliśmy odrzucić. I to odrzucenie następowało właśnie ze względów formalnych, bo na przykład były niedogadane, niedopowiedziane sprawy związane z własnością terenu, na którym miałby być realizowany później projekt, albo nie było spełnione kryterium tak zwanej powszechnej dostępności, czyli taki projekt, który jest zgłaszany w ramach budżetu obywatelskiego, on musi potem służyć wszystkim mieszkańcom. Natomiast jeżeli go złoży jakaś grupa, której tylko i wyłącznie ten projekt będzie służył, no to już jest przeszkoda w dopuszczeniu go do takiego powszechnego głosowania.
0: Bo te projekty będą wszystkie realizowane na terenach, które należą do miasta.
1: Tak, lub na terenach lub w instytucjach, które wyrażają na to zgodę. To też był jeden z warunków formalnych, że jeżeli projekt nie jest realizowany na mieniu gminnym, to musi się pojawić takie zobowiązanie właściciela, że będzie ten jego teren udostępniony i będzie też zapewnione właśnie to kryterium powszechności dostępu.
0: Jakie projekty w tym roku były zgłaszane przez mieszkańców, bo też był temat przewodni.
1: Oczywiście. Ja może jeszcze dopowiem, że w tym roku na budżet obywatelski, może inaczej, w 2027, bo my tak naprawdę głosujemy teraz na te projekty, które będą w przyszłym roku realizowane, przeznaczone zostało 10 200 000 zł. Jak widać, ta pula rośnie z roku na rok, dlatego że po prostu budżet miasta Bielska-Białej rośnie. Tak jak pan zauważył, faktycznie był motyw przewodni. W tym roku są to rowery czy szerzej infrastruktura rowerowa. Z tych projektów ogólnomiejskich aż 80% pieniędzy będzie przeznaczone właśnie na te projekty, które będą dotyczyły poprawy jakości użytkowania rowerów w Bielsku-Białej. No i oczywiście siłą rzeczy takich projektów było najwięcej. One były bardzo różnorodne, bo to dotyczyły na przykład przygotowania jakiejś infrastruktury typu pump tracki, bardzo popularne. Dotyczyły też na przykład przygotowania stacji ładowania rowerów. Więc tutaj to zróżnicowanie było dosyć duże. Natomiast pozostała część pieniędzy będzie przeznaczona na takie projekty, powiedzmy, ogólne, tak, nie mające nic wspólnego z rowerami. No i to generalnie były takie tradycyjne tematy, które pojawiają się rok w rok, czyli jakieś drobne naprawy ulic, na przykład parkingów, ukwiecanie poszczególnych dzielnic naszego miasta.
0: Jak będzie wyglądało głosowanie? Bo projekty są podzielone na te ogólnomiejskie, jak pan wspomniał, i projekty osiedlowe.
1: Tak, każdy uprawniony mieszkaniec będzie mógł oddać 3 głosy i one będą się rozkładały następująco. 2 głosy będzie można oddać na projekty ogólnomiejskie, 1 właśnie taki rowerowy i 1 tak zwany pozostały. Natomiast 3 głos będzie można oddać na projekt osiedlowy. Oczywiście dotyczy to tego osiedla, tej dzielnicy, w której osoba głosująca zamieszkuje. Samo głosowanie już za kilka dni, od 5 do 19 października, będzie miało 2 formy. No tą podstawową już od jakiegoś czasu jest głosowanie elektroniczne, jest przygotowana strona internetowa, będzie można przy pomocy logowania dostać się do swojej karty głosowania i oddać ważny głos. Natomiast no, miasto też nie zapomina o osobach, które nie chcą albo nie mogą korzystać ze środków elektronicznych, więc będzie też możliwość oddania takiego głosu w formie tradycyjnej. Natomiast samo rozstrzygnięcie będzie ogłoszone przez pana prezydenta najpóźniej do 30 października.
0: I później realizacje projektów będą się odbywać w swoim tempie, tak?
1: No tak, w swoim tempie, z tym, że tutaj od razu też trzeba zaznaczyć, że po tym jak dany projekt wygrywa, to często zdarza się tak, że potrzebne są tam jeszcze jakieś dodatkowe ustalenia, więc pierwszych parę miesięcy, czy nawet do pół roku zajmuje jeszcze doprecyzowanie tego, w jaki sposób projekt będzie realizowany. Wiemy też niestety z tych doświadczeń z poprzednich lat, że czasami się zdarza tak, że dany projekt, pomimo tego, że się zakwalifikował na dany rok kalendarzowy, to jednak zyskuje jakieś opóźnienia. Na szczęście takich projektów jest naprawdę bardzo niewiele, ale to nie oznacza też, że one lądują w przysłowiowym koszu. To znaczy, jeżeli faktycznie tak się potoczy los, że nie będzie ich można w 2027 zrealizować, to będą po prostu troszeczkę jeszcze bardziej w przyszłość przesunięte.
0: Mówił Robert Pysz, przewodniczący komisji, która wyłoniła projekty dopuszczone do głosowania w budżecie obywatelskim. Od 5 do 19 października bielszczanie będą mogli głosować na kilkadziesiąt projektów. W tym roku tematem przewodnim były rowery i infrastruktura rowerowa, dlatego większość projektów dotyczy właśnie tego obszaru. A teraz zajrzymy do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Szpital rozpoczął zabiegi z wykorzystaniem systemu Afera, mówi rzecznik prasowa szpitala Anna Szafrańska.
2: Pracownia elektrofizjologii i elektrostymulacji serca w naszym szpitalu została wyposażona w nowoczesny system do wykonywania zaawansowanych zabiegów ablacji arytmii z wykorzystaniem systemu Afera oraz specjalistycznego cewnika. Już przeprowadzono sukcesem pierwsze procedury. Wyjątkowość tego systemu polega na tym, że jako pierwszy integruje trójwymiarowe mapowanie serca 3D wysokiej rozdzielczości oraz ablację w jednym unikalnym cewniku. Lekarz więc nie musi wymieniać narzędzi w trakcie zabiegu. To znacznie skraca czas trwania procedury i zwiększa bezpieczeństwo pacjenta, który jest jej poddawany. Jak podkreśla doktor nauk medycznych Wojciech Jaszczurowski, ordynator oddziału kardiologicznego w Szpitalu Wojewódzkim, system pozwala na jednoczesne mapowanie aktywności elektrycznej serca i wykonywanie ablacji. Lekarz podkreślił, że w trakcie zabiegu może specjalista korzystać z dwóch rodzajów energii: elektroporacji, to jest użycie krótkich impulsów pola elektrycznego o wysokim napięciu, które tymczasowo zwiększają przepuszczalność błony komórkowej, oraz energii o częstotliwości radiowej. Kluczowym elementem tego systemu jest cewnik, który umożliwia szczegółowe mapowanie aktywności elektrycznej serca oraz wykonywanie aplikacji energii podczas ablacji. To rozwiązanie może być szczególnie przydatne w leczeniu pacjentów z bardziej złożonymi zaburzeniami rytmu serca. Doktor nauk medycznych Wojciech Gilowski, który wykonuje procedury przy pomocy tego nowoczesnego systemu, przyznał, że podjęto decyzję o wyposażeniu pracowni elektrofizjologii i elektrostymulacji w ten system, aby zwiększyć możliwości leczenia zabiegowego pacjentów oddziału kardiologicznego Szpitala Wojewódzkiego. W przypadku wybranych zabiegów rozwiązanie może również przyczynić się do skrócenia czasu ich wykonywania w porównaniu z niektórymi stosowanymi dotychczas metodami. Ablacja to mało inwazyjny zabieg medyczny, który polega na celowym zniszczeniu lub zamknięciu małego obszaru tkanki w organizmie, najczęściej w sercu, które wywołuje zaburzenia rytmu, czyli arytmię.
0: Mówiła rzecznik prasowa Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, Anna Szafrańska.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

0: Q5. Imponujący i komfortowy SUV stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
5: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
6: O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
7: Przy mikrofonie Jonasz Cesarski. Zapraszam na magazyn, gdzie porozmawiamy o czwartej już edycji Bielsko-Biała Gaming Festival. BBGF znów zawita do hali pod Dębowcem.
8: Tomasz Kowalik, prezes zarządu Esport Polska, pomysłodawca, organizator Bielsko-Biała Gaming Festival.
7: Która to już edycja festiwalu?
8: Czwarta. Czwarta edycja przed nami. 2-4 października, hala pod Dębowcem już tradycyjnie. Na pewno będzie się dużo działo.
7: Jakie wydarzenia nas czekają? Czy coś powraca? Czy jest więcej nowości w tym roku?
8: Mamy zawsze stałe elementy, stałe punkty programu. Skoro reklamujemy to jako największe wydarzenie rozrywkowe na szeroko rozumianym Podbeskidziu, no to też ta nazwa niejako zobowiązuje. No i dla przykładu, myślę, że chyba na przykład w tym roku będziemy mieć największą strefę retro gamingu w Polsce, bo blisko 150 stanowisk do ogrania. Także patrząc na rok do roku, no to jest przyrost o blisko 200%, więc to na pewno będzie robiło wrażenie. A że jest to gaming szeroko rozumiany, no to oczywiście strefa retro, o której wspomniałem, potężna strefa sim racingu, bo to będą symulatory statyczne i dynamiczne w ilości 10 symulatorów, także ci, którzy kochają wyścigi, jazdę, ale też takie doświadczenia, które być może nigdy nie mieli okazji ludzie niejako doświadczyć czy poczuć, no to na przykład na symulatorach 6DOF, czyli tak zwanych 6-punktowych, no tam będzie na pewno dużo, dużo emocji. No standardowo wirtualna rzeczywistość, dużo technologii. No ale to tylko mówimy teraz o tej, czy mówiliśmy o tym elemencie cyfry, a że my również kochamy analog, no to gry planszowe, wypożyczalnia, potężna wypożyczalnia gier planszowych, gdzie również będzie można spędzić dużo dobrego czasu, sporo turniejów również w tym obszarze. Nauka, turnieje gier karcianych, to na pewno cosplay, ale również duży kładziemy nacisk na ten balans i na tą równowagę, a więc ta strefa sportowa również będzie bardzo bogata. W ubiegłym roku sprawdziło się boisko do badmintona, no więc w tym roku również nasi przyjaciele tutaj z Bielskiego Klubu postawią to boisko. Rozbudowujemy strefę darta ostatnio dzięki no, między innymi sukcesom Polaków na tej arenie międzynarodowej. to też ten dart no niejako przejawia, raczej może nie przejawia, a przeżywa renesans, więc też sporo stanowisk w darta będzie dostępnych. BBO Sir szykuje niespodziankę, bo to jest nasz stały partner. A jak niespodzianka, no to dzisiaj jeszcze tej niespodzianki na pewno nie zdradzimy. Strefa książki, no skoro mówimy o analogu, więc ci, którzy kochają czytać, to na pewno znajdą sporo ciekawych pozycji książkowych. No, strefa malucha to także dla tych, którzy mają małe dzieci, chcieliby przyjść, zobaczyć, doświadczyć tego, co festiwal ma do zaoferowania. No więc tam ci najmłodsi również będą mogli fajnie spędzić czas, czy to na tak zwanych potężnych kolorowankach, klocki, puzzle, animacje. No i może na sam koniec, chociaż może coś jeszcze pominąłem, no to na pewno też ta warstwa edukacyjna, bo gaming może bawić, ale również powinien uczyć, więc mamy tą kwestię związaną z różnego rodzaju prelekcjami, gdzie będziemy mówić chociażby o sztucznej inteligencji, o zagrożeniach związanych z cyberbezpieczeństwem, o też uzależnieniach, bo trzeba pamiętać, że no, gaming również może doprowadzić do pewnych uzależnień, więc dlatego też nasz festiwal jest tak zbalansowany, żeby pokazać różne możliwości z jednej strony gamingu, ale również różne możliwości chociażby uprawiania sportu, bo nie wspomniałem chociażby o takiej strefie combat, gdzie będziemy mogli doświadczyć, nauczyć się, popróbować na przykład szkoły samurajów, a więc miecze japońskie. Będzie na pewno coś związanego ze sportami walki, jeszcze nie zdradzam co, bo to też jeszcze jest w tym takim aspekcie niespodziankowym, ale to może jak się spotkamy drugi raz, to coś dopełnimy. No i co? No na zewnątrz strefa gastronomiczna, no bo 3 dni, na pewno nie będzie się człowiek tam nudził, no to jak będzie głodny, to też coś by zjadł, zakładam, więc też ta strefa gastronomiczna będzie u nas funkcjonować. No i nie mówiąc o tym, że mnogość różnych wystawców, którzy będą sprzedawać, oferować, pokazywać swoje produkty. Często są to produkty rękodzielnicze, także mają one też inną wartość. To są, tak jak powiedziałem, technologie, ale to jest też tak zwane rękodzieło w postaci no, chociażby różnych figurek, różnych innych suwenirów. Także, no o, strefa retro giełdowa. Ale nie tylko retro giełdowa, bo będzie można powiedzieć oczywiście stare konsole, stare gry, ale też współczesne, bo też chociażby jednym z partnerów takich jest sklep Computronic, który no przecież wiemy jest jednym z takich topowych sprzedawców na rynku polskim, więc pewnie też w nowy sprzęt będzie można się zaopatrzyć. No, zakładam, że dużo się będzie działo, więc już dzisiaj każdego z radiosłuchaczy Meloradia zapraszam.
9: Jak to się stało, że strefa retro tak się powiększyło z roku na rok?
8: Myślę, że to jest spowodowane też no, dużym zainteresowaniem, a też no, jest pewnego rodzaju trochę pustka. Może nie w takim dosłownym tego słowa znaczeniu, ale kilka festiwali typowo retro się, no, kolokwialnie mówiąc, posypało. Nie ma ich w tym roku z różnych powodów, a grupa tak zwanych retromaniaków jest też dość duża. Są to najczęściej osoby 30, 40, a nawet już 50+, które no, w swoich czasach dzieciństwa miały pierwsze konsole, czy też pierwsze komputery typu C64, czy później Amiga, czy Atari, żeby być sprawiedliwym, jeżeli chodzi o poszczególne firmy, które wtedy wydawały ten sprzęt. No jeżeli jest duże zainteresowanie i zapotrzebowanie, to też się chociażby przejawiało w naszych rozmowach w ubiegłym roku, gdzie oczekiwano dodatkowych turniejów retro gamingowych. No w tamtym roku mieliśmy Unreal'a, turnament Mistrzostwa Polski, Quake'a 3 Arenę, Deluxe Ski Jump, czyli ten słynny nasz Małysz, no i międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Sensible World of Soccer. Więc raptem 4 tytuły, które się pojawiły, ale właśnie było zapotrzebowanie, więc w tym roku dokładamy Heroesów Trójkę, czyli ten najpopularniejszy tytuł, jeżeli chodzi o serię Heroes. Pojawi się Colin McRae 2.0, to też ta słynna gra, która również zrewolucjonizowała świat akurat wyścigowy. Mamy też stare, akurat to nie turnieje, no ale kilka urządzeń takich, no, stojących w postaci takich ala flipperów z Mortala, czy też ze starej gier typu Galaga, to ci, którzy wiedzą, no więc jeżeli jest zapotrzebowanie, no to czemu nie? No a mamy też fajnych partnerów, którzy też kochają retro, bo tu trzeba wspomnieć o chociażby Żywieckim Stowarzyszeniu Parzenica, które jest naszym partnerem, czy też Dawne Komputery i Gry. Akurat to są poznańscy nasi przyjaciele, którzy są praktycznie od samego początku z nami. No więc jeżeli jest zapotrzebowanie, wiele osób chce wrócić niejako nostalgicznie do tamtych czasów, co też przejawia się chociażby w zainteresowaniu kupnem starych konsol, starych urządzeń. No i co ciekawe, one nadal funkcjonują. Gry się za bardzo nie zmieniły. To, co wymyślono wtedy, to teraz tylko graficznie to może obrobiono. A można powiedzieć nawet, że z tamtych epok gry może nie były piękne graficznie, ale za to nadrabiały pomysłem, jak również jakimś scenariuszem. Dzisiaj najczęściej te gry, które są, no mają troszkę inne nie tylko wymagania, one są też pewnego rodzaju odpowiedzią na wymagania osób, które w to grają. Więc no zawsze szuka się czegoś takiego wyjątkowego, a w retro sporo tych wyjątkowych takich tytułów, chociaż o kilku wspomniałem, można byłoby wymienić ich w dużej ilości.
7: Jacyś goście specjalni w tym roku?
8: To na pewno. Chociażby, no skoro byliśmy teraz przy tym retro, no to wystarczy wspomnieć twórcę Jussego Koskele, czyli naszego Fina, który stworzył tą grę Deluxe Ski Jump, więc na pewno będzie z nami, no będzie pan Maciej Benderski, prezes Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich, który no, zajmuje się też zawodowo tymi aspektami sztucznej inteligencji i pewnego rodzaju przepisami prawa, więc tutaj na pewno też ten poziom merytoryczny niektórych naszych prelekcji będzie bardzo wysoki. No, będą twórcy, czy to gier, nasze też rodzime tutaj bielskie studia, chociażby mogę wspomnieć o Arturze Gaworze, który i robi gry planszowe, komputerowe, ale również takie, nazwijmy to, manualne, słynna tyflogra Babel, która zebrała bardzo pozytywne recenzje. Także no, na pewno sporo ciekawych osób będzie na naszym festiwalu. Będzie z nim można spotkać się, zakładam, zrobić zdjęcie, porozmawiać, bo każdy z tych, który jest z nami, no to jest bardzo pozytywna postać.
7: Jak można dostać się na wydarzenia?
8: Klasycznie, no trzeba wejść na naszą stronę bbgf.pl. O, to co ważne, to piątek, to jest też taka nasza misja jako Stowarzyszenie Sport Polska. Dzieci i młodzież szkół podstawowych, ponadpodstawowych tutaj wchodzą za darmo, korzystają z tego poprzez właśnie wyjścia ze szkół. Natomiast ci, którzy będą chcieli przyjść już jako indywidualnie, czy też rodzinami, no to trzeba wejść na naszą stronę, o której wspomniałem, wybrać odpowiednią platformę biletową, zakupić ten bilet, nie są drogie, to też gwarantuję, no i cieszyć się czasem spędzonym na naszym festiwalu w hali pod Dębowcem.
7: Mówił Tomasz Kowalik, prezes zarządu eSport Polska, organizatora Bielsko-Biała Gaming Festival. A w Bielsku-Białej cały czas coś się dzieje. Zajrzymy do placówki Miejskiego Domu Kultury Preissnerówka. Tam w październiku szykuje się wiele wydarzeń, może o mniejszej skali niż BBGF, ale równie ciekawych.
10: Adelina Gołębiowska, animatorka społeczno-kulturalna w Miejskim Domu Kultury Preissnerówka.
7: Co się szykuje w Preissnerówce w najbliższych tygodniach?
10: W październiku szykuje się dużo, więc najlepiej w ogóle regularnie zaglądać na naszą stronę i sprawdzać, ale z takich, myślę, szczególnie ciekawych wydarzeń to 8 października o godzinie 17 będziemy mieć wernisaż pod tytułem Kwiaty naszego dzieciństwa, przygotowany i wystawy przez Kikę Karolinę Niemczyk. Będzie to wyjątkowe wydarzenie, ponieważ będzie tak trochę imersyjnie, będą wyświetlane też na ścianach pewne rzeczy, więc myślę, że będzie wyjątkowo ciekawie i zachęcam, żeby albo przyjść na wernisaż, albo później zobaczyć samą wystawę, która będzie mniej więcej przez miesiąc w Preissnerówce. W październiku ruszamy także z nowym cyklem. Będą to spotkania w formie kobiecego kręgu pod tytułem Czuła Przestrzeń. Poprowadzi je Dominika Samuś i tutaj zapraszamy też do zapisów poprzez nasz adres e-mail prajznerówka@mdk.bielsko.pl i myślę, że też warto przyjść na Podróżnicze Opowieści. To jest nasz cykl, który organizujemy razem z PTTK. Tym razem będzie Damian Wojciechowski, który opowie o Kirgistanie. Więc myślę, że jest to wyjątkowa okazja, żeby posłuchać o kraju, który jest pewnie dla wielu z nas zupełnie zagadkowy. Mamy także również 27 października o godzinie 17 spotkania z kontrabasem. Są to koncerty edukacyjne dla rodzin w wykonaniu Państwowej Szkoły Muzycznej. Tutaj też obowiązują zapisy. Regularnie odbywają się w Prajznerówce także zajęcia z jogi, zajęcia z haftu. Jest grupa śpiewająca, także warto do nas zaglądać, zobaczyć, jaka jest akurat wystawa. Warto zobaczyć, jakie mamy zajęcia. Na większość z nich wstęp jest bezpłatny, także zachęcamy.
9: I lokalizacja jest bardzo ciekawa i bliska centrum, no bo jesteśmy tuż obok Zamku Usłukowskich.
10: Tak, zgadza się. Ulica Wzgórze 11, wejście tuż przy kwiaciarni. Niestety trzeba uważać na schody, ale poza tym jesteśmy otwarci i zapraszamy.
11: Mówiła Adelina Gołębiowska z Miejskiego Domu Kultury Prajznerówka.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
11: Jonasz Cecerski, zapraszam na magazyn. Bielsko-Biała to miasto, które jest bardzo blisko natury. Wokół nas leżą góry, lasy, zwierzęta nie są nam obce, również te domowe, psy, koty czy inni nieco bardziej zapomniani, pupile. O nich wszystkich stara się zadbać fundacja, z której przedstawicielką dzisiaj rozmawiam.
12: Anna Chęć, Fundacja Świat w Naszych Rękach. Serdecznie zapraszam do kontaktu szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe z terenu Bielska-Białej. Przed nami kolejna seria warsztatów pod nazwą Przyjaciel na całe życie. To są zajęcia dla dzieci, dla młodzieży dotyczące tematu zwierząt, opieki nad zwierzętami, dobrostanu zwierząt, praw zwierząt i tego, jak tak naprawdę zwierzęta, jaką pełnią rolę w naszym społeczeństwie, jaką my tu im oferujemy przyjaźń, czy to nasze społeczeństwo jest naprawdę odpowiedzialne, jak to jest, wygląda bezdomność zwierząt w Polsce, schroniska, co powinniśmy robić, żeby jak najmniej tych zwierząt do schronisk trafiało. Więc wszystko to też to są takie zajęcia dotyczące empatii i motywowania dzieci, młodzieży do takich działań pozytywnych dla zwierząt, dlatego że nie wszystkie dzieciaki mają dobre wzorce w domu. Jeżeli dzieci mają w domu wzorce złego traktowania zwierząt, przemocy wobec na przykład zwierząt, ludzi czasami, to nie mają do końca gdzie zobaczyć, jak to powinno wyglądać, co to znaczy w ogóle posiadać zwierzę, opiekować się nim, i czego to zwierzę potrzebuje do życia. My o tym wszystkim w sposób oczywiście dostosowany do wieku rozmawiamy podczas zajęć. Te zajęcia są warsztatowe, więc to nie jest tylko takie gadanie. Zajęcia są dwugodzinne dla jednej klasy. W każdej szkole możemy przeprowadzić dwugodzinne warsztaty. Serdecznie zapraszamy do zgłaszania się. Zajęcia są nieodpłatne, są dofinansowane z Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdyż te zajęcia organizujemy jako Fundacja Świat w Naszych Rękach we współpracy z Pią Ekipą i właśnie Urząd Miejski w Bielsku-Białej dofinansowuje prowadzenie tych zajęć, więc one są dla szkół nieodpłatne. Wystarczy się do nas zgłosić, można do nas napisać przez na przykład social media na Fundację Świat w Naszych Rękach, na maila biuro@światwnaszychrękach.org. Znaleźć jakiś kontakt do nas. Bardzo chętnie do Państwa przyjdziemy z całą wiedzą, z pakietem również różnych informatorów, które pokazują, co zrobić w danych sytuacjach. Jeśli na przykład zdarzy się nieszczęście, będzie zwierzę potrącone na ulicy, co wtedy zrobić, gdzie zadzwonić, co jeżeli będzie zwierzę dzikie. Ta pomoc jest w Bielsku-Białej dość dobrze zorganizowana, więc warto mieć też podstawowe numery telefonu, część z nich działa całą dobę, żebyśmy wiedzieli po prostu, gdzie zadzwonić w danej sytuacji. Każdego roku koncentrujemy się trochę bardziej, jest jakby taki trzon tego tematu, który jest oczywiście co roku, ale co roku też kierujemy te zajęcia trochę w którąś stronę i w tym roku tym tematem są też koty. To, że tych kotów jest po prostu coraz więcej, kotów bezdomnych, tak zwanych kotów wolnożyjących, co to znaczy, jak możemy im pomóc, co robić, żeby nie rozmnażać tych zwierząt, żeby ich było po prostu coraz mniej, bo to jest bardzo ważne. Serdecznie zapraszamy do kontaktu i na pewno bardzo chętnie przyjdziemy.
9: No właśnie, najczęściej jeśli chodzi o zwierzęta w domu, no to wiadomo, że chodzi o psy i koty, ale pojawiają się też pewnie jakieś króliki, świnki morskie, gryzonie. Czy te tematy też są poruszane na zajęciach tych mniejszych zwierząt?
12: Oczywiście, dlatego że zwierzę domowe, a później, jeżeli jest porzucone, to zwierzę bezdomne, to jest każde zwierzę, które ktoś się nim opiekował albo opiekuje i mam nadzieję, że dobrze, albo w tym drugim przypadku, które straciło dom. No i to są zwierzęta właściwie wszystkie. Do schroniska również w Bielsku-Białej trafiają różne zwierzęta. Zdarzają się na przykład węże bezdomne, pająki, króliki oczywiście, gołębie, więc jakby pamiętajmy, że to chodzi o wszystkie zwierzaki, które są tymi zwierzętami towarzyszącymi. I tak, rozmawiamy o wszystkich zwierzętach. Też mamy taki na początku dla najmłodszych dzieci na przykład quiz, żeby dzieci potrafiły odróżnić zwierzęta dzikie od zwierząt domowych. Ta opieka i traktowanie tych zwierząt jest oczywiście zupełnie inne i to też trzeba wiedzieć. Na przykład zwierząt dzikich absolutnie nie chcemy dokarmiać i o tym też pamiętajmy, ponieważ teraz pojawia się dużo takich tematów z na przykład obecnością dzików na terenach miejskich albo jeleni. Pamiętajmy, że zabezpieczenie śmietników i niewyrzucanie żywności, niedokarmianie tych zwierząt jest absolutną podstawą. To jest bardzo ważne i tego też dzieci uczymy. A zwierzęta domowe, no to jest zupełnie inna grupa zwierząt, które możemy głaskać, mieć z nimi kontakt, zwierząt dzikich nie oswajamy, te tak, więc o tym wszystkim podczas zajęć oczywiście rozmawiamy i po takich zajęciach też dzieci mogą tą wiedzę nieść dalej. Dla starszych, na przykład dla szkół ponadpodstawowych, mamy tutaj też takie zajęcia, które mają zachęcić do aktywności na rzecz zwierząt i do prowadzenia jakichś na przykład kampanii edukacyjnych albo zaangażowania się w wolontariat. Tworzymy pewne, nie mogę wszystkiego zdradzić, ale coś później ta młodzież tworzy na tych zajęciach, więc to jest też takie bardzo aktywne i dążące do tego, żeby faktycznie coś robić dla zwierząt.
11: Mówiła Anna Chęć z Fundacji Świat w Naszych Rękach. Dzisiaj nie odchodzimy od tematu natury, ale przeniesiemy się z królestwa zwierząt do królestwa roślin. Specjalne etykiety Tritac pojawiły się we wrześniu na drzewach w wielu miastach Europy. Trafiły również do Bielska-Białej, gdzie oznakowane zostały dwa drzewa. Więcej o celu kampanii EU Tritac powie mój kolejny gość, który reprezentuje organizację koordynującą tę kampanię w Polsce. Te etykiety Tritac pojawiły się również w Bielsku-Białej, ale nie tylko. U nas zdobią one dwa drzewa. Jakbym mógł prosić o wyjaśnienie, czym te etykiety są, jaki jest ich cel.
13: W tą kampanię zaangażowaliśmy się już po raz drugi. Jest to druga edycja tej europejskiej kampanii. Celem jest zwrócenie uwagi na to, jakie funkcje pełnią drzewa. Oczywiście mamy drzewa w mieście i lubimy mieć drzewa w naszym otoczeniu, ale też warto jest poznać ich funkcje, które są często nie do zastąpienia. Czyli są też takie funkcje, których nie jesteśmy w stanie wygenerować żadną technologią. I też chcieliśmy właśnie pokazać, że tych funkcji jest wiele. Ogólnie drzewom przypisuje się 40 takich korzyści, z których my korzystamy. My jesteśmy w stanie wyliczyć 4 takie podstawowe, właśnie które na tych kartach przedstawiamy.
11: To
7: tutaj w Bielsku-Białej, tak jak też już wcześniej wspomniałem, dwa drzewa zostały opatrzone taką etykietą. To jest Topola Włoska przy ulicy Cyniarskiej i Klon Jawor w parku za ratuszem. Mam przed sobą teraz tą etykietę klonu z parku za ratuszem. Jest tu wymienione m.in., że to drzewo dostarcza tlenu, który wystarczy na 97 dni w roku dla jednej osoby.
14: Tak, tak, tak wynika z tych obliczeń. To, co my robimy, bo to są narzędzia naukowe, profesjonalne, stosowane na całym świecie, dlatego też angażujemy różne osoby z całego kraju, z całej Europy w tą akcję, bo z tych narzędzi może skorzystać każdy. One są bezpłatne, ogólnodostępne i właśnie to, co my robimy, to mierząc drzewa, jesteśmy w stanie zebrać takie parametry, które właśnie później ten model szacuje, jaka jest wielkość liści, bo zasadniczo te funkcje, wiele z tych funkcji wynika właśnie, czy zależy od tego, jaka jest wielkość liści łączna na drzewie. Dlatego tutaj też chcemy pokazać, że wartość i korzyści z dużego drzewa są wielokrotnie większe niż młode drzewa, czy niewielkie drzewa. Oczywiście w mieście potrzebujemy różnorodności, potrzebujemy dużych drzew, młodych drzew, ale szczególnie jeśli chcemy, zależy nam na tych korzyściach, to tutaj powinniśmy dbać o te najstarsze, największe drzewa, bo one właśnie dają nam najwięcej korzyści, między innymi dlatego, że mają największą powierzchnię liści. Tutaj taką ciekawostkę też mam. W ramach tej kampanii w Polsce w tym roku zaangażowaliśmy kilkanaście osób. Łącznie mamy 40 drzew. Łączna powierzchnia liści z tych 40 drzew 7000 metrów kwadratowych. To jest tyle, co 8 boisk, więc wybraliśmy bardzo duże drzewa. Ale rzadko kiedy sobie uświadamiamy, jak drzewa potrafią właśnie wykorzystywać efektywnie tą swoją ograniczoną objętość, a jednocześnie ta powierzchnia robocza jest bardzo wielka.
7: Tutaj oprócz tej funkcji produkcji tlenu mamy też retencję wody, no i usuwanie CO2. Jest to tak zapisane jako suma kilometrów pokonanych autem, która by wyprodukowała taką ilość CO2, no to właśnie taką ilość to drzewo pochłonie. Tutaj jest akurat prawie 100 tysięcy kilometrów, bo ponad 97. Czy te inne funkcje drzew to jest coś, o czym ludzie wiedzą powszechnie, czy raczej zatrzymujemy się na tym, że drzewa dają nam tlen i to tyle?
14: Myślę, że najbardziej taką znaną funkcją drzew jest to, że ta produkcja tlenu, gromadzenie węgla jest już coraz bardziej powszechnie znaną też korzyścią z drzew. Nie mamy żadnej innej technologii, która nam pozwalała na przechwytywanie dwutlenku węgla z powietrza. Właśnie stosujemy w tej kampanii takie przeliczniki, które są zrozumiałe dla każdego człowieka i tutaj zastosowaliśmy ten przelicznik na ilość kilometrów przejechanych autem spalinowym. Też bardzo funkcją drzew w mieście jest woda. Może ona też w wielu miejscach może być jedną z kluczowych funkcji drzew, bo oczywiście tlenu mamy pod dostatkiem w powietrzu, natomiast tą zieloną infrastrukturę, którą drzewa stanowią, taki główny trzon, jedna z głównych funkcji drzew, szczególnie w przestrzeni miejskiej, ale też w przestrzeni w krajobrazie otwartym, między polami, to jest właśnie przechwytywanie wody i buforowanie tej wody. I tutaj też mamy obliczenia pokazujące, ile tej wody rzeczywiście drzewa przechwytują. I w tym również drzewa są genialne. To jak właśnie pomagają nam w przechwytywaniu, w spowalnianiu wody. No pod tym kątem drzewa są zupełnie wyjątkowym elementem infrastruktury.
7: Ja też jeszcze tutaj uspokoję, jeżeli ktoś miałby się oburzać, że drzewa są jakoś tagowane, czy jest coś do nich przytwierdzane, to one spokojnie, te tritagi są przywiązane do drzewa takim konopnym sznurkiem, więc raczej tutaj nic nam nie zaszkodzi.
14: Tak, zastosowaliśmy właśnie taką metodę, żeby niczego nie przybijać. One są tymczasowo zamontowane. Jest to taka karta informacyjna. Niektórzy wybrali inną metodę i montowali na słupkach przy drzewie, gdzieś tak bardziej trwałe rozwiązania. Natomiast tutaj do drzewa nic nie przybijamy. Główny cel kampanii to jest właśnie informowanie o tym, jakie są wartości drzew i żeby to gdzieś było blisko przy drzewie, żeby wiadomo było, którego drzewa to dotyczy.
7: W kolejnych latach zobaczymy więcej etykiet na innych drzewach w mieście?
14: Myślę, że tak. Ogólnie dysponujemy już metodami i niektóre miasta wyliczają wartość wszystkich swoich drzew i to są olbrzymie wartości, więc każde drzewo, które mamy zinwentaryzowane, zmierzone, wiemy jaki to jest gatunek, wiemy gdzie one są, możemy spokojnie tą wartość wyliczyć i właśnie w wielu miastach robiąc inwentaryzację wylicza się wartość drzew dla wszystkich drzew w mieście. Tutaj też chciałbym podkreślić to, że no my wybieramy drzewa takie bardziej w miejscach publicznych, żeby one były dostępne, ale chciałbym podkreślić też to, że w mieście właścicieli drzew jest bardzo wielu, są oni zróżnicowani, to są podmioty publiczne, ale też jest bardzo dużo podmiotów prywatnych. Prywatne osoby w swoich ogrodach mają często piękne, duże drzewa i one też właśnie mają takie, no my wszyscy z nich korzystamy. Czyli wszyscy się zrzucamy na tą zieloną infrastrukturę i na tym polega właśnie piękno, że no, czy droga, czy wodociąg, no to wiadomo, że jest to jakoś ograniczone i te funkcje tej infrastruktury technicznej są przypisane do konkretnego właściciela. Natomiast tutaj ta wielowarstwowość i wieloaspektowość własności drzew i to, że wszyscy się przykładamy do tego, jest ważne. No i prywatni właściciele również mogą wyliczyć sobie wartość swoich drzew, żeby można było się tym chwalić.
11: Mówił Kamil Witkoś-Gnach, prezes zarządu Nature Based Tree Management. To organizacja, która jest koordynatorem kampanii EU Tree Tag na terenie Polski.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
11: Jonasz Cecerski, witam Was serdecznie. W Bielsku Białej możemy doświadczyć kawałka Japonii. W mieście działa grupa pod nazwą Wioska Japońska. Dzisiaj rozmawiam z jej założycielami.
8: Witam, nazywam się Tomasz Urbański-Jakubczyk, jestem współzałożycielem grupy Wioska Japońska.
15: Dzień dobry, Maciej Piela z tej strony. Ja również jestem współzałożycielem Wioski Japońskiej.
11: Wioska Japońska, która działa w Bielsku Białej. Powiedzcie mi proszę, jak to wszystko się zaczęło? Jak rozpoczęła się ta działalność? Co Was do tego zainspirowało?
8: Punktem wyjścia tutaj była działalność Taihokai, szkoły szermierki. Natomiast przy okazji, czy to wyjazdów, czy innych, no ten temat tradycyjnej szermierki japońskiej wiąże się bardzo mocno z kulturą Japonii, z innymi dziedzinami i to trochę też rozwijało inne tematy. Poza tym mamy też znajomych czy partnerów, którzy też zajmują się dziedzinami związanymi z Japonią, z tradycyjną kulturą, ale nie z szermierką, czy to z kimonami, z lalkami, sumie itd., itd. Więc chcieliśmy to po prostu połączyć tak, żeby móc bardziej wspólnie działać.
15: No w zasadzie to takie, myślę, że to było takie proste marzenie nasze troszeczkę. U mnie się to wzięło właśnie z tej szermierki, głównie z tej mojej pasji. Chciałem po prostu poszerzyć pewien rodzaj działalności, spełnić pewien rodzaj marzenia i stworzyć miejsce właśnie dla takich tradycyjnych sztuk japońskich. To był taki troszeczkę nasz wspólny cel. Za pomocą tego typu działalności, zwiększenia, że tak powiem, zasięgów chcieliśmy osiągnąć też, nie?
9: Tutaj Tomku, na początku wspomniałeś o wyjazdach. Może mógłbyś rozwinąć?
8: Tak, w związku z szermierką japońską to mamy wyjazdy na seminaria treningowe i nasza szkoła pod tym względem jest o tyle fajna, że Nowa się bardzo stara się też szerzej ująć temat, więc przykładowo przy okazji styczniowego seminarium odbywa się tak zwane Kagami Biraki, które jest takim tradycyjnym świętem, tradycyjnym noworocznym wydarzeniem, które ma wiele takich kulturowych elementów i to jest coś, co naprawdę jest atrakcyjne nie tylko dla trenujących sport, sztuki walki, ale również dla osób chociażby pobieżnie zainteresowanych. I właśnie bardzo chętnie też zapraszają osoby spoza, czy to właśnie znajomych, czy osoby z rodziny. Natomiast trochę też z tego powodu, że no to jest długa podróż, a to jest tylko jeden dzień z powiedzmy tygodniowego seminarium, to troszeczkę ciężko jest uzasadnić, żeby na przykład ludzie z Polski wzięli swoich mężów, żony, znajomych i no bo co mieliby przez całą resztę takiego czasu robić. Dlatego chcielibyśmy mieć również tego typu wydarzenia bardziej lokalnie, żeby to było bardziej przystępne i dostępne również dla nas.
11: Jaka jest szersza misja tego miejsca, misja Wioski Japońskiej?
9: Przede wszystkim umożliwienie ludziom, którzy chcą praktykować tradycyjne sztuki japońskie, żeby mieli miejsce do tego, żeby mieli wsparcie. Bo nie oszukujmy się, to jest temat wymagający. To jest bardzo często tradycyjne rzemiosło, które tradycyjnie trzeba było się uczyć go przez wiele lat specyficznymi narzędziami w specyficznych warunkach. I współcześnie ciężko jest po prostu zbudować coś takiego. Tak naprawdę jesteśmy pozostawieni sami sobie, więc musimy nie tylko poświęcić swój czas i wysiłek na to, żeby się tego nauczyć, ale też na to, żeby zbudować sobie warunki, zdobyć materiały, zarobić na to wszystko. Więc troszeczkę jest tak, że chcemy zbudować dla innych to, czego sami nie mieliśmy w tym wszystkim. Jest też drugi element tego wszystkiego, bo no, wspomnieliśmy o tym, że jest wiele dziedzin w tej tradycyjnej kulturze, w tych tradycyjnych sztukach. I jak popatrzymy się po organizacjach, to praktycznie każda jest nieco zamknięta tylko na swoją własną specjalizację i to powoduje taką fragmentację całego środowiska. I no właśnie, przykładowo jeżeli chodzi o taką integrację między ludźmi w rodzinach, wśród znajomych, to jest tak, że no, ktoś jest zainteresowany przykładowo kimonami, no to idzie na wydarzenie związane z kimonami, ale jeżeli ktoś kimonami niekoniecznie jest zainteresowany, ale jest zainteresowany, dajmy na to sumie, kaligrafią, to na takim wydarzeniu nie do końca ma coś dla siebie. A jeżeli byśmy mieli miejsce, gdzie właśnie wiele dziedzin jest praktykowanych, to wtedy dużo szerzej możemy się integrować. Więc to jest też taka integracja tych środowisk, jest też jednym z celów naszych.
16: Wspomniałeś o zdobywaniu materiałów. Jakie to są materiały, które trzeba zdobywać, pozyskiwać?
9: To zależy bardzo mocno od dziedziny, o której mówimy. Mówiłem dużo o kimonach, więc tutaj tanmono, czyli te rolki materiału tradycyjne, o tym formacie konkretnym, czy cała właśnie ta umiejętność tutaj zszywania tego. W przypadku sumie czy kaligrafii, no to mamy do czynienia z papierem łasi i właśnie tuszami, pędzlami, bardzo specyficznymi pędzlami tutaj. W przypadku rzemiosła, no to mamy materiały jak odpowiednie drewno, bambusy i narzędzia, które też trzeba sprowadzać.
15: Też warto napomnieć o wszelkiego rodzaju szkoleniach i też licencjach, które są no, niejednokrotnie ciężkie do zdobycia. Zwłaszcza jeżeli to jest temat japoński, no to najczęściej to trzeba zdobywać w Japonii. Czasem pośrednio można też gdzieś w Europie tutaj, nie? To też warto o tym napomnieć.
9: Tak, bardzo często zdobywanie tych licencji wiąże się z wieloletnim poświęceniem. Dlatego, no tak jak w innych dziedzinach są organizowane stypendia, bo rozumiemy, że nie jest łatwo na przykład komuś zbudować całościowo zaplecze, na przykład żeby uprawiać sport, czy jakieś sztuki i społeczeństwo, tak, czy to poprzez prywatne instytucje, czy poprzez publiczne instytucje organizują stypendia właśnie po to, żeby umożliwić zdolnym, chętnym ludziom praktykowanie tego, a nie skupianie się na tym, żeby, nie wiem, rozbudowywać biznes, który im sfinansuje, żeby mogli się tym zajmować.
15: No, ogólnie chodzi o to też, że celem wioski będzie troszeczkę takie ułatwienie tego progu wejścia, może w jakiś logiczniejszy sposób po prostu tutaj dla osób, które są chętne zajmowania się jakąś daną dziedziną, czy to będzie właśnie, czy to będą jakieś sztuki walki tradycyjne, w naszym wypadku to akurat jest hukshin-tori, czy to będzie na przykład sumie na przykład, tak? Czy jakiekolwiek instrumenty japońskie. Też będziemy chcieli pozyskiwać takie kontakty i troszeczkę centralizować to, żeby można było w jednym miejscu spokojnie znaleźć coś dla siebie.
16: Rozmawiam z Tomaszem Urbańskim Jakubczykiem oraz Maciejem Pielą z grupy Wioska Japońska. Tworzą oni przestrzeń dla mieszkańców Bielska i okolic zainteresowanych różnymi aspektami kultury Japonii.
17: Kiedy tutaj tworzy się ta bielska społeczność, jakie macie obserwacje, jakie dziedziny przyciągają najwięcej zainteresowanych? Czy to są właśnie sztuki walki, czy może kuchnia, język?
9: Ojoj, to jest bardzo indywidualna sprawa. Zatem niektórych przyciągają bardziej właśnie grafiki, czy to drzeworyty, czy sumie. Są osoby, które są bardziej zainteresowane
18: językiem czy historią. Oczywiście jest bardzo duża grupa, która jest zainteresowana sztukami walk i nam też z racji naszej specjalizacji najłatwiej jest od tego wyjść, ale też kimona są takim elementem, który bardzo mocno przyciąga. Jeżeli chodzi o jedzenie, to tutaj bez wątpienia każdy lubi pójść na dobre azjatyckie jedzenie. Może nie każdy, ale to jest coś, czym bardzo łatwo można przyciągnąć.
15: Znajdziesz coś dla siebie tutaj, nie? No akurat jeżeli o to chodzi.
18: Dokładnie. I to jest o tyle fajne, że jeżeli odpowiedzią się zaprezentuje, odpowiedzią poda te tematy, to one wcale nie muszą być jakieś trudne, żeby się z nich cieszyć. No właśnie, począwszy od tego jedzenia, nawet jeżeli ktoś nie jest zainteresowany stricte tradycyjnymi smakami, bo tradycyjne smaki azjatyckie jednak różnią się od tych, które znamy w Europie. Jest troszeczkę inna paleta smaków podawana, więc są też różne kuchnie takie mieszające właśnie style azjatyckie z europejskimi. Podobnie z kimonami jest tutaj bardzo duże pole do popisu, jeżeli chodzi o łączenie tego.
15: Tak bazowo no to mamy te takie najbardziej widoczne rzeczy w Japonii, czyli są ci samuraje, te sztuki walki powiedzmy. No to nosili kimono, wiadomo, no to kimona tak samo. Broń jest tam wystawiana często u nas też, żeby można było sobie pooglądać. No to są takie najbardziej te widoczne rzeczy, tak? Czy kaligrafia też oczywiście, też czy jakieś sumie, te malunki, które były robione właśnie za pomocą tuszu. No to są takie najbardziej widoczne rzeczy i takie najbardziej, że tak powiem, oczywiste, które będą przyciągały ludzi, no to się też cieszy taką popularnością, nie? A takie też, czy muzyka oczywiście jak najbardziej, którą bardzo bym chciał u nas też mieć jako stały punkt, to mi się też troszkę marzy. A reszta, no to też oczywiście bardzo fajne fragmenty są, które będziemy wciskać, no ale to już jest takie troszkę bardziej wyrafinowane grono.
17: Na stronie internetowej też wymieniacie ogrodnictwo, co może być zaskakujące dla niektórych.
18: A właśnie, ogród. No moja żona prowadzi u nas przy domu ogród w stylu japońskim. Zresztą tutaj w okolicach Bielska są przynajmniej dwa takie punkty specjalizujące się właśnie w ogrodnictwie japońskim. Czy to jeżeli chodzi o budowę herbaciarni i ogrodu dookoła, czy też jeżeli chodzi o bonsai. Nawet no, mamy mistrza od bonsai. Tak naprawdę tutaj w okolicach można naprawdę niesamowite okazy podziwiać.
17: Dzisiaj jak dużo osób jest zaangażowanych w wioskę? Czy można to jakoś policzyć, jak to wygląda?
18: Granica jest trochę rozmyta, chociażby właśnie przez to, że to jest trochę miszmasz różnych grup, różnych organizacji. Więc jeżeli chodzi o taki rdzeń osób, które powiedzmy codziennie prawie, że działają nad tym, to pewnie by było tak ze 4 osoby. Nasza dwójka plus kolega, który mocno w rzemiośle tutaj nam pomaga i też osoba od graficznych elementów. Natomiast jeżeli chodzi o osoby, które tak bardziej z doskoku pomagają i wspierają, to myślę, że już kilkanaście było.
17: I jakie wydarzenia w ciągu roku organizujecie, czy też bierzecie w nich udział jako wioska?
18: Jednym z wydarzeń był panel dyskusyjny, który nazwaliśmy Wspomnienia z Japonii, który właśnie był takim panelem podróżniczym, gdzie opowiadaliśmy o tym, co można spotkać, jak można podróżować, co jest takiego wdzięcznego w podróży do Japonii. Braliśmy udział w wydarzeniu Wojownicy Światów, gdzie mieliśmy dosyć spory, dosyć okazały obóz, jak również w konwencie Ryukon, gdzie też organizowaliśmy wioskę tematyczną. Jakiś wydarzeń też mniejszych, w sumie by było chyba całkiem sporo, bo organizujemy czasami takie wspólne wyjścia, takie bardzo luźne, że po prostu spotkamy się na mieście, robimy taki mały przechód przez miasto, później idziemy po prostu coś zjeść, coś porozmawiać, jak również zbieramy się i organizujemy wyjazdy, jeżeli inne grupy, na przykład grupa kimonowa z Krakowa organizuje, czy to pikniki tematyczne, czy spotkania.
15: Czasem mamy takie wyjścia, jeżeli na przykład są jakieś ciekawe wystawy w muzeach, to też się zbieramy oficjalnie jako grupa. Dodatkowo też rozważamy, już planujemy właściwie też taki nasz mały event lokalny na Bielsko, żeby po prostu cyklicznie jakiś taki Dzień Japoński zrobić. Taki bardziej tradycyjny troszeczkę, nie?
17: Rozumiem, że przed powstaniem wioski jakieś zainteresowanie grupy w Bielsku Białej były, tak? Które tą Japonią się zajmowały. Wy chcecie to wszystko, powiedzmy, zebrać w jedną całość?
18: Jeżeli chodzi konkretnie o Bielsko, to bym musiał trochę do takiej prehistorii nawiązać, bo faktycznie kiedyś były czy to kluby mangi, anime, najpierw Atarashi Sendai jeszcze w latach 90., później tak w okolicy 2006-2010, jeżeli mnie pamięć się myli, funkcjonował klub mangi anime Kajima. Natomiast w pewnym momencie to bardzo ucichło z różnych powodów, często właśnie osobistych, zawodowych, i przez pewien czas, no długi czas, tak naprawdę funkcjonowały tylko jednostki komercyjne, czyli czy to szkoły językowe, czy właśnie jakieś sklepy, restauracje. I dla nas wioska japońska jest okazją również, żeby od strony takiej społecznościowej przywrócić, jakby zebrać z powrotem ludzi, którzy kiedyś byli zainteresowani tematami japońskimi, ponieważ obecnie głównie tego typu grupy są no daleko poza. Najbliżej to chyba w Tychach jest coś organizowane, a tak to głównie Kraków, Katowice, więc naprawdę dla osób zainteresowanych tutaj w Bielsku chwilowo nic poza nami tak naprawdę nie ma, jeżeli chodzi o takie właśnie luźne spotkania, a nie jakieś zajęcia, czy to językowe, czy sportowe.
11: Moimi gośćmi byli Tomasz Urbański-Jakubczyk oraz Maciej Piela, założyciele grupy Wioska Japońska działającej w Bielsku Białej.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
7: Witam serdecznie, Janusz Cecerski z tej strony. Zapraszam na magazyn. Jesteśmy dzisiaj na Trzech Lipkach. Jest ze mną Robert Celiński.
19: Dzień dobry, jestem pasjonatem gór i dzisiaj będę pewnie opowiadał trochę o tym, co ze wzgórza Trzy Lipki widać.
7: No właśnie, jesteśmy tutaj nie przypadkiem. Sam wyznaczyłeś to miejsce na spotkanie, bo jak mówisz, zresztą jak tutaj sam widzę, bardzo wiele szczytów można stąd dostrzec.
19: Tak, dokładnie.

0: a jest tutaj naprawdę szeroka. Ludzie mile spędzają tutaj czas z pięknymi widokami.
1: Powiedz mi, też jesteś autorem takiego, można powiedzieć, narzędzia, które ułatwia w identyfikacji tych szczytów, bo myślę, że wiele Bielszczan widzi te góry na co dzień, ale nie każdy wie dokładnie, na co patrzy, nawet jeżeli ma, nie wiem, z bloku punkt widokowy, jak ktoś mieszka trochę wyżej. Dużo jest tych szczytów, ale stworzyłeś też coś, co pozwala, no właśnie, dowiedzieć się, na co dokładnie patrzymy.
0: Tak, zgadza się. Jestem autorem aplikacji Polskie Góry. To jest aplikacja mobilna, którą rozwijam już od 11 lat. Ona powstała na telefony z systemem Android i służy do opisywania szczytów w rozszerzonej rzeczywistości, czyli kierujemy aparat smartfona w danym kierunku i na podstawie lokalizacji GPS i na podstawie czujników położenia, w tym kompasu, aplikacja jest sięgając do bazy szczytów aplikacji, która jest bardzo rozbudowana, zawiera grubo ponad 8 tysięcy szczytów w Polsce i w obszarach przygranicznych. Na bazie tego wszystkiego aplikacja generuje taką wirtualną panoramę, którą nakłada na obraz z aparatu fotograficznego i po prostu opisuje szczyty. Mamy po prostu gotowy opis szczytu w rozszerzonej rzeczywistości.
1: I ludzie mogą sobie gdzieś zapisywać to, co już zobaczyli, czy to, co zdobyli?
0: Jeżeli chodzi o to, co zobaczyli, to mogą to utrwalić po prostu na zdjęciu, bo mogą zrobić zdjęcie tej panoramy. Natomiast aplikacja służy również do kolekcjonowania szczytów, to znaczy jak chodzimy po górach, jesteśmy gdzieś w pobliżu jakiegoś wierzchołka, włączymy aplikację, to ona nas zachęci do tego, żeby dodać szczyt, na którym jesteśmy, do kolekcji, żeby założyć swoją kolekcję. Te kolekcje potem można synchronizować z portalem, żeby przechowywać tam te szczyty i tam również można szczyty zaznaczać, na przykład na mapach, co jest ważne, bo aplikacja działa offline, to znaczy po prostu pobieramy bazę szczytów i chodzimy po górach bez dostępu do internetu i ona nam opisuje szczyty i kolekcjonujemy szczyty bez dostępu do internetu, bo czasami po prostu jest problem z zasięgiem w górach.
1: Ty też jesteś z Bielska, więc rozumiem, że te góry gdzieś są ci bliskie już od wielu lat.
0: Ja jestem warszawiakiem, pochodzę z Warszawy, ale w wieku 30 lat się przeprowadziłem do Bielska Białej i wrzeniłem się w te tereny po prostu za żoną, która stąd pochodzi.
1: No czyli już można powiedzieć, że jesteś stąd.
0: No można powiedzieć, bo mieszkam tutaj 16 lat ponad, tak. No piękne miejsce, ja już wcześniej byłem zakochany w górach, jeździłem w góry, jestem biegaczem górskim, biegałem w górach zanim się przeprowadziłem do Bielska Białej, a teraz jest to fantastyczne, że mogę to robić codziennie i biegam codziennie tutaj na taki szczyt Gajki. W zeszłym roku wybiegłem 296 razy na ten szczyt i 296 dni, także to jest, jak tylko mogę, to rano Gajki.
1: Wspomniałeś o robieniu zdjęć tym górom. Są też tacy pasjonaci, którzy gdzieś z daleka uchwycą te szczyty, które widzimy gdzieś tam w oddali.
0: Tak. To są obserwatorzy gór, dalecy obserwatorzy. Jest taka grupa, jestem na tej grupie na Facebooku. Śledzę strony, mam kontakt z kilkoma osobami, które się na poważnie tym zajmują, między innymi z Pawłem Kłakiem. I ja też lubię patrzeć z daleka na góry. Mam taki aparat kompaktowy, który ma dobry zoom. Taki wysuwany po prostu obiektyw, który powiększa 40 razy. Natomiast no ja nie jestem profesjonalnym obserwatorem górskim, to potrzebny jest do tego bardziej profesjonalny sprzęt. Ja ten aparat zabieram po prostu na bieganie czasami, jak jest ładna pogoda i go wyciągam, jak jest okazja i robię rzeczywiście zdjęcia z daleka, tak z ponad 100 kilometrów. Szczególnie, że tutaj przy dobrej pogodzie właśnie świetnie widać na przykład Tatry, Małą Fatrę, a nawet Sudety oddalone o 140 kilometrów.
1: To przejdźmy już do tego, co można zobaczyć z Trzech Lipek. Teraz stoimy pod samym krzyżem. Nie wiem, czy chcesz może przejść po kolei mniej więcej, co widać z tego punktu?
0: Znam na pamięć, opowiem radiosłuchaczom, co możemy zobaczyć z Bielska Białej. Ogólnie jak w Bielsku Białej patrzymy na góry, patrzymy zwykle w kierunku południowym i widzimy po lewej stronie, widzimy Beskid Mały, czyli po naszej lewej stronie, jak patrzymy na południe, na wschód, po lewej stronie widzimy Beskid Mały, a po prawej stronie Beskid Śląski. Między nimi jest tak zwana Brama Wilkowicka, która jest dosyć wąska i przez tę bramę mamy widoki na dalsze pasma. Przede wszystkim Beskid Żywiecki i z Bielska Białej z wielu miejsc możemy zobaczyć Babią Górę lub Pilsko. W zależności od tego, pod jakim kątem patrzymy, właśnie przez Bramę Wilkowicką widzimy te szczyty. Tutaj akurat ze wzgórza Trzylipki widzimy Pilsko, Masyw Romanki i Rysianki. Natomiast możemy też zobaczyć Tatry. Jest kilka miejsc właśnie ze wzgórza

0: Przylipki, widać Tatry Zachodnie spod Szpitala Wojewódzkiego na przykład. Widać również Tatry i Babią Górę z kolei. Natomiast też na przykład lotnisko w Aleksandrowicach jest takim miejscem widokowym i też stamtąd można zobaczyć Tatry przy dobrej pogodzie. A także jak spojrzymy na zachód, możemy czasem dostrzec oddalone o 140 km Sudety.
1: Dobra pogoda to oznacza brak chmur?
0: Tak, no przede wszystkim musi być przejrzystość powietrza dobra i dobrze jest jak jest na przykład po opadzie deszczu, ale takim krótkim, nie żeby się tworzyły chmury. Dobrze jest, jeżeli jest wiatr, który przewiewa zanieczyszczenia z powietrza, jednak tych zanieczyszczeń jest sporo na naszej linii patrzenia. I też obserwatorom górskim sprzyja tak zwana refrakcja, która wynosi szczyty, które są bardzo daleko nad horyzont, dzięki czemu te szczyty, których teoretycznie nie moglibyśmy zobaczyć, one jednak są widoczne, bo patrzymy na nie po łuku tak naprawdę. To jest bardzo ciekawe. Myślę, że to specjaliści od dalekich obserwacji mogliby więcej powiedzieć na ten temat.
1: Refrakcja, czyli coś ze światłem się odbija, załamuje?
0: Tak, jest to załamanie światła w atmosferze. To zależy też od tego, jakie jest ułożone ciśnienie, od tego zależy temperatura. W czasie refrakcji często jest tak, że wyżej jest cieplej niż niżej, co jest pewną anomalią. Tak? Zwykle jest tak, że gdy wychodzimy w górę, to tam jest chłodniej, natomiast refrakcja jest taką anomalią. I właśnie taki układ ciśnienia pozwala nam na wyniesienie tych gór za horyzontem i bo Ziemia jest okrągła.
1: Kontrowersyjna opinia.
0: Tak, tak. I dzięki temu możemy zobaczyć również te szczyty, które normalnie by gdzieś tam się za tym horyzontem już chowały.
1: Moim gościem jest Robert Celiński, pasjonat gór, biegów górskich, fotografii, również twórca aplikacji Polskie Góry. Aplikacja pozwala na zidentyfikowanie szczytów, które widzimy wokół siebie. Zamiłowanie Roberta do gór sprowadziło go aż do Bielska Białej z Warszawy. Tutaj mieszka już od kilkunastu lat. Udaje mu się tę pasję góry rozprzestrzeniać. Dzisiaj rozmawiamy stojąc na szczycie Trzech Lipek. To miejsce jest punktem widokowym w Bielsku Białej, z którego widać naprawdę wiele, wiele szczytów, nie tylko w Polsce, ale również te na Słowacji czy w Czechach. Robert opowiedział, co możemy zobaczyć z Trzech Lipek. Tam też znajduje się tablica, na której ta panorama jest w pewien sposób opisana. No okazuje się, że często to, co jest najbliżej nas, nie jest nam aż tak znane. Bielszczanie może widzą na co dzień góry, ale niekoniecznie wszyscy się tym interesują. Nie każdy wie, na co dokładnie patrzy, nawet z okna swojego bloku. Dlatego właśnie Robert stworzył aplikację Polskie Góry. Od ponad 10 lat ją rozwija. Chodząc po górach możemy obserwować również te dalsze szczyty, ale do tego potrzebne są bardzo dobre, korzystne warunki. O tym mówimy w dalszej części rozmowy. A jak często tutaj w Bielsku czy w okolicy mamy takie dobre warunki do obserwacji gór?
0: Ja jestem w górach praktycznie codziennie i mam swoje punkty widokowe również na Gaikach. I tak, żeby zobaczyć Sudety na przykład, No niewiele jest takich dni. To jest, mówię, 140 km. Sudety, mówię o masywie Wysokiego Jesionika w Czechach i o górach opawskich naszych, gdzie najwyższym szczytem jest Biskupia Kopa, zaliczana do Korony Gór Polski i stąd widać też Biskupią Kopę. Myślę, że to jest 5% dni, a tak, żeby było tak, no 5, może do 8%, a żeby było tak wyraźnie widać, tak 3%.
1: Masz jakieś takie swoje miejsca tajne do obserwacji, których nie zdradzasz?
0: Nie, zdradzam te miejsca, bo regularnie robię zdjęcia właśnie z tych miejsc, wrzucam na Facebooka i tam są też koordynaty podane, więc każdy może te miejsca znaleźć po prostu po współrzędnych geograficznych. Mam kilka takich miejsc i to się cały czas zmienia w górach, szczególnie tutaj w Beskidzie Małym, który no zarasta, czasami coś wytną, to tworzy się nowy punkt widokowy, ale ostatnio przeważnie zarasta i coraz mniej mam tych punktów, ale tak, mam takie punkty właśnie, gdzie widać Tatry pod Gajkami. Tatry widać częściej, bo to jest już trochę bliżej. Tatry to jest, myślę, że tak kilkanaście procent dni.
1: A dużo jest takich pasjonatów, którzy właśnie wychodzą w góry po to, żeby obserwować, czy może łączą te dwie pasje chodzenia czy biegania po górach z takimi dalszymi obserwacjami?
0: Obserwatorów górskich jest sporo, no ale jest to taka grupa, taka, nie jest to takie bardzo popularne, ale są ludzie, którzy są w to rzeczywiście bardzo wkręceni, bardzo dobrze się na tym znają, wiedzą, jakie będą warunki, wiedzą, kiedy wyjść w góry, żeby nie tracić czasu, że tak powiem, i oglądać mgłę. Tak, ale no, dużo jest turystów, którzy interesują się górami. Na przykład moja aplikacja jest dla takich zwykłych turystów, którzy po prostu się interesują tym, co wokół nich widać. Myślę, że większość osób, które stoją w jakimś punkcie widokowym, to się interesuje, co to jest za góra, co tutaj widać. Czasami zgadują, strzelają, nie mają racji, a właśnie aplikacja Polskie Góry może im w tym pomóc. I poza tym, że jest ta wersja na Androida, to jest jeszcze wersja taka przeglądarkowa, która, że po prostu można sobie w przeglądarce uruchomić na stronie polskiegory.mobi, polskiegory.mobi, można sobie uruchomić panoramę z danego miejsca, gdzie się znajdujemy. To działa po prostu w przeglądarce, czy to na Androidzie, czy na iPhone'ie, czy na zwykłym komputerze, gdzie czasami jest bieżąca lokalizacja podawana też, ale możemy też zasymulować lokalizację. Na przykład zrobiliśmy zdjęcie na Klimczoku, skąd jest piękna panorama. Klimczok to jest jeden z moich ulubionych punktów widokowych tutaj. I możemy po prostu sobie zasymulować lokalizację na Klimczoku, zobaczyć, jaka jest panorama i porównać z tym, co widzimy na zdjęciu i określić sobie, jakie szczyty tam widzimy. Także polecam chodzenie po górach, kolekcjonowanie szczytów i interesowanie się tym, co widzimy dookoła, bo jest to piękna sprawa.
1: To może jakbyś mógł jeszcze tak szybką poradę, jak się przygotować do pierwszego takiego wyjścia w góry?
0: Jeżeli chodzi, myślę, że tak jak każdy turysta, z czasem będziemy nabierać wprawy w tym wszystkim, no ale myślę, że przede wszystkim powinniśmy zaplanować trasę na mapie. Dobrze jest mieć właśnie w telefonie aplikację z mapą na przykład, ale też no, tradycjonaliści lubią mapy papierowe, prawda? Tak, zaletą aplikacji jest to, że widzimy, gdzie jesteśmy dokładnie na tej mapie, widzimy, jakimi szlakami idziemy. Natomiast no, też czasami nie ma zasięgu, można pobrać mapy offline, ale mogą być na przykład problemy, że bateria nam siądzie w smartfonie, szczególnie zimą, kiedy ta żywotność tych baterii nie jest zbyt długa. No, to przede wszystkim, no wiadomo, strój odpowiedni do warunków, przygotowanie się, aplikacja ratunek w razie czego, gdyby coś nam się stało. No myślę tego typu kwestie. Także zachęcam do chodzenia po górach. Z czasem nabierzemy wprawy, nabierzemy kondycji i będziemy chcieli więcej.
1: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: Rozmawiałem z Robertem Celińskim, miłośnikiem dalekich obserwacji górskich oraz samego chodzenia czy biegania po górach z Bielska Białej. Robert nie jest zwykłym amatorem, ponieważ stworzył aplikację Polskie Góry, która pozwala nam na identyfikację szczytów, na które patrzymy w danym momencie. Celem przedsięwzięcia jest uświadamianie turystów i mieszkańców na temat tego, co widzą podczas swoich wycieczek, czy nawet w przypadku wielu bielszczan, co widzą z okien swoich mieszkań.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
6: Nie, jakie to składniki?
5: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
6: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
5: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
7: Dużo dobrego.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel. Tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
9: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
10: Po reklamie.

0: Reklama.
1: A cappuccino też za piątkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 5 zł. McCafé. Łatwo o dobry dzień.
3: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
4: Kogo?
3: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
4: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
3: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
4: Tak, jest posterunkowy Cezary.
3: No, więcej na szkłomazgo.pl.
4: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
3: I Cezary Pazura.
5: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
6: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
5: Czyli frosty kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Dużo dobrego.
16: Teraz w Netto cytryny luzem. Tylko 5,99 za kilogram. Aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę. Aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
17: Po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
19: Siemanko, już 10, to jest weekendowe Melo, tu Music Sound i Fast Boy. Tym numerem zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie. Opoka, siema, fajnie, że jesteście. Jaka pogoda u was? Ślijcie zdjęcia. WhatsApp do waszej dyspozycji, znajdziecie go na meloradio.pl, wbijając sobie to na smartfonach. To tam jest opcja wysyłania zdjęć, głosówek, co chcecie.

Happiness is so sad. Tak gramy wam w weekendowym Melo w Melo Radio Swedish House Mafia. Na nich zawsze można polegać, ale mamy też innych dobrych DJ-ów, którzy polecają się od 20, bo dzisiaj dobre Melo właśnie wtedy startuje. Teraz rozgrzewka przed tym najwłaściwszym elementem soboty. No chyba, że ktoś w pracy, to pochwalcie się, gdzie i co robicie. WhatsApp do waszej dyspozycji. Thinking About You, Calvin Harris. Już teraz, róbcie głośniej.

0: Wakacyjny nastrój jeszcze nas trzyma. Don't go breaking my heart w Melo Radio. To weekendowe Melo Joel Corey przed momentem i Hannah Boleyn. Można poznać ten wspaniały wokal, ale takich cudownych głosów to mam dla was więcej. Jeśli lubicie Christinę Aguilerę, za chwilę z wyjątkowym producentem i mocnym klubowym numerem w Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
16: Pani Celinka wie, co jest super.
17: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
16: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
18: Czyta lektor AI.
19: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
18: Z aplikacją Idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
19: Stokrotka.
20: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
21: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
22: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Kiny liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: Nowy sezon artystyczny w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. Doskonali soliści Sheku Kane Mason, Maria Dueñas, Nemanja Radulowicz czy Charles Richard Amleon. Do tego muzyka od dawna i po najnowszą. Koncerty symfoniczne, kameralne, jazzowe, organowe i wiele innych. Więcej informacji na nospr.org.pl. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron.
8: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: Po reklamie.
10: Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.
11: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

Blank & Jones zaczynali dawno, dawno temu, za górami, za lasami, można by powiedzieć, no może przegiąłem, za Odrą, bo to niemiecki duet Blank & Jones. W latach 90. grali taki energetyczny trance, ale później to porzucili, żeby zająć się taką muzyką, jakiej słuchaliśmy przed momentem. Takimi właśnie klubowymi, ale jednak enigmatycznymi, relaksującymi brzmieniami. Catch to właśnie ich singiel, którego słuchaliście przed momentem w Melo Radio, a przed wami Lumix.

0: Safriduo, uwielbiam ich w social mediach. Nasze social media też są spoko i zaglądajcie tam tak często jak możecie, bo sporo się dzieje. Sporo zadzieje się również jutro, bo o tej godzinie będziemy zbliżać się do końca naszego nowego programu. Tak. After party od jutra.
1: A już o 11 zagramy
0: How Does It Feel, Dub Dogs.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda.
7: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
6: Nie. Jakie to składniki?
7: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
6: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
7: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
8: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
9: Czyta lektor AI.

0: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 36,49. Teraz jedynie 19,99. Stokrotka.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399.

0: Kart Ekstra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
2: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października.
3: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
4: Kogo?
3: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
4: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
3: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
4: Tak, jest posterunkowy, Cezary.
3: No, więcej na szkłomazgon.pl.
4: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
3: I Cezary Pazura.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
5: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
6: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
5: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi już w tę sobotę, 3 października. Wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
10: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
11: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.
12: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
13: Proszę bardzo, napoje energetyczne od lat 18, a my? Dla każdego. Nikomu nie patrzymy w dokumenty. Róbcie głośniej Dub Dogs, Fezo i Zark z numerem How Does It Feel? O, poka, siema.

Everlasting, Armin van Buuren i Sasza. Kto podoba się bardziej w tym numerze? Bity Armina czy wokal Saszy? Kto sprawił, że ten numer jest po prostu magiczny? Dajcie znać, wyślijcie głosówkę albo wiadomość, WhatsApp do waszej dyspozycji, jak macie ochotę dać znać, co w ogóle u was, co pięknego za oknami. Proszę robić zdjęcia i wysyłać, wysyłać, wysyłać. A WhatsAppa znajdziecie, jak wbijecie sobie na smartfonach meloradio.pl. Na dole jest okienko do komunikatora. Ja chciałem zakomunikować, że teraz antenę przejmuje gips. Numer zatytułowany jest Stan.

0: Confession i James Hype. Jeden z najgorętszych numerów w naszej playliście, który dosłownie tydzień temu pojawił się w Melo Radio. James Hype, gość na prawdziwym hypie i nieraz pewnie jeszcze go u nas usłyszycie, a wkrótce Drenchill Indiana z numerem Freed From Desire.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
5: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
6: Nie. Jakie to składniki?
5: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
6: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
5: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
12: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
14: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
15: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
16: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
18: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
17: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także filet z kurczaka 44% taniej. 13,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Cena przed obniżką 24,99.
20: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl, to się opłaca.
21: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
22: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października.
4: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
23: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
2: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9.

0: pokaż mi, co buję cię jak.
1: Santa Cruz, ekipa modelki Kury w Melo Radio. Tu weekendowe Melo, świetnie, że jesteście razem z nami. Dzisiaj jak wjechałem na stację, żeby zatankować, żeby tu dojechać, to trochę czułem się jak król. No nie no, 6,80 chyba tyle kosztowało paliwo, dobrze mówię? Jakoś tak. No to już jest naprawdę spora różnica. Miło było tankować do pełna, tyle powiem. Ale cały czas zastanawiam się, jak to było, kiedy tankowaliśmy po 4 zł i marudziliśmy. A takie czasy też były. Back to yours, przed wami.

0: Clean Bandit, super ksywa, i Sean Paul, a także Anne-Marie. A to wszystko razem daje nam numer Rockabye, którego słuchaliście przed momentem w Melo Radio. To weekendowe Melo, świetnie, że jesteście, bo za chwilę odpalamy kolejną godzinę gorącej jesiennej muzy.
1: A już o 12 zagramy
0: Fly High, Tobi Romeo. Jesiennej tylko z kalendarza, ale w głośnikach wakacje i lato. Zostańcie z nami, za chwilę wracamy.

0: skopiała. Słuchaj na 87,9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kompetacyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Reklama.
1: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
8: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też twojemu portfelowi już w tę sobotę, 3 października. Wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
13: Lidl, to się opłaca.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
8: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
18: Pani Celinka wie, co jest super.
19: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
18: W tę sobotę masło ekstra mazurski smak, tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
8: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Siemanko, inni gadają, a my już gramy Tobi Romeo Fly High, idealny numer na zakupy. Jak ktoś na zakupach, dajcie znać, czy to prawda, że masło drożeje. Opoka, siemano.

Niby sobota, jednak lekcja. Lekcja miłości i pokory od Kygo w utworze Take Me Back. Bo czasami jak kogoś bardzo kochamy, to tak palnąć możemy głupotę, że potem ciężko te słowa cofnąć. A czasami po prostu jak w tym numerze się nie da. I jedyne co pozostaje, to klękać i błagać o przebaczenie. A my bardzo was prosimy, żebyście wbili na meloradio.pl. Tam szybka kasa, jeśli macie ochotę sięgnąć po szybką forsę od nas, to dajcie znać, na co potrzebujecie kilku stówek, a może już w poniedziałek. Zadzwonimy właśnie do ciebie. Shane Cott, Get Out of My Head w weekendowym Melo.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: And World Wave, Melo, Radio. Dwie ważne informacje. Pierwsza to taka, że 95 poniżej 7 zł, diesel poniżej 8 zł, ceny poszły w dół o prawie 1,50 zł. Druga, jeszcze ważniejsza informacja, za chwilę podejmij wyzwanie. Jak macie ochotę sięgnąć po meloskiety z limitowanej edycji, to dzwońcie 321-321-37.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: autopromocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z Boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj już dzisiaj po 20:00 tylko w Melo Radio. Najlepsze Melo jest tylko u nas.
1: Bo nie warto stać w miejscu.
2: Bo liczy się dobra energia.
1: Bo ciągle dodają coś nowego.
0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
8: Codziennie niskie ceny.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
0: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
10: Po reklamie.
0: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.

0: Acapulco, Jason Derulo, Weekend of the Mellow. A razem ze mną jest Damian, siemano.
1: Witam wszystkich słuchaczy.
0: Damian, dzisiaj mamy Europejski Dzień Ptaków. Ptakiem, na który zwracamy szczególną uwagę w tym roku, jest sieweczka obrożna. Ptak zagrożony, znajdujący się na czerwonej liście ptaków Polski. Nie każę ci naśladować sieweczki obrożnej, bo sam nie wiem, jak ona brzmi, ale chciałbym, stary, żebyś naśladował w ramach twojego wyzwania inne ptaki. Co ty na to?
1: Jestem gotowy chyba.
0: Dobra, Damian, to zaczynamy. Pierwsza niech będzie taka prosta, klasyczna, tradycyjna polska wrona, kruk, sroka, wszystko jedno. A nie bardziej.
1: Coś takiego może.
0: Dobra, odhaczone zaliczam. Kukułka.
1: Kukułka.
0: Obudziłeś wszystkich dookoła. Uwaga, gołąb jest trzeci. No właśnie, takie gruchanie.
1: Takie gruchanie.
0: I dajmy na koniec jeszcze bociana.
1: Ale bociany już nie ma, trzeba wspominać.
0: Bociany odleciały, jesień się zaczęła, ale u nas gorąco i letnie. I mam nadzieję, że te skiety na jesień ci się przydadzą. Pakuję, wysyłam, baw się, stary, dobrze.
1: Dzięki, wzajemnie pozdrawiam.
0: A was zapraszamy na kolejne wyzwanie, bo wkrótce pojawi się na antenie. Nikt nie wie kiedy, bądźcie gotowi. Podejmij wyzwanie. Teraz gorące, jeszcze letnie. Ellie Oaks, a nawet Eli Oaks, Lavinia i Reasons w Melo Radio.

0: Out of My Head i Fort Life Melo. A już o godzinie 13 u nas kolejna gorąca porcja muzyki na weekend. Rozgrzewacie się przed imprezami, wiem. Pozdrawiamy Marka, Marcelinę i Matyldę i wszystkich, którzy dzisiaj wieczorem coś zaplanowali. Tylko ja jestem ciekawski. Dajcie znać, co planujecie.
1: A już o 13 zagramy.
0: Pierwsze będzie Talk to You, Another i 5-4 Ultra. Aha, no pisać i wysyłać głosówki to oczywiście możecie na naszego WhatsAppa. Znajdziecie go na meloradio.pl, jak sobie wbijecie na smartfonach.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
10: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
11: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
10: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
13: O reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Siemanko, siemanko, to weekendowe Melo, inni gadają, a my gramy najgrubsze, najgorętsze, najgłośniejsze numery, które rozgrzewają was przed dobrym Melo. Przypomnę, to startuje o 20. Another Five for Ultra na początek. A numer zatytułowany jest Talk to You, opoka się ma. Dajcie znać, co u was. WhatsApp do waszej dyspozycji.

All of My Love, Eben i Zibizu w Meloradiu, amerykańsko-brytyjska kolaboracja. Wspaniały głos i cudowne bity. No, mam nadzieję, że to jeden z tych gorących numerów, które lubicie, kiedy pojawiają się w Meloradiu. Pewnie lubicie też 20 w soboty, bo to początek dobrego Melo. Wbijcie na playermeloradio.pl, bo tam mamy dla was oczywiście całą ramówkę i line-up dzisiejszego wydania. Wśród gwiazd pojawią się oczywiście, jak co tydzień, Robin Schulz, ale zaszła pewna zmiana, bo również dzisiaj pojawi się Blaster Jacks. Od północy przed nim Armin van Buuren, Estate of Trance, a jeszcze wcześniej Skytech. This is Skytech. Sprawdźcie line-up na playermeloradio.pl, a to już no money.

0: Chris Cross, Amsterdam, Luisa Sonza z numerem My Oh My. Ależ gorący hicior. Pewnie podśpiewywaliście, proszę się nie wstydzić. Nawet w autobusie można. Niech patrzą spod byka, niech patrzą jak na dziwaków. Przynajmniej jesteście szczęśliwymi ludźmi. I o to chodzi w życiu. Imani, Don't Be So Shy, za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
2: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, więc napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 3 października.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem

0: Nowy sezon artystyczny w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. Doskonali soliści Sheku Kane Mason, Maria Dueñas, Nemanja Radulowicz czy Charles Richard Ameon. Do tego muzyka od dawna i po najnowszą. Koncerty symfoniczne, kameralne, jazzowe, organowe i wiele innych. Więcej informacji na nospr.org.pl. Mecenasem głównym Nospr jest Tauron.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2 plus 1 gratis. Biedronka. Codziennie.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

Płacisz jeden grosz, a wszystkie kapsułki do prania. Drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie soboto branie w Dino. Najbliżej ciebie. Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9.

Trips Kubańczyk, ostatni raz zatańczysz ze mną. Dzisiaj Dobre Melo, a jutro, aj, ależ będzie się działo. O 10 ruszamy z nowym programem After w Melo Radiu, bo po każdym dobrym Melo przychodzi czas na to, żeby jeszcze poimprezować i to Melo podkręcić nieco bardziej. Więc zapraszam serdecznie, zaczynamy punktualnie o 10 i przez godzinę zagramy wam bardzo dobre klubowe brzmienia. Numery, które znacie i kochacie, ale w takich wersjach, które na pewno was zaskoczą i co najważniejsze, będziecie mieli wpływ na to, co będziemy grać w programie. Szczegóły to już może jutro. Zapraszam serdecznie, słyszymy się na pewno o godzinie 10. To wcale nie wcześnie, wcale nie późno. Ciekawe, czy ktoś z was o tej godzinie właśnie będzie wracał dopiero do domu z dobrego Melo. A dobre Melo może odbyć się przy tym numerze z pewnością. Tu Colors i Prima Donna w Melo.

0: No może to nie jest tak gorące jak jest to Hard to be around, ale cały czas jeszcze przyjemnie ciepłe. Need that love, Sam Felt w Melo Radio. W zeszłym tygodniu ten numer miał swoją premierę. Takich premierowych numerów to mamy dla was więcej, ale nie boimy się też klasyków, po które będziemy sięgać.
1: A już o 14 zagramy.
0: A o 14 pierwsze będzie Self Aware. Jak ktoś po obiedzie trochę przysypia, bo po obiedzie czasami tak jest, że spanko łapie, no to zróbcie głośniej, na pewno wyrwie z butów.

0: Slay.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Świętuj z nami pierwsze urodziny. Zrób zakupy w sklepie IKEA Bielsko-Biała w centrum handlowym Gemini i zyskaj 50 zł rabatu do wykorzystania na produkty IKEA przy następnych zakupach za minimum 150 zł. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 31 października. Regulamin na IKEA.pl. Do zobaczenia w IKEA Bielsko-Biała.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński. Za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania. Drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
1: Po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Elo, elo, tu weekendowe melo. Rozgrzewamy się przed wieczorem o 20:00. The Best of Tomorrowland. Ale póki co Lumix i gorące Self-Aware.

Ich muzyka nie potrafi się znudzić. Cały czas brzmi mi w głowie Lioness, choć Happiness is So Sad naprawdę mocno z tym numerem konkuruje. Który z numerów Swedish House Mafia jest waszym ukochanym? Czekam na was na naszym WhatsAppie. Jak wbijecie meloradio.pl na smartfonach, to na dole jest opcja, żeby się skomunikować z nami właśnie w ten sposób. Głosówkę na przykład można wysłać, a jak ją wyślecie, to my ją potem puścimy. Fajnie. No to teraz Felix Jan i Polina z numerem Book of Love, a potem Moonlight Fordo z numerem Alabama Ten. Jeśli macie ochotę sprawdzić, co aktualnie gramy, wbijajcie na naszą stronę, bo tam też tytuły podpowiadamy.

0: On Tonight, Silva Bampa. Po dzisiejszej nocy może być ciężko stać jutro. Wiem, rozumiem, ale mam nadzieję, że staniecie po pierwsze na after. A jeśli macie problemy ze wstawaniem również w ciągu tygodnia, to już za chwilę będę miał dla was coś, co naprawdę stawia na równe nogi i rozbudza najlepiej ze wszystkiego. Bądźcie ze mną.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: stacja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor. Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
2: i mocno podkręcone tempo.
3: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
0: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
4: Kiedy potrzebuję

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
6: Kogo?
5: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
6: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
5: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
6: Tak, jest posterunkowy Cezary.
5: No, więcej na szkłomazgo.pl.
6: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
5: I Cezary Pazura.
0: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
0: Po reklamie.

Get This Party Started i Westland w Melo Radio 2, Weekend of Melo, tu Opoka, siemanko. Fajnie, że jesteście razem z nami. Przypomnę tylko, że za chwilkę rozpoczniemy Before, to taka najprawdziwsza w świecie rozgrzewka przed dobrym Melo, który startuje o 20. Jak dzisiaj zaczniemy o 20, to uwaga, skończymy jutro o 11. Bo jutro w niedzielę po raz pierwszy nowy program w Melo Radio, czyli After. Zapraszamy od 10 do 11. To taka porcja klubowej muzyki, waszych ulubionych numerów w takich fajnych, zremiksowanych wersjach, których mogliście jeszcze nawet nie słyszeć, wpadają w ucho, to mogę zapewnić, i to wy będziecie mieli wpływ na to, co zagramy w afterze. O szczegółach będę opowiadał jutro od 10:00. Mam nadzieję, że będziecie razem ze mną. Zapraszam, a to już Alan Walker.

0: Aleksyja z numerem ducha, z den Schönsten Arschder Welt. Można sobie połamać język. Mam nadzieję, że dzisiaj nikt na parkiecie nie połamie sobie nóg. Życzymy wszystkim dobrych imprez. Oczywiście za chwilę Before po 15, a potem lecimy z dobrym Melo od 20.
1: A już o 15 zagramy
0: Sad Girls, Bibi Rexha i David Guetta. Opoka, siemanko, bawcie się dobrze. Słyszymy się jutro o 10 w Afterze.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
8: Mam nadzieję, że wszyscy już wstali po piątkowym dobrym melo, a my zaczynamy Before przed kolejnym Bibi Rexa, David Guetta, to na dobre wejście w 15. Konrad Straczek, cześć, witajcie i zapraszam.

To Liwka i Poza Tobą Nic, tak podkręcamy tempo w Melo na kilkanaście minut po 15. A co byście powiedzieli na to, żebyśmy też podkręcili stan waszych portfeli? No to już w poniedziałek będzie taka szansa, już w poniedziałek będziecie mogli zgarnąć 200 w Melo Radio. Wystarczy, że już teraz wbijecie na meloradio.pl, no i napiszecie nam, na co takie siano by wam się przydało. Na jakąś fajną kolację w restauracji, może na przykład na coś jesiennego. Piszcie już teraz meloradio.pl, tam czekamy.

0: To Wasted w Melo Radio, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 16, a za chwilę powiem wam trochę o tym, co mogą osiągnąć studenci, jeśli się im dobrze zapłaci. Gold też nam zagra, koniecznie zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Autopromocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
1: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz? Mhm. Czuję, że cały się już rumienia, widzę na podglądzie.
2: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
1: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
2: To prawda.
0: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14-18 Freak Fight w Melo Radio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

To Natalia Nykiel i Error. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 16, a tymczasem okazuje się, że płacenie hajsu studentom za sen popłaca. Ostatnio zrobili taki eksperyment w Pittsburghu. Za każdą noc, gdy studenci przespali co najmniej 7 godzin, dostawali 5 dolców. No i co się okazało? Że nagle 1/4 z nich zaczęła spać więcej. No co się dziwić? Na wykładach to części za spanie nie trzeba nawet płacić.

0: Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 16:00. To Michael Schulte, You Happy Waterfall. A po 16:00 też oczywiście nie zabraknie najlepszej muzy, no bo to jest B4 przed dobrym Melo, więc rozgrzewamy się przed niezłą imprezą.
1: A już o 16:00 zagramy
0: Reasons. Ilaya Ux i Lawinia punktualnie o 16:00, bo kiedy inni gadają, my gramy.
1: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
6: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
5: Czyli frosty kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
9: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
10: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
15: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
16: Po reklamie. Autopromocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego. Zapraszamy Melo. Słuchaj już dzisiaj po 20:00 tylko w Melo Radio. Autopromocja.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Reasons na dobre wejście w 16. Za chwilę też m.in. Lady Gaga, ale będzie też Alok. To wszystko w przygotowanej przeze mnie na 16. playce. Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam.

Ależ to dobrze brzmi. Neptunika i What If, tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 16 w Melo. Leciał samolotem z 8-miesięcznym synkiem, a pasażerom dał nietypowy prezent. Ostatnio taka sytuacja się wydarzyła w jednym z samolotów. Ojciec stwierdził, że żeby pasażerowie nie narzekali na płaszcz dziecka, przyniesie ze sobą 100 par zatyczek do uszu. No, finalnie nie wszyscy wzięli, ale chyba się zgodzicie, że takie zatyczki przy niektórych ludziach to przydałyby się nie tylko w samolotach.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: To Kygo i Take Me Back, tak, podkręcamy tempo przy sobocie w Melo Radio, to jest Before przed dobrym Melo, a za chwilę o nowej części Shreka, która pewnie nie wszystkim się spodoba. Zagra nam też September, to już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: wielką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kompetatyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Mam ochotę na safari.
2: Na safari to trochę daleko.
1: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
2: A ile można upolować?
1: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
2: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
11: Kogo?
10: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
11: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
10: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
11: Tak, jest posterunkowy Cezary.
10: No, więcej na szkłomazgo.pl.
11: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
10: I Cezary Pazura.
12: 3,17,41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8,11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.

To Carla Fernandez i Co jeśli, tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 17. No a w nowym Shreku najprawdopodobniej zabraknie jednej z najważniejszych postaci. Czytam w internetach, że wszystko wskazuje na to, że w nowej serii nie będzie kota w butach. Antonio Banderas, który podkładał mu głos, nadal nie dostał telefonu z produkcji. No, zawsze jeszcze jest nadzieja, że na przykład po tym, jak zrobi te słynne zaszklone oczy, to coś się zmieni.

0: YC Lavinia i Stars w Meloradio, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 17. No mam nadzieję, że wy już wszyscy w takich nastrojach biforowych, a jeśli nie, no to spokojnie, o 17 też nieźle o to zadbamy.
1: A już o 17 zagramy
0: Dracula. I tak punktualnie zaczniemy 17, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.
1: Autopromocja.
2: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
14: Hej, tu Ikea. Świętuj z nami pierwsze urodziny. Zrób zakupy w sklepie IKEA Bielsko-Biała w Centrum Handlowym Gemini i zyskaj 50 zł rabatu do wykorzystania na produkty IKEA przy następnych zakupach za minimum 150 zł. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 31 października. Regulamin na ikea.pl. Do zobaczenia w IKEA Bielsko-Biała.
15: Wygenerowano z AI.

0: Kupuj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Kiciu,
3: a?
2: Zgadnij, co mam dla ciebie. Podpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsze dobre melo w każdą sobotę od 20 w Meloradiu. Dobrze zacząć od The Best of Tomorrowland. Dobre sobotnie melo to sami najlepsi. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe dobre melo. 6 godzin dobrego melo. Słuchaj już dzisiaj po 20. Tylko w Meloradiu. Autopromocja. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Jak zaczynać 17, to tylko w takim stylu. Dracula otwiera nam tę godzinę, za chwilę też m.in. Welcome to Saint-Tropez i zagra nam również Fastboy. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To również Ulcy i Take It Slow, tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 17. Na maturę nigdy nie jest za późno. To chcę udowodnić już po raz czwarty ten słynny pan Józek, który ma 87 lat, no i w przyszłym roku znowu ma zamiar spróbować zdać maturę. No, do tej pory 3 razy mu się nie udało. Może teraz będzie inaczej, choć niektórzy tam sobie śmieszkują, że może on oblewa celowo, bo tak naprawdę to chce sobie po prostu popatrzeć.

0: James Hype i Confession. Tak podkręcamy tempo w biforze przed dobrym melo. Na za chwilę o mocno nietypowym zwierzaku w służbach, no ale oczywiście muzycznie też znakomicie zagramy. Trochę sobie przedłużymy lato. Oceana, to już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to. O, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre. 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre. Dwie rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
14: A no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
17: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
18: O reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

Trips i Robert Wywiura, to krakowski Splin. No takiego zwierzaka to w służbach jeszcze nie było w Meksyku. Funkcjonariusze mają nowego pomocnika, psa ratownika, no i to nie byle jakiego, bo uwaga, chihuahuę. No tak patrzę na fotki, ma miniaturowe gogle, dopasowaną kamizelkę taktyczną, hełm, a nawet małą kamerkę, no i teraz ma ratować ludzi. No przy takim słodziaku to chyba...

0: To Wally Lopez i Jamie Scott, You Can't Stop the Beat. No, my zdecydowanie nie planujemy zwalniać ani na moment, bo to jest before przed dobrym melo. No i po 18 też oczywiście zagramy znakomicie.
1: A już o 18 zagramy
0: Fate. Alan Walker i Ava Max. Takie potężne uderzenie punktualnie o 18, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc koniecznie zostańcie z melo.
1: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
6: Nie, jakie to składniki?
5: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rejs liniami Costa.
6: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
5: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
9: Cześć, tu Baza!
10: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
11: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
12: I spotkanie z nami na żywo.

0: eventim.pl.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Zapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
4: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
3: Fantastycznie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Halo Radio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Cóż za znakomity duet otwiera nam 18. Alan Walker, Ava Max i Fate to na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też m.in. If Only You, a ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

0: Dishes.
1: To Eli Oaksy, Breaking Dishes, to before przed dobrym melono. Do poniedziałku jeszcze na szczęście daleko, ale jak już rano będzie trzeba wstawać, no to możecie to zrobić na przykład ze specjalną łapką. W internetach ostatnio taką znalazłem, która gdy dzwoni budzik, daje wam różne zadania, na przykład zrobienie zdjęcia poduszki albo szczoteczki. No i dopiero jak to zrobicie, no to alarm się wyłącza. Ja nie próbowałem, ale jak was stać na nowy telefon, gdy ten z budzikiem roztrzaskacie rano o ścianę, można spróbować. A stranger in my mind.

0: Sexy Magic w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 19, a za chwilę o wnuczku, który zrobił swojej babci niezłego pranka. Zagra nam też Rihanna, to już za moment, nigdzie się nie ruszajcie.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nowy sezon artystyczny w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. Doskonali soliści Sheku Kane Mason, Maria Dueñas, Nemanja Radulowicz czy Charles Richard Amleon. Do tego muzyka od dawna i po najnowszą. Koncerty symfoniczne, kameralne, jazzowe, organowe i wiele innych. Więcej informacji na nospr.org.pl. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Po reklamie.

To Sanach i Melodia, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 19. Wstawił swoją babcię do filmu Obsesja i nic jej o tym nie powiedział. Taka sytuacja za granicą, jeden z wnuków przerobił, słuchajcie, film tak, że jego babcia była jedną z postaci. No i to ona popchnęła główną bohaterkę, no babcia obejrzała, w szoku była niemałym. Coś czuję, że tym prankiem wnuk jednocześnie wyleciał z testamentu.

0: Treasured Soul, tak podkręcamy tempo w Biforze przed dobrym melo, jeszcze przed 19. No mam nadzieję, że u was już wszystkie przekąski, wszystkie stroje gotowe. No a po 19 też jeszcze wprawimy się w najlepszy imprezowy nastrój.
1: A już o 19 zagramy
0: Run Run River. David Guetta i Alok punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama. Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
0: O reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Człowiek się dobrze nie obejrzała, to już 19 na zegarkach, ale my oczywiście nie zwalniamy, cały czas podkręcamy tempo, bo to Before przed dobrym Melo. Run Run River otwiera nam 19. Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam.

Disco, Tobi Romeo i Fly High. Tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 19. Jakaś fajna randka, może na przykład coś nowego, fajnego do furki, albo na przykład nowe słuchawki. No myślę, że takie rzeczy można kupić za 200. A jeżeli macie ochotę takie 200 zgarnąć, to już teraz wbijajcie na meloradio.pl, bo już w poniedziałek szansa na zgarnięcie takiej kasy. Napiszcie nam, po co jej potrzebujecie, a my z przyjemnością w poniedziałek pomożemy. meloradio.pl, a wbijajcie już teraz.

0: to tu Kolausz i Primadonna. Dzisiaj Europejski Dzień Ptaków. A wy jakim ptakiem imprezowym dzisiaj jesteście? Dajcie znać na WhatsAppie Melo. Czekam na wasze wiadomości i głosówki. Odnośnik macie na meloradio.pl. A u nas już za moment Avicii.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Nowy sezon artystyczny w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. Doskonali soliści Sheku Kane Mason, Maria Dueñas, Nemanja Radulowicz czy Charles Richard Amleon. Do tego muzyka od dawna i po najnowszą. Koncerty symfoniczne, kameralne, jazzowe, organowe i wiele innych. Więcej informacji na nospr.org.pl. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron.
5: Mam ochotę na safari.
6: Na safari to trochę daleko.
5: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
6: A ile można upolować?
5: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
6: No to w drogę.
7: Nowa zdrabka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Po reklamie.

0: Melo Radio. To jest Melo. To jest nowe.
1: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

to Shine On, tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 20. Dzisiaj Dzień Ptaków. Pytałem was, jakim imprezowym ptakiem dzisiaj jesteście? Karolina napisała na WhatsAppie Melo, że ona dzisiaj jest papugą, bo nie rozłącza się ze swoim chłopakiem Marcinem. No i prawidłowo. Kamil z kolei dzisiaj jest orłem i zamierza podbić wszystkie parkiety. No to tego się trzymajmy, a przy tym numerze to się z pewnością uda, to świeżynka w naszej playce.

To Calvin Harris, Clementine Douglas i Blessings. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20 w Biforze, przed dobrym Melo. A u nas już za chwilę The Best of Tomorrowland, także koniecznie zostańcie z Melo. Dobrej zabawy, dobrej nocki. No i oczywiście bądźcie niegrzeczni, ja wracam jutro po 15. Hej!

0: Reklama.
1: Kiciu,
2: a?
1: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. The best of Tomorrowland w Meloradio.

0: Reklama.
1: A cappuccino też za piątkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 5 zł. McCafé. Łatwo o dobry dzień.
4: Mam ochotę na safari.
5: Na safari to trochę daleko.
4: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
5: A ile można upolować?
4: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
5: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: 3, 17, 40.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na Lotto.
0: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

0: ze wschodem niedzielnego słońca.
1: After w Melo Radio.
0: W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.

Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Melo Radio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.

0: is Skytech.
1: Dobry wieczór, moi drodzy, witam was, Skytech, zapraszam na 92. odcineczek This is Skytech. W tym tygodniu nowa muzyka od Rehab i Artbat, Tiesto, Masano i wiele więcej. A na początek nowa propozycja od Rehab i Artbat, numer nazywa się Drama i jest naprawdę świetny. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie, zaczynamy.

Słuchajcie, this is Skytek, znany i lubiany w Polsce James Hype z nowym numerem Confession. Tuż przedtem FM Carebut i Sexy Pick, a już za chwilę brytyjski talent Masano z numerem Numb. Dajcie głośniej.

cały czas słuchacie This is SkyTech. Świetna propozycja od Charlesa D. i Solans, Outer Space. Tuż przedtem D.O.D. Armand Van Helden z numerem Twice as Nice. A już za chwilę Kreider z numerem Set Me Free. Dajcie głośno.

słuchacie, this is Skytek. Bardzo fajny numer. Solardo i Maur, Free. Tuż przedtem Genezy i Jamin razem z Flowdanem, Red Button. A już za chwilę legendarny David Guetta oraz Just z numerem Mario. Dajcie głośniej.

I could bite like a tarantula.

0: Halo Radio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić gruby permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Melo Radio. Kiedy potrzebujesz